sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Popłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera dmuchawce.

Tawczyn. Dzień wypłynął, białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem, centymetrem.

0: Pogrążyła go afera z zabiegiem syna, Koalicja Obywatelska już bez Tomasza Lenza. Nerwowy czas w życiu ósmoklasistów, dziś matematyka, wczoraj Polski. Sprawdzimy, jak poradzili sobie z pierwszym egzaminem. Można odegrać rolę pacjenta i wspomóc innych w nauce. Takich osób szuka Gdański Uniwersytet Medyczny. Na zegarze 6:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Senator Tomasz Lenz wykluczony z Koalicji Obywatelskiej. Zarząd partii podjął taką decyzję na wniosek przewodniczącego premiera Donalda Tuska. Mówi w rozmowie z nami rzeczniczka klubu Dorota Łoboda i przyznaje, to pokłosie kontrowersji wokół zabiegu syna polityka w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim, który miał zostać wykonany poza kolejką i standardową procedurą.
1: Wyniki kontroli NFZ-u były jednoznaczne i potwierdzały doniesienia medialne, w związku z czym trudno sobie wyobrazić inną decyzję.
0: Przypomnijmy, NFZ nałożył na szpital karę w wysokości blisko 135 tysięcy złotych. Tomasz Lenz zaprzecza, że do zabiegu doszło poza standardową procedurą. Sprawą zajmuje się też prokuratura. Śledczy zarzucają sądowi opieszałość w rozpatrywaniu wniosku o wydanie europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry. Jak przekazał rzecznik prokuratury krajowej, dokumenty w tej sprawie złożono w listopadzie i do wczoraj nie zostały rozpatrzone. Jak tłumaczył prokurator Przemysław Nowak, gdyby było inaczej, ucieczka polityka do USA byłaby znacznie utrudniona. Tymczasem śledczy wyjaśniają też, czy i ewentualnie kto pomagał byłemu ministrowi w wyjeździe.
2: Z urzędu zostały wdrożone czynności sprawdzające, mające na celu ustalenie, czy zachodzi podejrzenie popełnienia przez inne osoby przestępstwa polegającego na ułatwieniu podejrzanemu uniknięciu odpowiedzialności karnej, mówiąc najogólniej, w tym ucieczki. Na razie dysponujemy w tym zakresie głównie przekazami medialnymi, natomiast one są wystarczające, aby podejmować pewną weryfikację i pewne ustalenia w tym zakresie.
0: Z pytaniami o podstawę prawną dotyczącą opuszczenia Węgier przez Zbigniewa Ziobrę i przyjęcia go w USA zwrócił się do amerykańskiej strony także resort dyplomacji. Departament Stanu odmówił wyjaśnień, w jakim trybie do Stanów przybył polski polityk. Powołał się tu na poufność danych dotyczących wydawanych wiz. Zanim jej pierwszy ważny sprawdzian w życiu, egzamin z języka polskiego, jak z tematami poradzili sobie wczoraj ósmoklasiści, o to w Łodzi pytał Daniel Tekliński.
3: Co było łatwe, co było trudne?
4: No, sprawka była trudna i opowiadanie, tak to wszystko było łatwe.
5: Nie, szczerze, nie było najgorzej.
6: Szczerze mi się wydaje, że dobrze.
7: Przemówienie trudne było.
8: Trudny był, trudniejszy.
9: A właśnie niektóre były takie inne, na pewno był jakiś motorobot, coś takiego.
3: Na ile procent udało się to napisać?
10: Uważam, że poszło mi bardzo dobrze, ale zawaliłam trochę sprawkę, ale 70% będzie, myślę.
0: Dziś egzamin z matematyki, w środę z języka obcego. Trzeba się śpieszyć, punktów karnych za prędkość wkrótce nie odrobimy. Rozporządzenie gotowe, czeka na podpis ministra. Zmiany wejdą w życie od 3 czerwca. Teraz do kursów w WORD-zie możemy przystąpić 2 razy w roku. Każdy redukuje 6 najstarszych punktów karnych za wykroczenia drogowe. W przyszłym miesiącu to się zmieni.
11: Prawdopodobnie każde przekroczenie prędkości tutaj może nie zostać jakby objęte tą możliwością zdejmowania punktów.
0: Mówi Grzegorz Duszkiewicz, dyrektor gorzowskiego WORD-u. Ograniczenia dotyczą też wykroczeń związanych z pieszymi. Przypomnijmy, punkty karne same znikają z naszego konta po 12 miesiącach od opłacenia mandatu.
12: Wiadomości Radia Plus.
0: Poszukiwani pacjenci do symulacji. Już wyjaśniamy. Gdański Uniwersytet Medyczny szuka osób, które będą odgrywać rolę chorych. Projekt ma wspierać studentów w nauce i rozwijaniu umiejętności komunikacji z pacjentami.
13: Oczywiście każda taka osoba jest przez nas przygotowana. Przechodzi kursy, przechodzi szkolenia, a jej praca polega na tym, że otrzymuje scenariusz i w ramach tego scenariusza przeprowadzamy zajęcia. Osoby, bez względu na to, czy mają przygotowanie, czy doświadczenie aktorskie, czy nie, są mile widziane.
0: Tłumaczy Krzysztof Sobczak z Uniwersytetu. Zrekrutowani pacjenci symulowani dostaną zaświadczenie o odbytym szkoleniu i wynagrodzenie pieniężne. Zgłoszenia można przesyłać do końca czerwca.
12: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
14: Proszę tu nie symulować, wstajemy do pracy, to wtorek, 12 maja, nowy dzień się zaczyna.
15: Dzień dobry, witajcie, Kasia Kozimor.
14: Tomek Waloszczyk.
0: I Justyna Bieniek.
15: Zapraszamy do 9. Oj, znam takich, co świetnie grali rolę pacjenta. Za chwilę Mylène Farmer, The Song Chanté, teraz Roxette, Fading Like a Flower. Za chwilę też kartka z kalendarza, nie może być inaczej o poranku.

0: Miranda Amerda są szunte. Coś mi tak się wydaje, że ona śpiewa kakao. Ale to może dlatego, że pora śniadaniowa. Dawno kakao nie piłam.
1: Ja tam słyszę reklamę banku w tym, tym refrenie. Imieniny obchodzą cię Achilles, Domicela, Dominik, German, Jan i Joanna. Wszystkiego najlepszego.
0: Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek dzisiaj mamy. Wszystkiego dobrego.
1: A spośród znanych osób, które świętują dzisiaj urodziny, są m.in. aktor Jacek Braciak.
0: A aktorka Alicja Wachleda-Curuś.
1: I wspinacz Adam Bielecki. Wszystkiego najlepszego tym, którzy dzisiaj mają swoje święto, nawet tym niewymienionym przez nas.
0: A teraz czas na Ewangelię w Radiu Plus. 13,5 minuty po godzinie 6.
2: Jezus powiedział do swoich uczniów: teraz idę do tego, który mnie posłał, a nikt z was nie pyta mnie, dokąd idziesz? Ale ponieważ to wam powiedziałem, smutek napełnił wam serce. Jednakże mówię wam prawdę. Pożyteczne jest dla was moje odejście, bo jeżeli nie odejdę, paraklet nie przyjdzie do was, a jeżeli odejdę, to poślę go do was. On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie.
3: Dlaczego świat nie rozumie, czym jest grzech? Ponieważ grzech oddala od wiary. Grzech zamyka nam taką perspektywę, w której widzimy Boga. Bo z jednej strony na początku grzech nam nie przeszkadza, to jednak z czasem odczuwamy jego skutki. Jak sobie pomyślałem, jak mogę zobrazować grzech, to pomyślałem sobie o takiej pięknej, czystej szybie samochodowej. Tak powoli kurz na nią opada, opada, opada, aż w końcu, jeśli braknie nam płynu do spryskiwaczy, ciężko widać. I podobnie jest z grzechem. Grzech stopniowo zabiera nam perspektywę patrzenia na Boga, stopniowo zabiera nam perspektywę wiary, ależ w końcu powoduje, że obraz, który mamy przed sobą, jest kompletnie nieczytelny. Nie widzimy Boga i grzech w ten sposób nas oddala od Boga, nie pozwala nam na Niego patrzeć, zamyka nam na Niego perspektywę. Dlatego potrzebny jest paraklet. Dlatego potrzebny jest paraklet, który przekona świat o grzechu. I świat może zrozumie, że warto byłoby jednak oddalić się od grzechu i czasami tę swoją szybę, przez którą postrzegamy świat, można byłoby ją oczyścić.
4: Reklama.
5: Dołącz do André Rieu i jego orkiestry Johanna Straussa, którzy wracają do Polski w 2027 roku. Zapraszamy do Krakowa, Gdańska, Gliwic i Łodzi. Daj się porwać radosnym melodiom, romantycznym walcom i niezapomnianym chwilom. Bilety dostępne na stronie andrerieu.com.
4: Po reklamie.

0: Wiadomości z Pomorza, Ignacy Motyliński. Wciąż trwa nabór do gdańskich żłobków. W najbliższym procesie realizowanym przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego we wrześniu uwzględnione zostaną głównie dzieci, które zostały zarejestrowane na liście do 15 maja. Jak wygląda sam proces? Mówi Dorota Woźniak, dyrektorka gdańskiego zespołu żłobków.
1: Do żłobka przyjmowane są dzieci, które uzyskały największą liczbę punktów. O kolejności przyjęcia do żłobka w przypadku uzyskania tej samej ilości punktów decyduje kolejność zgłoszeń na elektronicznej liście oczekujących na miejsce.
0: A jakie są najczęstsze błędy przy zgłoszeniach?
1: Zaznaczenie kryteriów przez rodziców większej ilości punktów, których nie są w stanie potwierdzić żadnymi dokumentami.
0: Szczegóły dotyczące naboru do gdańskich żłobków można znaleźć na stronie żłobki.gda.pl. W poniedziałek w Starostwie Powiatowym w Malborku wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec podpisał aneks do programu inwestycyjnego dotyczącego budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 55 na odcinku Malbork-Sztum. Trasa ma mieć blisko 8 km długości, a jej wartość szacowana jest na około 40 milionów złotych. W regionie pochmurno, ale synoptycy nie przewidują opadów. Mamy 9 stopni Celsjusza, temperatura wzrośnie dzisiaj do maksymalnie 15 stopni. Barometr wskazuje 1006 hektopaskali. Z zachodu wieje umiarkowany wiatr, a biometr jest niekorzystny.
2: Rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
3: I patrzymy na zegarek. Za 25 minut będzie godzina 7.
4: Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozimor.
3: Tomek Waloszczyk.
4: A o czym myśli Tomek od samego rana?
3: Ciąg dalszy sagi będzie za chwilę. Radio Plus. Czyli minister Ziobro w USA.
4: To teraz budka suflera i takie tango.

0: Tomek myśli od samego rana.
1: Zbigniew Ziobro zmienił miejsce zameldowania, chociaż instytucji formalnego zameldowania w Stanach nie ma. Pytanie, które postawili wszyscy, jak to się stało, że wjechał do USA? Odpowiedź przyszła szybko. Były minister zameldował się na liście płac jednej ze stacji telewizyjnych, wykorzystał więc wizę dziennikarską. Możemy powiedzieć tylko jedno, witamy w zawodzie. Na początku będzie trudno, zamiast sądami przez ON, będzie trzeba zająć się ulicznymi sądami przez ON. Nie będzie już montowania koalicji, ale może trzeba będzie zmontować jakiś materiał, ale wkrótce zaczną pana wysyłać na nagrania jakiejś wypowiedzi znanego polityka. No i tu ujawnia się korzyść dla Polski, bo przecież komu jak komu, ale korespondentowi Ziobrze, prezydent Trump na pewno zawsze udzieli odpowiedzi. No i odchodzi to wieczne pytanie, gdzie jest poszukiwany minister? Ano przed kamerą. Już wkrótce reporter Ziobro z mikrofonem przeprowadzi wywiad z poszukiwanym politykiem. Wystarczy, że dojdzie do siebie.
2: Reklama.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów, aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Dom to więcej przestrzeni do życia. Zamieszkaj w inwestycji DE Concept Lisia Bojano. Bliźniaki z poddaszem użytkowym na dużej działce przy ulicy Lisiej w Bojano. Funkcjonalny projekt domu i atrakcyjna lokalizacja. Znajdź inwestycje Lisia Bojano na perum.pl lub zadzwoń po szczegóły Biuro Sprzedaży Barbara Pryczkowska 662 790 541 662 790 541. Lisia Bojano. Przestrzeń dla twoich marzeń.
8: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
9: Po reklamie.

0: Don't Stop Me Now, no ale każdą piosenkę trzeba kiedyś zatrzymać, znaczy ona sama zbliża się ku końcowi. Po to, by opowiedzieć teraz, co wydarzyło się 12 maja.
1: A to była historia dopiero i to nie jedna, o czym Artur Moczarski już teraz.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 12 maja 1364 roku król Kazimierz Wielki ogłosił akt fundacyjny Akademii Krakowskiej, najstarszej polskiej uczelni. Tego dnia w roku 1935 zmarł Józef Piłsudski, a 12 maja 1260 roku do wieczności odeszła Juta z Bielczyn, zwana także Jutą z Chełmży lub Jutą von Sangerhausen. Tak ją nazywano, bo urodziła się w książęcym rodzie w Turyngii i wyszła za obywatela Sangerhausen. Miała tylko 20 lat i była już matką, gdy mąż zginął podczas wyprawy do Ziemi Świętej. Gdy zabezpieczyła byt dorastającym dzieciom, oddała resztę majątku potrzebującym, a sama zaczęła wieść życie żebraczki. Zajmowała się też trędowatymi. A jak trafiła na nasze tereny? Otóż jeden z członków rodziny męża został wielkim mistrzem krzyżackim i znając żarliwość Juty, zaprosił ją do wsparcia rycerzy przez modlitwę i poradę duchową. Zamieszkała więc w opuszczonej chacie rybackiej w Bielczynach. Do Chełmży przychodziła na mszę świętą, jak głosi legenda, chodząc po wodzie. Później pomagała chorym na trąd i ubogim, również w szpitalu świętego Jerzego. Pochowano ją w chełmżyńskiej świątyni, a do jej grobu podążały liczne pielgrzymki. 20 maja 1984 roku biskup chełmiński Marian Przykucki oficjalnie ogłosił błogosławioną Jutę patronką dzieł miłosierdzia diecezji chełmińskiej.

0: która to godzina? Która?
1: No nie, na pewno nie do wypicia, chyba że kawy albo herbaty.
0: No absolutnie, ale tak dokładnie, to za 2 minuty godzina 7. Podobno znalazłem taki mem, chociaż szukałem informacji w internecie, to jest news sprzed kilku lat. Ale mem powstał teraz. Podobno wielu młodych ludzi w Wielkiej Brytanii ma problem z odczytywaniem analogowych zegarów, czyli takich ze wskazówkami, dlatego szkoły podobno zdejmują je ze ściany.
1: To łatwiej, bo od razu po wskazówkach widzisz, nawet nie musisz patrzeć, co tam cyferki jak pokazują.
0: Ale tak, bo są takie zegary bez cyferek. I no. Chociaż coś trzeba czasem domyślić, czy jest trzecia, czy czwarta. W każdym razie, za 2 minuty godzina 7, wy napiszcie do nas, z jakich wy zegarów, na jakich zegarach sprawdzacie rano najczęściej godzinę, gdy się spieszycie.
1: To prawda. Za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości i prognoza pogody.

0: Reklama.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh zestaw 5 x 1,7 litra miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
2: Nie zawsze możesz polegać na karcie kredytowej. W trudnych czasach liczy się gotówka. Kantory Conti od 35 lat gwarantują bezkonkurencyjne ceny walut. Polski kapitał, szwajcarska jakość. kantorconti.pl.
3: Hurtownia Szczepan. Dystrybutor artykułów gospodarstwa domowego, wyposażenie wnętrz, artykułów ogrodniczych, dywanów, pościeli, odzieży damskiej i męskiej, zaopatrzenie gastronomii, duży wybór porcelany stołowej, szkła i sztućców. Zapraszamy od 7 do 17 w soboty do 14. Hurtownia Szczepan. Gdańsk, ulica Tama Pędzichowska 3. Proszę pani, proszę pana, wszystko kupisz u Szczepana.
0: Po reklamie.
4: Jest ruch prokuratury. Śledczy zwrócą się do Amerykanów o wydanie Zbigniewa Ziobry. Co na to obrońca byłego ministra? Dziś taniej na stacjach paliw. Znamy nowe maksymalne ceny. O szczegółach za chwilę. Skorzystają obie strony. Dzieci z rodzin zastępczych w Sosnowcu wyprowadzą na spacer psy ze schroniska. Minęła siódma. Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Wniosek o ekstradycję może być złożony dopiero po prawomocnym wyroku w sprawie aresztowania, przekonuje obrońca Zbigniewa Ziobry, mecenas Bartosz Lewandowski. Tymczasem prokuratura informuje, że zamierza zwrócić się do USA o wydanie byłego ministra na podstawie umowy z tamtejszym wymiarem sprawiedliwości. Nasz reporter Mateusz Chłystun śledzi sprawę. Powiedz, kiedy realnie może zapaść decyzja w tej sprawie?
5: Jak przekonuje obrońca Zbigniewa Ziobry, nie wcześniej niż we wrześniu, bo wtedy sąd ma rozpoznać zażalenie obrońców polityka na wydany wcześniej nakaz jego tymczasowego aresztowania. Według obrony dopiero prawomocne orzeczenie kolejnej instancji będzie podstawą do wniosku o ekstradycję. Na tym jednak nie koniec. Do sądu trafiło też inne zażalenie złożone przez obrońców po tym, gdy sąd odmówił im zawieszenia postępowania w sprawie wydania europejskiego nakazu aresztowania. Według śledczych to jednak nie opóźni procedury.
6: To jest postępowanie wpadkowe, które może się toczyć. Nie powinno mieć żadnego znaczenia dla rozpoznania naszego wniosku o wydanie ENA.
5: Wyjaśniał rzecznik Prokuratury Krajowej prokurator Przemysław Nowak. Nawet jeśli śledczy złożą wniosek o ekstradycję, to jak słyszymy, do jego realizacji może minąć jeszcze wiele miesięcy.
4: A mówił o tym Mateusz Chłystun. Dziękujemy. Dziś tańsze tankowanie. Znamy nowe ceny maksymalne paliw. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,30. To spadek o 5 groszy. Z kolei górna granica diesla to 6,93, czyli o 10 groszy mniej niż wczoraj. Z tym tematem Michał Skolimowski. Rządowy pakiet CPN obowiązuje do piątku. Będzie przedłużony?
7: To rekomenduje minister energii. Kluczowy będzie też głos ministra finansów, który pilnuje wpływów do budżetu. Do środy wszystko ma być jasne. Ceny maksymalne, niższe stawki VAT-u i akcyzy to odpowiedź na zawirowania na światowych rynkach przez konflikt na Bliskim Wschodzie i blokadę cieśniny Ormus. Sytuacja cały czas jest niestabilna. Ostatnie informacje od maklerów mówią o wzrostach po tym, jak Donald Trump odrzucił propozycję pokojową przedstawioną przez Iran. Baryłka ropy Brent kosztuje około $105.
4: A mówił o tym Michał Skolimowski. Ostatni pasażerowie wycieczkowca, na którym wykryto zakażenie hantawirusem, opuścili jednostkę u wybrzeży Teneryfy. Statek wróci teraz do swojego macierzystego portu w Holandii. Wszyscy ewakuowani na ląd specjalnymi lotami wrócili do swoich krajów. Część załogi z polskim kapitanem Janem Dobrogowskim przybędzie do portu w Rotterdamie za około 5 dni. Tam statek zostanie poddany dezynfekcji. Polski kapitan opublikował w mediach społecznościowych oświadczenie. Nie wyobrażam sobie żeglowania w takich okolicznościach z lepszym zespołem ludzi, zarówno gości, jak i załogi. Co najważniejsze, nasze myśli są z tymi, których już nie ma z nami. Niezależnie co powiem, to nic nie załagodzi tej straty, ale chciałbym, abyście wiedzieli, że są z nami każdego dnia w naszych sercach i myślach. Według danych WHO na statku zachorowało 8 osób, a u 6 z nich potwierdzono zakażenie wirusem. Zmarła para Holendrów i obywatel Niemiec.
1: Wiadomości Radia Plus.
4: Nauczą się odpowiedzialności, a czworonogi dostaną uwagę i serce. W Sosnowcu dzieci z rodzin zastępczych będą wyprowadzać psy ze schroniska.
8: Dzieci będą pod opieką wolontariuszy spacerować z tymi zwierzakami, opiekować się nimi, wyprowadzać, czesać, uczyć podstawowych komend.
4: Mówi Aleksandra Szczęśniak ze Stowarzyszenia Opieki nad Zwierzętami Nadzieja na Dom. To forma terapii dla dzieci, często po przejściach.
9: Zaczynamy się otwierać, opowiadamy swoje historie. Zwierzęta nas współodczuwają, przyjdą, przytulą się swoim byciem, tym spojrzeniem w oczy. Po prostu mówią, że one są. I tak naprawdę możemy leczyć swoje zranienia, też szeroko pojęte traumy.
4: Tłumaczy psychoterapeutka Barbara Prusinowska-Opalska. Teraz pieczą zastępczą w Sosnowcu objętych jest ponad 400 dzieci. Ile zdecyduje się na spacer z psem, okaże się pod koniec maja. A my sprawdźmy, co czeka nas dziś w pogodzie.
10: W regionie pochmurno, ale synoptycy nie przewidują opadów. Mamy 9 stopni Celsjusza, temperatura wzrośnie dzisiaj do maksymalnie 15 stopni. Barometr wskazuje 1006 hektopaskali. Z zachodu wieje umiarkowany wiatr, a biometr jest niekorzystny.
11: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
12: To my o poranku, wtorek, przypominamy, jest, gdyby ktoś jeszcze był tak zaspany, że nie wiedział, który dzień tygodnia.
13: Dzień dobry, witajcie, Kasia Kozimor.
12: Tomek Wanoszczyk.
13: Zapraszamy do 9:00. Łapiemy byka za rogi, Fernando, za rogi chciałam powiedzieć, nie za rok.
12: Za rogiem.
13: Za rogiem też można złapać kogoś. Kombi, potem kochać cię za późno na antenie Radia Plus.

0: Grzegorz Skawiński śpiewa "Sensu brak, finał znam". Otóż nie. Finału nie znam jeszcze, ale sensu rzeczywiście trochę brak. Otóż za miesiąc rozpoczynają się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. No za miesiąc minus jeden dzień, bo to będzie dokładnie 11 czerwca. Meczem Meksyk RPA rozpoczną się mistrzostwa. Sensu brak, bo Polski nie ma.
1: No jak to sobie brak
0: chcieliśmy
1: sensu?
0: Chcieliśmy zawalać noce i oglądać naszych, nawet jak będą grać te
1: obcy
0: trzy mecze.
1: Obcy będziemy oglądać.
0: No obcy trzy. No dobrze, ale jest jeszcze jeden powód, dla którego sensu brak. Otóż wczoraj ogłoszono kadrę polską, znaczy nie piłkarzy, ale komentatorów. Dariusza Szpakowskiego nie ma.
1: Nie, bez
0: po raz
1: Dariusza
0: pierwszy od dekad, po raz
1: to
0: pierwszy,
1: ja oglądać nie będę.
0: Po raz pierwszy od 40 lat nie jedzie na Mistrzostwa Świata i kto będzie krzyczał, co ty robisz, Argentyno! Może niekoniecznie Argentyno, inna tam Brazylio czy Paragwaju.
1: Miałam taki kiedyś okres w swoim życiu, jak jeszcze mieszkałam z rodzicami, albo nawet nie mieszkałam, ale gdzieś blisko. Zawsze przychodziłam oglądać mecze z tatą, bo po prostu się rozkoszowaliśmy Dariuszem Szpakowskim i tym, co opowiadał. Zawsze komentowaliśmy, zawsze nam to humory poprawiało.
0: Drobne wpadki, drobne błędy czasem irytują, ale bez tego poziomu adrenaliny komentatorskiej to już nie to. Dziękujemy
1: to już
0: za,
1: nie to!
0: Dziękujemy za te dekady. A kto wie, może tam ktoś zmieni zdanie i na Mistrzostwa Europy wyślą za dwa lata.
1: Chłopaki też dają radę, no ale Dariusz Szpakowski to Dariusz Szpakowski, koniec, kropka.
0: Dziękujemy.
1: Niestety. Pilaf za chwilę, Sweet Harmony, będzie też John Parr i St. Elmo's Fire.
0: Ja chciałem tylko powiedzieć, że przez ten cały miesiąc od 11 czerwca, to ja będę bardzo przychodził niewyspany, poproszę kawę na wstępie.
1: Przepraszam cię bardzo, ale muszę cię zmartwić, bo ja będę na urlopie chyba.
0: Nie! Ale... Drodzy Państwo, nie wiem, czy w każdego poranka będę się pojawiał.
1: Ale tylko przez tydzień.
0: Bo ja mogę zaspać czasem.
1: No dobrze, za to jak wrócę, to mi opowiesz, czy emocje były. Za chwilę na naszej antenie Pilaf, tak jak mówiliśmy, i John Parr.
2: Reklama. Zaschnięty beton, smar, pył, błoto, przylepione tłuste zabrudzenia. Wiesz, jak to wygląda? Przyjdź do salonów Cleanus.pl i zobacz specjalistyczne urządzenia wysokociśnieniowe marki Kärcher. Opowiemy, jak twoje wyzwania zamieniliśmy na rozwiązania Kärcher u naszych klientów. Autoryzowane salony Cleanus.pl. Fachowe doradztwo, sprawny serwis, dostępność od ręki. Cleanus.pl. Gdynia, ulica Hutnicza 11H. Starogard Gdański, ulica Iwaszkiewicza 15.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Nie każda decyzja musi zaczynać się od wydatku. Z Volvo po prostu zaczynasz. Volvo XC40 Plus Dark. Teraz dostępne bez wpłaty własnej. Już od 1610 zł netto miesięcznie. W tej cenie masz więcej niż myślisz. Gwarancję i pełen serwis przez 3 lata. Bez stresu, bez kompromisów, bez odkładania decyzji. Sprawdź ofertę na volvocarplichtagdynia.pl. Odwiedź nas. Morska 314 Gdynia.
2: Po reklamie.

0: Na jakich zegarach sprawdzacie rano godzinę, gdy się spieszycie? Katarzyna napisała: dzień dobry, ja mam zegarek po mojej świętej pamięci babci, taki na rękę. Często z niego korzystam. No to a trzeba rano założyć, jak człowiek chodzi, się krząta, to rzeczywiście tylko przekręca tu nadgarstek i już ma.
1: Gosia nie po babci, bo na piekarniku sprawdza, robiąc kawę, żeby się obudzić, to tak zagląda na ten piekarnik. A to z piekarnikiem to jest problem, bo ja nigdy nie przestawiam, znaczy zapominam przestawić zimowego na letnie i tak dalej.
0: A to ja mam tak w samochodzie.
1: I mrygam po innemu.
0: Zawsze zimą mam inny czas niż jest oficjalny. Mam się nie chce przestawiać, a później w latem wszystko wraca do normy. Ale co ciekawe, ja pamiętam w zimowym czasie, że on jest godzinę tam do przodu czy do tyłu, a później pamiętam nagle cyk i jest już poprawny.
1: Cudownie.
0: Ciekawe, jakby sobie z moim poradzili. Artur pisze do nas, jest zegarek, tylko on nie w tę stronę się wskazówki idą.
1: Znaczy wskazówki idą normalnie, tylko cyferblat jakiś dziwny.
0: No nie, no to jest cyferblat odwrotnie jest.
1: No jest odwrotnie.
0: No i wskazówki też niezgodnie z, jak to się mówi, ze wskazówkami, z ruchem zegara.
1: Pokręcone to wszystko. Ale nie, informacje na antenie Radia Plus. To już za chwilę. Prognoza pogody też się trochę pokręciła, ale co się dziwić, ogrodnicy idą zimni zresztą.
0: O nie.
1: No i będziemy nucić piosenkę Manamu, wyjątkowo zimny maj. Ale o szczegółach za chwilę.

0: Jest w 7:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Sosnowiecki sąd rozpozna dziś zażalenie prokuratury, która domaga się aresztowania 57-latka. Chodzi o podejrzanego o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Mężczyzna wyszedł na wolność po wpłaceniu poręczenia majątkowego. 36-letni poseł Lewicy zginął 23 kwietnia w Dąbrowie Górniczej. Polityka potrącił samochód, gdy jechał rowerem. Kierowca usłyszał zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym, za co grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Na większości rzek cały czas wyraźne spadki poziomu wody w lasach, zagrożenie pożarowe. Jest wysokie m.in. na północy i wschodzie kraju.
1: Choć w najbliższych godzinach miejscami pojawią się opady deszczu oraz burze, poprawa sytuacji będzie jedynie lokalna i chwilowa. Tam, gdzie opady okażą się słabsze, ryzyko rozwoju pożarów nadal pozostanie podwyższone.
0: Mówiła Agnieszka Prasek z IMGW. Pokaz siły w wykonaniu Igi Świątek. Polska tenisistka nie dała szans Naomi Osace. W meczu czwartej rundy turnieju w Rzymie pokonała utytułowaną Japonkę 6-2, 6-1. Jutro w ćwierćfinale Świątek zmierzy się z Jessicą Pegulą.
2: Wiadomości z Pomorza, Ignacy Motyliński. W niedzielę na wzgórzu Świętego Wojciecha w Gdańsku odbyły się uroczystości odpustowe, którym przewodniczył metropolita gdański arcybiskup Tadeusz Wojda i nuncjusz apostolski arcybiskup Antonio Guido Filipazzi.
3: Jak czynili to chrześcijanie od samego początku?

0: znaleźć na naszym Facebooku. Jutro w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Gdańsku-Żabiance odbędzie się uroczysta msza święta odpustowa, której przewodniczyć będzie arcybiskup Zbigniew Zieliński, metropolita poznański. Eucharystię poprzedzi nabożeństwo majowe o 17:30, a po mszy świętej odbędzie się procesja różańcowa ulicami parafii, zakończona apelem maryjnym. Msza święta rozpocznie się o godzinie 18:00, a więcej o tym wydarzeniu w magazynie reporterów dziś po godzinie 16:00. W regionie cały czas pochmurno, taki stan ma się utrzymać przez cały dzień. Mamy 10 stopni Celsjusza, temperatura maksymalna wzrośnie dzisiaj do 15 stopni. Barometr wskazuje 1006 hektopaskali, z zachodu wieje umiarkowany wiatr, a biometr jest niekorzystny.
1: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
2: Połowa naszego poranka za nami, połowa przed nami, ale pełna atrakcji, między innymi nagrody dla was, drodzy słuchacze, butelki z logiem Radia Plus.
3: No i oczywiście przeboje z nutą nostalgii, za chwilę Pointer Sisters, teraz UB40 i Kings in Town.

0: I'm so excited. Pointer Sisters na antenie Radia Plus. Za 18 minut będzie godzina 8. Poranny program Radia Plus, która dostaje. Wiosna idzie, chociaż na razie jej nie poczujemy.
1: Cieplejszy jest... wieje, wiatr.
0: Tak, powieje, ale na razie chłodniejszy wieje. No ale jak już przyjdzie, no to...
1: Znów nam przybyło lat.
0: Co lat przybyło nam? Właśnie
1: przybyło.
0: Nie ubywa, jak jest wiosna. Czuję się
1: była,
0: młodziej.
1: Raptem miałaś urodziny. Przepraszam, nie złożyłem życzeń. Wszystkiego najlepszego.
0: Ale ja wiem, że ty mi dobrze życzy. No, tak, nie ma problemu. Dobrze, wracając do wiosny, że jak idzie wiosna, to tam ta przyroda się ożywia. My czasami też się ożywiamy, idziemy na jakiś długi spacer, aż tu nagle raptem szerszenie lata, coś jakieś takie różne inne rzeczy. Mm-hmm. Ostatnio Kevin Bacon, taki aktor, miał taki przypadek na spacerze, poszedł i rój os na niego napadł. Był z córką, córki jakoś nie chciały brać, zrzuciły się raczej na ojca, ale potem córka podobno pięknie odtańczyła paniczny taniec Kevina Bacona, który po prostu wpadł w panikę, no i rzeczywiście odganiał się dosyć gwałtownie.
1: A co one chciały od tego, no od tej znanej postaci?
0: Tak słodko to on nie wygląda znowu.
1: Nie dosyć, że się za fanami musi odganiać przed fanami, to jeszcze przed osami. A z tymi szerszeniami to jest tak, że moje dzieciaki tak się boją tych różnych latających, miododajnych i innych takich, że każdy dla niego to jest szerszeń. Od razu tu szerszeń, tam szerszeń, wszędzie szerszeń.
0: No dobrze, no co zrobić jednak. Za chwilę na naszej antenie kolejne przeboje z nutą nostalgii. Pamiętajmy, że jak, no, jak jest rój, to rzeczywiście uciekać, gdzie pieprz rośnie najlepiej do wody, ale jak pojedynczy, no to nie, tam gwałtownie za bardzo nie szaleć. Powącha, ale... popatrzy, odleci.
1: Tak, nie chce nic złego nam zrobić. Za 17 minut będzie godzina 8, a przed nami pytanie przed śniadaniem. Tu się nie będziemy odganiać. Z przyjemnością przyjmiemy wszystkie SMS-y, ale pytanie padnie za jakieś tam 12 minut.
2: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
5: Jesteś super.
6: Tak super, super?
5: Najbardziej super.
6: Ale tak super jak ceny Suzuki?
5: No, aż tak to nie.
7: W salonach Suzuki Vitara już od 96 900 zł, a Suzuki S-Cross już od 99 900 zł. To najlepszy czas na nowe Suzuki z bezpieczną ofertą do 10 lat gwarancji plus.
8: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Dom to więcej przestrzeni do życia. Zamieszkaj w inwestycji DE Concept Lisia Bojano. Bliźniaki z poddaszem użytkowym na dużej działce przy ulicy Lisiej w Bojano. Funkcjonalny projekt domu i atrakcyjna lokalizacja. Znajdź inwestycje Lisia Bojano na perum.pl lub zadzwoń po szczegóły Biuro Sprzedaży Barbara Pryczkowska 662 790 541 662 790 541. Lisia Bojano. Przestrzeń dla twoich marzeń.
13: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
14: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
13: Serio? Też na wysokie kwoty?
14: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
15: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank.
11: Rzeczywi staroczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unikredit.pl/regulacje. Kredytu udziela Unikredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: Po reklamie.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: Bo w Ameryce to jest tak, że jak się przychodzi do lokalu i się zamawia jakieś danie, na które trzeba poczekać, to najpierw ci przynoszą wodę. I to całymi z bankami od razu nalewają, trzeba pić tam. Nie, że dziękuję, tylko nie zamawiałem, tylko trzeba pić. Ona jest darmowa w większości.
2: To nie tylko w Ameryce tak jest, zauważyłam.
1: No.
2: No jeszcze jest kilka takich krajów, gdzie, zwłaszcza tych ciepłych, że od razu szklanka z wodą.
1: Z lodem czasami.
2: Albo właśnie flakonik ląduje na stoliku.
1: Bo musimy się nawadniać. Pamiętajmy o tym i teraz przy okazji pytanie przed śniadaniem dzisiaj, czy wy też się nawadniacie i w jaki sposób? Czy nosicie taką butelkę cały dzień ze sobą, czy kupujecie
2: jednorazową? Bo trzeba.
1: Czy do baniaka co chwilę idziecie, bo w niektórych pracach na korytarzach są takie baniaki, gdzie się można podejść, napić i wodę.
2: Niektórzy tam na biurkach mają takie wielkie baniaki, bo wiedzą, że to do końca szychty trzeba wypić.
1: Tak? No, nie widziałem.
2: Zajrzyj do dziewczyn na poczcie, zobaczysz. A, jakie wiadra mają na stole.
1: Jak się nawadniacie i czy się nawadniacie, napiszcie do nas 691-141-141, a jeżeli chcecie mieć wodę zawsze przy sobie, żeby dwa łyki, jak na przykład w garle coś się stanie, to my mamy specjalną butelkę Radia Plus.
2: Do zdobycia w pytaniu przed śniadaniem w tym tygodniu za 3,5 minuty 8. Teraz Alize, Mua Lolita w Radio Plus.

0: Alize na antenie Radia Plus, a nam się już prawie ósma zrobiła na zegarach. To czas, kiedy my na chwilę zamilkniemy, ale Justyna przedstawi najważniejsze wiadomości. Justyna Bienik już za chwilę.
1: Zapraszamy.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przywicka 10A.
5: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
0: Po reklamie.
6: Powołuje się na poufność danych amerykański Departament Stanu z krótkim komentarzem w sprawie Zbigniewa Ziobry. Decydujące będą najbliższe dni. Żużlowiec z wypadku na gnieźnieńskim stadionie walczy o życie. Na naukę nigdy nie jest za późno, przekonuje 70-letni maturzysta z więzienia w Czarnem. Minęła ósma. Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Amerykański Departament Stanu reaguje w sprawie Zbigniewa Ziobry. Polityk, jak wiemy, opuścił Węgry i przebywa teraz w USA. Urząd z reguły nie komentuje publicznie decyzji dotyczących wiz. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, czy Amerykanie wyjaśnili, w jaki sposób Ziobro dostał się za ocean?
7: Departament Stanu USA nie zaskoczył i odmówił komentarza. Nie chce też wskazać, na podstawie jakiej wizy Zbigniew Ziobro wjechał do Stanów Zjednoczonych. Resort powołuje się na poufność danych dotyczących wydawania wiz. Jednocześnie podkreślił, że USA i Polskę łączą bliskie więzi polityczne, gospodarcze i społeczne, zakorzenione w wielowiekowej przyjaźni między naszymi narodami i rządami. No i pewnie na te więzy będzie liczył polski rząd. MSZ zapowiedział, że zwróci się zarówno do USA i Węgier z pytaniami, na jakiej podstawie prawnej Ziobro odbył swoją podróż. Adwokat byłego ministra sprawiedliwości już potwierdził, że Ziobro wyjechał na podstawie tak zwanego paszportu genewskiego.
6: A decyzja Donalda Trumpa może stworzyć problem polskiej prawicy. Tak, umożliwienie Ziobrze przyjazdu do USA, komentuje dr Anna Materska-Sosnowska z Uniwersytetu Warszawskiego.
8: Jak słyszę byłych kolegów Ziobro, którzy naprawdę niechętnie go bronią, ale z jaką zapalczywością muszą to robić, no to widać, że i ta decyzja Trumpa stwarza im problem.
6: Ziobro to też problem dla rządu, głównie dlatego, że ekstradycja to jedyna możliwość dla Polski, by ściągnąć Ziobrę, ocenia z kolei profesor politolog Bartłomiej Biskup.
9: Nie powiedziałbym, że to jest zwycięstwo jakiegoś rządu w walce ze Zbigniewem Ziobro, ale to też nie jest porażka, no bo po prostu Zbigniew Ziobro wykorzystał pewne możliwości, żeby uciec, nie tylko żeby się bronić. Trochę rząd też nie ma, no co ma rząd wysłać? Siły specjalne po Zbigniewa Ziobro.
6: Polska prokuratura chce przedstawić byłemu ministrowi łącznie 26 zarzutów, a to w związku z wielomilionowymi nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Żużlowiec nadal w śpiączce farmakologicznej, walczy o życie. To najnowsze informacje ze szpitala po wypadku na stadionie w Gnieźnie. Przypomnijmy, podczas wyścigu zawodnik miejscowego startu Patryk Budniak po zderzeniu z jednym z rywali dosłownie wyleciał w powietrze, uderzyło ogrodzenie i spadł na busa. 19-latek był reanimowany, przeszedł poważną operację kręgosłupa.
10: Jest na oddziale intensywnej opieki medycznej. Oprócz tych urazów kręgosłupa ma złamaną miednicę oraz kończyny dolne. Jego stan w chwili obecnej jest ciężki i przed nim jeszcze długa droga.
6: Mówi Zuzanna Pankros ze szpitala imienia Józefa Strusia w Poznaniu i dodaje, że decydujące będą najbliższe dni, a policja ustala, czy winę za wypadek ponoszą organizatorzy zawodów. Już 15 osób zakażonych salmonellą w przedszkolu w Nowinach Wielkich w Lubuskiem. Gorzowski sanepid nadal bada pobrane próbki od dzieci i nauczycieli. Cały czas nie wiadomo, co jest źródłem bakterii. Teraz doszło 9 nowych przypadków.
11: Żadne z nich nie było hospitalizowane. Nie były te objawy na tyle uciążliwe, że co niektórzy nawet u lekarzy nie byli. Teraz dopiero wykryto w badaniach nosicielstwo.
6: Mówiła Beata Dunal z sanepidu. Przedszkole jest zamknięte, w weekend zostało zdezynfekowane.
3: Wiadomości Radia Plus.
6: Matura nie tylko w szkolnych murach. W zakładzie karnym w Czarnym do egzaminu dojrzałości przystąpił m.in. 70-letni pan Grzegorz.
12: Angielski, tak mi się zdaje, że będę musiał się przygotowywać do poprawki. Ja mam 70 lat i jeszcze mam 6 lat do końca kary i to jest chyba mój ostatni port. Chodziłem na kurs fryzjerski, ale wciągnęła mnie właśnie atmosfera szkolna. Jak rozmawiam tu z ludźmi, to mówię tak, pamiętaj, przyszedłeś do więzienia i starę się wyjść stąd mądrzejszy.
6: W więzieniu funkcjonuje Centrum Kształcenia Ustawicznego, a w nim liceum ogólnokształcące. Osadzeni mogą też zrobić kursy zawodowe na kucharza, fryzjera, montera zabudowy czy wykończeniowca wnętrz.
0: W tym roku szkolnym było 220 słuchaczy, z czego 48 przystąpi do egzaminu kwalifikacji zawodowych, a 10 słuchaczy podeszło do egzaminu maturalnego.
6: Mówiła Natalia Prach, rzeczniczka więzienia. A to drugi największy zakład karny w Polsce. W tej chwili przebywa tam prawie 1,5 tysiąca osadzonych. To sprawdźmy teraz, co czeka nas dziś w pogodzie.

0: W regionie cały czas pochmurno, taki stan ma się utrzymać przez cały dzień. Mamy 10 stopni Celsjusza, temperatura maksymalna wzrośnie dzisiaj do 15 stopni. Barometr wskazuje 1006 hektopaskali. Z zachodu wieje umiarkowany wiatr, a biometr jest niekorzystny.
1: Rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
2: Jak słucham o tych słuchaczach, którzy przystąpili do egzaminu, to nasi słuchacze też mają egzamin za sobą. Dałbym jedno pytanie było i to przed śniadaniem.
3: A rozstrzygnięcie już za chwilę w Radio Plus. Dzień dobry, witajcie we wtorek, 12 maja. Kasia Kozimor.
2: Tomek Waloszczyk, dzień dobry.
3: Do 9 zapraszamy. The Rabbits słuchamy, ale to za chwilę, bo teraz Modern Talking, Brother Louie.

0: Pieramy. Ja przeczytałem, ile Amerykanie piją, znaczy zalecają tam no, amerykańscy naukowcy, się przeraziłem. No gdzie to tyle wypić wody? No ale jak widać, wiesła w morze.
1: Tak jest. Dziękujemy za to spotkanie. Do usłyszenia. Dziękuję. 16 minut po godzinie 8, a my lecimy dalej w dzisiejszy dzień, wtorek, 12 maja, który nam wystartował. Pawdery, za chwilę też Fleetwood Mac.
2: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewidzka 10A. Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
4: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
5: To co, Marian? Rowery?
6: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
5: A raty jakie mają?
6: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
5: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
6: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
8: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
9: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
10: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Ser żółty w plastrach Światowit Golda 500 gramów. 7,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. A do środy tylko z aplikacją. Karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 17,99 za kilogram. Biedronka.
11: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
12: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
11: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
12: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
11: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Świętuj z nami stylowe urodziny Pliwo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na pliwo.pl.
15: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka Schwarzwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Po reklamie.

0: 28 minut po godzinie 8 poranny program Radia Plus. To rano wstaje i spoglądamy na zegarki. 8:28.
1: Wojtek napisał, że pierwsze co rano to włącza Radio Plus i słucha, czy są wiadomości. Jak są, to znaczy, że jest 6 i działamy dalej z waszą muzyką. W tle pozdrowienia. Czasem można tak zaspać, że są wiadomości i to nie jest 6, tylko na przykład 6:30. Albo jak teraz 8:30. Tak szaro za oknem, nie wiadomo, czy to już dzień, czy jeszcze się dopiero świta.
0: No właśnie, człowiek by został w łóżku, a tu nic z tego. To
1: ja
0: już
1: ci dam.
0: 8:30 prawie, że no, mimo, że szczęśliwi czasu nie liczą, napisała Teresa, no nie liczą, ale czasem szef wyliczy i potem jest klops.
1: No i będzie nieszczęście. Za chwilę wiadomości w Radiu Plus, prognoza pogody, trochę deszczowa, ale musi popadać, no musi, a później zrobi się cieplej za kilka dni.

0: Radio Plus. Radio Plus. Reklama.
1: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
6: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
0: Po reklamie. Radio Plus.

0: Jest w 8:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek dolnośląski pożar w domu pomocy społecznej w Szerocinie. Ogień wybuchł w budynku wieczorem. Jeszcze przed przyjazdem strażaków ewakuowano 51 osób. Jedna poszkodowana trafiła pod opiekę ratowników medycznych. Służby dość szybko opanowały sytuację. Na razie nie wiadomo, co spowodowało pożar. To będzie ustalane. 12 pracowników szpitala w Holandii trafiło zapobiegawczo na 6-tygodniową kwarantannę. Powodem było niedostosowanie zaostrzonych procedur przy opiece nad pacjentem zakażonym hantawirusem. Prawidłowości dotyczyły m.in. pobierania i przetwarzania krwi. Przyniósł do szkoły pocisk moździerzowy, postawił na nogi wszystkie służby. Taki pomysł miał licealista z włoskiej Modeny. Gdy uczeń pokazał nauczycielowi historii pocisk z czasów I wojny światowej, w całym budynku natychmiast ogłoszono alarm. Pojawili się karabinierzy i saperzy, placówkę ewakuowano, a nie wybuch wyniesiono z budynku. Nie wiadomo, skąd licealista miał pocisk, niewykluczone, że poniesie konsekwencje.
1: Wiadomości z Pomorza, Ignacy Motyliński. W Gdańsku zainaugurowano działalność Pomorskiej Rady Kompetencji Jądrowych. Gremium ma połączyć potrzeby przemysłu z ofertą edukacyjną regionu i przygotować kadry do budowy pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej. Marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk podkreślił, że inwestycja w gminie Choczewo, której wartość szacuje się na blisko 200 miliardów złotych, ma charakter cywilizacyjny. Władze regionu i inwestor zapowiedzieli intensyfikację działań komunikacyjnych i edukacyjnych, aby przeciwdziałać dezinformacji i budować społeczną akceptację dla projektu. Obywatele Szwecji dokonali w centrum Gdańska rozboju z użyciem noża na obywatelu Norwegii i zmusili go do wypłat z bankomatu oraz transakcji kartą. Trafili na 3 miesiące do aresztu. Podejrzanych zatrzymano 8 maja na lotnisku w Gdańsku, gdy czekali na lot do Göteborga. Dzień później zostali oni doprowadzeni do prokuratury, gdzie przedstawiono im zarzuty i przesłuchano ich w charakterze podejrzanych. Grozi im od 3 do 20 lat pozbawienia wolności.

0: W regionie cały czas pochmurno, synoptycy nie przewidują opadów. Mamy 12 stopni Celsjusza, temperatura wzrośnie dzisiaj do 15 stopni. Barometr wskazuje 1006 hektopaskali, z zachodu wieje umiarkowany wiatr, a biometr jest niekorzystny.
1: Rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
2: Czekaj, bo to minuta ma godzina 60 minut.
3: Ja nie
2: minut.
3: Mogę czekać, czas
2: 60
3: leci.
2: Plus 60 i jeszcze 33 teraz. O matko jedyna.
3: O rety, co ty liczysz?
2: Nie, bo dzisiaj egzamin z matematyki. Ósmoklasisty.
3: Poległabym natychmiast. Dobra, inny zestaw
2: właśnie
3: pytań.
2: Najbardziej boją się ósmoklasiści tego egzaminu, bo są trzy. Język polski, matematyka i język obcy. No i oni dzisiaj. Ale trzymamy kciuki, będzie dobrze. Przecież to wszystko takie logiczne.
3: Ależ
2: w tej matematyce.
3: Oczywiście, że tak. Dacie radę. Kto jak nie wy. Los Lobos za chwilę. La Bamba, teraz Tina Turner.

0: Teraz będzie historia z Norwegii. Jeden ma 6 lat, drugi ma 1300 lat.
1: Oj, to duża rozbieżność.
0: Duża rozbieżność, ale ten, co ma 6 lat, znalazł tego, co ma 1300.
1: Proszę.
0: Sześciolatek nieopodal Oslo poszedł się pobawić na polu, tam gdzieś sobie pogrzebać w ziemi. I co?
1: Wygrzebał.
0: I jakieś żelastwo podniósł. I tak się zainteresował, pokazał babci, a tu się okazało, że nabrali miecz? Podejrzenia, że to jakiś miecz jest.
1: Ojej.
0: Zaniesiono archeologom, oni stwierdzili, że to z początku Merowingów, znaczy Merowingów. Merowingów albo Wikingów, o, z epoki. Ten miecz pochodzi, który ma 1300 lat. Miecz, który trafił już do muzeum.
1: Że się nie rozleciał?
0: No nie, trzymał się dobrze, ale że on na powierzchni gdzieś tam się wydostał nagle, bo to tyle lat przeleżało, a tu sześciolatek przyszedł i nagle sobie wziął. No ale tak to czasem bywa. U mnie w ogródku też jeszcze jakieś dziwne kamienie. Mimo, że się wszystkich pozbyłem, to jeszcze da się coś
1: wykopać.
0: Ciągle wyłażą
1: nowe.
0: Ostatnio też w Norwegii odkryto największy zbiór monet z epoki Wikingów. 3000 srebrnych talarów. Tam z około 1000 roku naszej ery, ale to tam chodzili ci z wykrywaczami metalu, a ten sześciolatek żadnego wykrywacza nie potrzebował. Dziecko to jednak coś ma to naturalnego, coś znajdzie, zawsze tam wykopie.
1: No dobrze, brawo dla niego, przejdzie do historii pewnie i będzie potem wspominał wnukom, opowiadał, że dziadek kiedyś wykopał miecz w ogrodzie.
0: Ale niewykluczone, kochane wnuki, że też coś znajdziecie, no,
1: że
0: te miecze
1: tak.
0: To tam leżą, te skarby jeszcze czekają na odkrycie.
1: Kto szuka, ten znajdzie, chociaż w tym wypadku to raczej liczmy na przypadek. Za chwilę na naszej antenie Simon & Garfunkel, Sound of Silence.
2: Reklama.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Coccolino Fresh zestaw 5 x 1,7 litra miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
4: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu wzmacniacz zapachu Endless Scent 11,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 13,49 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
5: Przezorny, zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla Ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley o mocy 2,1 kW. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Po reklamie.

0: Zamki na piasku, Lady Punk na antenie Radia Plus. Za 7 minut będzie godzina 9.
1: I poranna żegnaj zmiano. Do jutra mówimy, bo jutro o 6 znów będziemy was budzić, a tymczasem Agnieszka Morawska już do tych przebudzonych będzie przemawiać i im grać wspaniałe przeboje z nutą nostalgii. Już
0: ale
1: za chwilę
0: oczywiście
1: będzie.
0: Wcześniej najnowsze wiadomości przedstawi Justyna Bieniek, więc zapraszamy serdecznie, by być z nami z Radiem Plus.
1: Miłego wtorku!
0: Miłego!

0: Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie.
5: Prezydent zawetował ustawę, która likwiduje CBA. Co w tym kontekście mówią ludzie z najbliższego otoczenia Karola Nawrockiego? O tym za chwilę. Czy ktoś pomagał ukrywać się adwokatowi od trumny na kółkach? To sprawdza policja w Hrubieszowie. Łapcie okazję. Łódzkie Muzeum Lalek otwarte tylko do końca czerwca. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Nie było podpisu prezydenta, jest zapowiedź modyfikacji ustawy o CBA. Utrzyma wprowadzone przez nas rozwiązania wykluczające ingerencje i sterowanie polityczne, pisze rzecznik ministra koordynatora spec-służb Jacek Dobrzyński. A to odpowiedź na weto Karola Nawrockiego do ustawy likwidującej Centralne Biuro Antykorupcyjne. Więcej o tym Michał Skolimowski. Michale, co dokładnie planują rządzący?
6: Rzecznik ministra koordynatora do spraw spec-służb zapowiada, że ustawa o CBA zostanie zmodyfikowana tak, żeby między innymi wzmocnić status prawny, niezależności i apolityczności szefa biura oraz profesjonalny dobór i przygotowanie funkcjonariuszy. Jacek Dobrzyński w kontekście weta pisze między innymi o psuciu państwa. Co innego mówi prezydent. Zdaniem Karola Nawrockiego likwidacja CBA i przejęcie kompetencji biura przez policję, ABW i Krajową Administrację Skarbową może doprowadzić do chaosu i wieloletniego paraliżu walki z korupcją.
7: Likwidacja CBA to nic innego jak przenoszenie Polski do lat 90.
6: Prezydent zaznacza też, że czym innym jest zwiększenie efektywności instytucji, a czym innym jej likwidacja.
5: Michał Skolimowski, dziękujemy. Czy ktoś pomagał ukrywać się adwokatowi od trumny na kółkach? Sprawdza to w tej chwili policja w Hrubieszowie. Przypomnijmy, Pawełka został zatrzymany w ubiegły czwartek, był całkowicie zaskoczony i nie stawiał oporu. Najnowsze informacje w tej sprawie ma Bartek Ważny.
8: Policja otrzymała już dokumenty w tej sprawie od prokuratury rejonowej w Hrubieszowie. Mundurowi wszczęli postępowanie na razie w sprawie. Ewentualne osoby, które mogły pomagać Pawłowi K., muszą być dopiero ustalone. Mężczyzna był poszukiwany, bo nie stawił się w więzieniu na półtora roczną odsiadkę. Paweł K. został skazany za spowodowanie śmiertelnego wypadku w 2021 roku. Na trasie Barczewo-Jeziorany niedaleko Olsztyna zginęły wtedy dwie osoby.
5: O sprawie zrobiło się głośno, gdy w nagranym przez siebie filmie Paweł K. stwierdził, że wypadek był konfrontacją bezpiecznego samochodu z trumną na kółkach. Kolejny atak niedźwiedzia. W północnej Rumunii zwierzę zabiło 53-letnią kobietę. Ofiara została zaatakowana w pobliżu pastwiska, na którym drapieżnik wcześniej zabił też krowę. Sekcja zwłok potwierdziła, że przyczyną śmierci kobiety były obrażenia zadane przez niedźwiedzia. Coraz większy problem mają z nimi w Bieszczadach. Tylko od początku maja na Podkarpaciu policja odebrała 17 niepokojących zgłoszeń, wszystkie z powiatu leskiego. Dzikie zwierzęta pojawiają się w pobliżu domów, między innymi z powodu łatwego dostępu do pożywienia.
9: Nasze miejscowości są źródłem łatwiejszego pokarmu i tu już nie chodzi tylko o śmietniki, tak jak w przypadku niedźwiedzi, ale też to, że ta właśnie łatwość pokarmu sprawia, że zwierzęta, na które one polują, są w pobliżu naszej zabudowy.
5: Tłumaczy Łukasz Lis z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Przypomnijmy, w ostatnim czasie w Bieszczadach także doszło do tragicznego zdarzenia w gminie Bukowsko. W wyniku ataku niedźwiedzia zginęła 58-letnia kobieta. A my zmieniamy temat. Czas na kolejny egzamin ósmoklasisty. To już za chwilę. Dziś królowa nauk, matematyka. W jakich nastrojach uczniowie wchodzili na salę?
10: Chyba lepiej do matematyki się przygotowałam niż do polskiego.
11: Taki konik twój z matematyki to?
10: Pitagoras chyba.
12: Oj, tu już ciężej, ale też będzie dobrze.
11: Czego najbardziej się obawiasz na tej części matematycznej?
12: Tych otwartych zadań, bo tam najtrudniej jest. Ale jakoś to pójdzie.
13: Ostatnich otwartych zadań też.
14: Z matmy też najgorzej jest.
15: Geometrii chyba.
5: Jutro egzamin z języka obcego.
0: Wiadomości Radia Plus.
5: Przez 4 lata stworzyła wyjątkową kolekcję ponad 1000 lalek z całego świata. Teraz Julia Pierzchała zamyka prowadzone przez siebie muzeum. Placówka kończy działalność wraz z końcem czerwca z powodu jej życiowych planów.
13: Lalki rzeczywiście są z całego świata, bo są i z Europy, i z Ameryki obu, z Japonii, no z Australii nie mamy. Ale mamy również z Afryki, czyli praktycznie naprawdę z całego świata.
5: Warto wybrać się tam, szczególnie teraz, gdy zbliża się Noc Muzeów.
13: Można zobaczyć absolutnie całą kolekcję. Przyjdzie do nas pani Julia z Gdańska ze swoją przepiękną kolekcją lalek i będzie opowiadała o fenomenie lalek japońskich. Historia, która doprowadzi do współczesnych lalek, którymi dzieci się teraz bawią.
5: Wstęp do muzeum jest bezpłatny, szczegóły na jego Facebooku.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
14: 5 minut po 9. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

krzyżaki. Stoją w oknie, wypatrują. Nagle dzwonek u mój drzwi. Zima, zima, wchodź, że życie. Oczyś na parę chwil.

Cruel Summer i Ace of Base w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. A jeśli chodzi o lato, to wtedy mogłoby padać, choć umiarkowanie. Deszczowe lato, że nawet świerszcze nie mogą grać, to nam za bardzo się nie uśmiecha. Natomiast dziś chyba większość osób cieszy się z tego, że w końcu pada. A deszczowo dziś także między innymi w Bielsko-Białej. Także o tym pisze Alicja i podsyła zdjęcie pięknego pomarańczowego parasola od Radia Plus. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy się przydać, że jesteśmy z tobą. No i ten pomarańczowy kolor rozjaśnia ten szary, deszczowy dzień. 21 minut po 9 teraz na zegarze.

0: Radio Plus. Radio Plus. Reklama.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
2: Świętuj z nami 20-lecie Develi. Już w sobotę 16 maja w biurach sprzedaży Develi czekają na Ciebie hity cenowe na mieszkania. Odbierz rabaty nawet do 160 tysięcy złotych. Zapraszamy do biur sprzedaży. Więcej na develia.pl.
3: Develia. Dobrze być w domu.
4: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
5: ZUS, podatki, czynsz, konto.
6: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
5: Ty nie?
6: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
5: Płacą ci? Dużo?
6: 4000 się uzbierało.
5: No żartujesz.
7: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
8: Kto zwalcza ból?
9: Woltaren!
8: Kto?
9: Woltaren!
10: Woltaren!
11: Ból szyi po pracy? Woltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
12: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
16: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
17: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
16: Jest 7 miejsc.
17: I rower, i mój kocyk. No i buba.
18: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
19: Po reklamie.

Aniołowie i Urszula w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 25 minut pozostało do 10. Raport pogodowy od Was. U mnie pochmurnie, ale wykorzystam ten dzień na rękodzieło i książkę mam w sad, więc deszczyk się przyda. Pozdrawiam cieplutko Ewa z Parlezy. Ewo, dla Ciebie także przyjemności. I coś w tym jest, że taki deszczowy dzień, trochę senny, ale może być miły i można się zaszyć pod kocem z książką albo z serialem. Jeśli o ten drugi chodzi, to powstaje nowe z archiwum Mix i tutaj zamiast Gillian Anderson i Davida Duchownego w roli Scully i Muldera zobaczymy Danielle DeDwyer i Himesh Patel. Zdjęcia lada chwila się rozpoczną, a serial ma być kręcony w Vancouver, podobnie jak pierwsze odcinki starego z archiwum Mix. Classics Nouveau i Never Never Comes teraz w Radio Plus.

0: Czy ktoś śpiewał razem z Edith Piaf? Milord w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 17 minut pozostało do 10, a pogoda chyba dzisiaj jest takim waszym tematem numer jeden. Coraz więcej wiadomości w tej sprawie. Ewa z Parlezy napisała o tym, że deszczowy dzień spędzi między innymi z książką, a Ula z Warszawy na spacerze, a książka i herbata pod kocem później. Taki spacer w deszczu to jedno z najprzyjemniejszych uczuć, ale gdy już wrócę do domu. Gdy maszeruję, nie jest aż tak przyjemnie. Ale to uczucie, gdy wrócę do domu po takim spacerze, ach, uwielbiam to, napisała Kasia. I coś w tym jest, że deszcz nie jest taki zły. Najgorszy jest wiatr. A na ten wiatr trzeba dzisiaj uważać w niektórych częściach Polski, między innymi w Małopolsce. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do Twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona? Automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie. Wiosna. Dłuższe dni. Więcej tras przed tobą. Po zimie widoczność nie zawsze jest idealna. A na drodze to właśnie ona robi różnicę. Dlatego w Volvo Car Plichta Gdynia przy każdej wizycie serwisowej pióra wycieraczek masz za 99 zł. Lepsza widoczność, większy komfort jazdy. Pełna gotowość na sezon. A terminy? Nawet z dnia na dzień. Zanim ruszysz w trasę, zadbaj o widoczność. Umów wizytę na volvokarplichtagdynia.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, już dziś. Szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
1: Po reklamie.

0: Wiadomo, co mogło doprowadzić do pożaru DPS-u na Dolnym Śląsku. O prawdopodobnych przyczynach powiemy już za chwilę. Jedna z największych bomb ekologicznych w Polsce likwidują nielegalne składowisko odpadów koło Bełchatowa. Są spore szanse. Wieczorem pierwszy półfinał Eurowizji. Polskę reprezentuje Alicja Szemplińska. Na zegarze 10:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Przypadkowe zaproszenie ognia to prawdopodobna przyczyna wieczornego pożaru w Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie na Dolnym Śląsku. Większość osób udało się ewakuować przed przyjazdem strażaków.
1: Na szczęście dzięki sprawnej pracy personelu udało się ewakuować 51 osób jeszcze przed przyjazdem straży pożarnej. Niestety jedna osoba była poszkodowana w tymże zdarzeniu. Na chwilę obecną policja prowadzi czynności operacyjne zmierzające do ustalenia przyczyny zdarzenia.
0: Mówi nam Marek Malich ze Straży Pożarnej w Kamiennej Górze. Jedna osoba z objawami zatrucia dymem trafiła pod opiekę medyków. A to nie jedyna trudna akcja służby w ostatnich godzinach. Do dużego pożaru doszło w zakładzie recyklingu odpadów w Przysiece Polskiej w Wielkopolsce. Spaliły się tam dwie maszyny do rozgarniania śmieci. Spłonęła też jedna hałda. Ogień został już ugaszony. Pierwsze pojemniki z niebezpiecznymi chemikaliami już wywiezione. Rozpoczęło się rozbrajanie jednej z największych bomb ekologicznych w kraju, nielegalnego składowiska odpadów w Rogowcu koło Bełchatowa.
2: Cieszymy się, mamy nadzieję, że będzie to przebiegało prawidłowo. Maciej Pachulski, jestem dyrektorem Departamentu Klimatu i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Przypomnę, że na terenie mamy 50 tysięcy ton odpadów, przede wszystkim niebezpiecznych. Wykonawca używa transportów przeznaczonych stricte do wywozu tego typu odpadów.
3: Powoli będą znikać te pojemniki.
4: Powoli będą znikać, daj Boże, żeby tak było. Naprawdę, czekamy na to.
5: To jest bomba i to straszna, straszna bomba.
0: W Rogowcu był nasz reporter Rafał Różycki. Na razie usuniętych zostanie 4000 ton odpadów. Wykonawca ma na to 18 miesięcy. Koszt utylizacji całego składowiska może wynieść około 700 milionów złotych. A zaczęło powstawać na prywatnej działce w pobliżu elektrowni Bełchatów blisko 10 lat temu. Trwa prokuratorskie śledztwo w tej sprawie. Alerty przed burzami i silnym wiatrem, ostrzeżenia przed nawałnicami obowiązują od Podlasia przez Mazowsze po Lubelszczyznę. Z kolei w całej południowo-wschodniej Polsce synoptycy ostrzegają przed wiatrem. W następnych dniach czeka nas wyraźne ochłodzenie związane z tak zwaną zimną Zośką.
6: Temperatury w ciągu dnia często nie będą przekraczać 12-14 stopni, a nocami pojawia się ryzyko przymrozków. Najchłodniej będzie na wschodzie, południowym wschodzie oraz lokalnie w obszarach podgórskich, gdzie przy gruncie temperatura może spadać nawet do około -1, -3 stopni.
0: Mówi nam Agnieszka Prasek z IMGW. Ocieplenie według prognoz możliwe pod koniec tygodnia. A teraz burza wokół pensji lekarzy. Ministerstwo Zdrowia chce określić procentowo granicę budżetu szpitali, który przeznaczony będzie na wypłaty dla medyków. Nie powinno to być więcej niż 60-70% środków na wszystkie wynagrodzenia. Teraz jest to o wiele więcej. Dobry jest każdy pomysł, który nie będzie szybko potęgował kryzysu w szpitalach, komentuje Marta Nowacka, szefowa lecznicy w Siemianowicach Śląskich.
7: Zarobki medyków rosną. My permanentnie nie płacimy za leki, za żywienie, za wyroby medyczne, za naprawy sprzętów. My płacimy tylko za wynagrodzenia. Na nic innego nie starcza nam pieniędzy. No ale tak naprawdę ustawa została wprowadzona przez rząd. Tylko że nie jest ona finansowana tak, jak powinna być finansowana. Coś w tym systemie jest nie tak.
0: Pensje minimalne w ochronie zdrowia 1 lipca wzrosną o blisko 9%. Polska jest wśród krajów o najwyższych relatywnych płacach w Europie. Nie brakuje lekarzy, którzy rocznie zarabiają ponad milion. Rekordziści mają ponad 100 tysięcy miesięcznie.
8: Wiadomości Radia Plus.
0: Wieczorem pierwszy półfinał Eurowizji Polskę będzie reprezentować Alicja Szemplińska. Bukmacherzy dają jej spore szanse na awans do finału, a do niego mają doprowadzić utwór Pray.
9: Sumy

0: pierwszym półfinale wystąpi 15 artystów, a Polka pojawi się na scenie jako przedostatnia. Do finału dostanie się 10 najlepszych. Początek koncertu o 21:00.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
2: Prawie 5 minut po 10:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Odkryjemy miłość nieznaną i Alicja Majewska w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. I nie wiem, czy to pani Alicja, czy po prostu pogoda tak was nastroiła romantycznie. Zbyszek na przykład napisał: aha, a czy jest coś piękniejszego, gdy deszcz pada, a po roku w sadzawce rechocze żaba? Te romantyczne koncerty żab to teraz właśnie w maju się rozpoczynają. Pogoda dzisiaj nie sprzyja temu nasłuchiwaniu, ale taki ciepły wieczór właśnie wiosenny i tych na pewno jeszcze nie zabraknie. No to już jest taka przyjemność tych koncertów posłuchać. Radio
1: Plus. Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh zestaw 5 x 1,7 litra miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
2: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bajk. Auto Padre Szewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bajk. Wybór staje się prosty.
3: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone i mrożone pizze Donatello. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie kawy MK Cafe. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
4: Już 5 czerwca w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku wyjątkowy koncert. 10 tenorów dla Ciebie, mamo. Największe hity, orkiestra na żywo i niezapomniane emocje. Nie zwlekaj, podaruj mamie niezapomniany wieczór. Bilety na kupbilecik.pl, biletyna.pl, bilety24.pl. Agencja Brussa zaprasza.
5: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
6: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
5: Sprawdź to sam, czy Kidout kusi ceną każdy dział.
6: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
7: Wtorkowy kubełek KFC powraca! Mega okazja za jedyne 19,99! Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99! Wpadaj dziś do KFC!
8: Po reklamie.

Bonnie Tyler w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 27 minut do 11 pozostało. Za oknem u mnie przyjemna mrzawka zamieniła się w taki dosyć rzęsisty deszcz, więc może pomyślmy o wakacjach. Są tacy, którzy już o wakacjach pomyśleli i chcą je spędzić w Polsce i nie są to Polacy. Polska staje się jednym z najmodniejszych kierunków podróżniczych wśród Europejczyków i wszystko wygląda na to, z danych Kiwicom wynika, że Wielka Brytania to... Turyści z Wielkiej Brytanii to są ci turyści, którzy odwiedzają nas najchętniej. Tutaj się nic nie zmienia, ale coraz więcej Hiszpanów i Włochów pojawia się w naszym kraju. Coraz więcej także Litwinów, Bułgarów, Łotyszy, Szwajcarów oraz Rumunów. Natomiast jeśli chodzi o te miasta najbardziej popularne w naszym kraju, to jest Warszawa. Warszawa wyprzedziła Kraków w tym roku. Na drugim miejscu jest właśnie Kraków, Gdańsk, Wrocław, Katowice, Poznań, Rzeszów, Lublin, Łódź, Szczecin i Bydgoszcz. Czyli te miejsca, gdzie są porty lotnicze. I jeśli chodzi o Bydgoszcz, gdybyśmy zamienili tabelę od końca na górę, to Bydgoszcz właśnie byłaby pierwsza, jeśli chodzi o to, jak wzrost turystów, jak obliczamy wzrost turystów. Czyli tych turystów jest znacznie więcej. Największy wzrost zanotowała Bydgoszcz. Coraz więcej osób chce się tam pojawiać. A ja pytam o wasze wakacyjne plany. Czy to jest Polska, czy jednak liczy się miejsce, w którym jest bardzo ciepło i mamy gwarancję pogody, czy w ogóle pogoda się nie liczy? 691-141-141, SMS-owy numer dla was, a do oddania mam butelkę, nie tylko na wodę, ale może być i kawa, i herbata, bo butelka piękna, stalowa i temperaturę będzie trzymała. Richard Marks, Right Here Waiting, teraz w Radio Plus.

0: It's Us i mi Pet Shop Boys w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii na zegarze. Teraz tylko 13 minut do 11, a do 11 jeszcze między innymi Harold Faltermeyer. Radio
1: Plus. Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
2: Wiosna rozkwita na dobre, a razem z nią wraca wielki kiermasz ogrodniczy w Renku. Wiosna w ogrodzie. Setki roślin do

0: zadań, ale moim zdaniem był łatwy.
1: Z ósmoklasistami z Bełchatowa rozmawiał Rafał Różycki. Jutro ostatni dzień egzaminów. Uczniowie zmierzą się z językiem obcym.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
3: Prawie 4 minuty po 11:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Chris Rea i Looking for the Summer w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Rozglądamy się dzisiaj trochę za latem. Już myślimy o wakacjach. Mówiłam o tym, że Polska staje się takim krajem bardzo popularnym wśród zagranicznych turystów. Chętnie do Polski przyjeżdżają i coraz większym powodzeniem cieszą się także i mniejsze miasta, chociaż te głównie, gdzie mamy port lotniczy, bo najłatwiej po prostu przyjechać. Ale pytam Was też o Wasze wakacyjne plany. Czy tutaj pogoda bierze górę, czy to jest pierwszy warunek, czy jednak coś zupełnie innego. 691-141-141 to jest SMS-owy numer dla Was. Napiszcie, czy wakacje już zaplanowane i jeśli tak, to dokąd. A do oddania mam butelkę i na wodę, i na herbatę, i na kawę. Co będziecie mieli ochotę do niej wlać? Butelka piękna i będzie trzymała temperaturę. 691-141-141 jeszcze 5 minut czekam na SMS-y. Radio
1: Radio Plus. Reklama. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przywicka 10A. Świętuj z nami 20-lecie Develi. Już w sobotę 16 maja w biurach sprzedaży Develi czekają na Ciebie hity cenowe na mieszkania. Odbierz rabaty nawet do 160 tysięcy złotych. Zapraszamy do biur sprzedaży. Więcej na develia.pl.
2: Develia. Dobrze być w domu.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh, zestaw 5 x 1,7 litra, miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
4: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w Unum też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. Unum Życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką.

0: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bajk. Auto Padre Szewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bajk. Wybór staje się prosty.
1: Świętuj z nami stylowe urodziny Pibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na pibo.pl.
2: Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą Twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań poprowadzi Cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do dealera Forda.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 12,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Dołącz do André Rieu i jego orkiestry Johanna Strausa, którzy wracają do Polski w 2027 roku. Zapraszamy do Krakowa, Gdańska, Gliwic i Łodzi. Daj się porwać radosnym melodiom, romantycznym walcom i niezapomnianym chwilom. Bilety dostępne na stronie andrerieu.com.
6: Po reklamie.

0: Sendion w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 28 minut, 7 właściwie pozostało do południa. Wakacje zaplanowane u was w większości to Polska i tak jest także u Anny. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie.
0: Anno, wakacje już zaplanowane albo po prostu masz już kierunek, czyli Polska, piękna.
1: To znaczy, tak, tak, nasze polskie kochane góry.
0: Czyli tutaj góry, doliny, równiny, może też jeziora, czy po prostu...
1: W tym roku akurat nie, ale... Mhm. Bardziej właśnie górki.
0: Górki, czyli jest jakaś trasa już konkretna w planie?
1: To znaczy to raczej bardziej spontanicznie, w każdej wolnej chwili, jak tylko mamy, to zdobywamy nasze właśnie szczyty pięknych naszych gór.
0: Czyli nie tylko...
1: Razem z mężem.
0: Mhm. A właśnie, czy w góry który... lepiej w samotności, czy właśnie w towarzystwie?
1: Właśnie razem z mężem. Bardzo mnie wspiera, motywuje, nie zawsze mam siłę, ale wierzę we mnie i zawsze się udaje.
0: A to jest też tak, że właśnie idziesz, żeby iść, czy podziwiać widoki, czy dotrzeć do celu, bo to wiem, że różnie bywa.
1: Ja kocham bardzo widoki, więc idziemy oglądając różne piękne nasze miejsca, ale żeby też dotrzeć do szczytu, czyli... zobaczyć, zdobyć, tak, właśnie mamy już koronę Gór Polskich, kilka lat temu żeśmy, nam się udało zdobyć, no i teraz powtarzamy różne miejsca i cieszymy się naszym pięknym krajem. I...
0: Trzymam kciuki za powtórkę. Która góra teraz? Czy jeszcze nie wiadomo?
1: Teraz widzimy w tydzień, temu będzie sobie wieźmy Pilską, a teraz myślimy jeszcze. Planujemy na razie, jeszcze nie mamy takich...
0: To ja mam dla ciebie prezent, który przyda się, chociaż nie wiem, bo butelka cała taka metalowa napełniona wodą może być troszeczkę balastem, ale na pewno zachowa też temperaturę, zimna woda w górach albo ciepła.
1: Oczywiście, super.
0: Jeśli masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, antena twoja.
1: Pozdrawiam serdecznie całe radio, wszystkich słuchaczy, całą moją rodzinę, mojego męża kochanego i mojego wnusia, maleńkiego Nikosia.
0: O, i do tych pozdrowień się dołączam. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
1: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam serdecznie, dziękuję bardzo.
0: Dzięki. Gloria Gaynor, Can't Take My Eyes Off You w Radio Plus teraz.

Klub wesołego szampana i formacja nieżywych schabów w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 18 minut pozostało do południa. Jeszcze kończąc temat planowania wakacji, to jeśli planujecie wakacje we Włoszech na przykład, interesuje Was kurort Porto Nuovo nad Adriatykiem, to tutaj już sezon całkowicie zarezerwowany, jeśli chodzi o plaże. Proszę sobie wyobrazić, że turyści płacą nawet 3000 euro za stałe miejsce do plażowania na cały wakacyjny sezon. I to jest około 12 tysięcy złotych i chętnych jest tylu, że są jeszcze miejsca rezerwowe, gdyby komuś się odwidziało. Więc takie wakacje też można sobie oczywiście zaplanować. Chociaż jeśli chodzi o miejsce niekoniecznie też na plaży, ale na przykład przy basenie hotelowym, te bitwy z ręcznikami i kto pierwszy, ten lepszy, to ostatnio pewien Niemiec wygrał sprawę sądową z operatorem, turoperatorem i zwróci mu 4000 zł w przeliczeniu właśnie na nasze organizator wycieczki, dlatego że pan nie mógł opalać się nad basenem, chociaż był o różnych porach. No i niestety właściwie kurort nie spełnił tych wszystkich wymagań, które, czyli właściwie placówka, czy organizator wycieczki nie zaoferował tego, co powinno być. Nie można było z tego wszystkiego skorzystać, więc tak to trochę też wygląda. Ale gdziekolwiek nie pojedziecie na te wakacje, to też się pochwalcie, pomyślcie o nas czasem. Może jakąś pocztówkę wyślijcie. 691-141-141 SMS-owy numer dla Was. Tutaj także czekamy na te pozdrowienia i wiadomości od Was. Do 12 w Radiu Plus jeszcze między innymi Demis Roussos i Forever and Ever.

0: Radio Plus. Radio Plus. Reklama.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Agregat prądotwórczy Stanley, dwa gniazda 230 V i jedno 12 V. Teraz za 1499 zł zamiast 2299. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
4: Po reklamie.

0: Czy wróci do aresztu? Dziś decyzja sądu. Chodzi o sprawcę wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Sejm zajmie się dziś kryptoaktywami. Na stole aż 4 projekty. Muzea, galerie sztuki i miejsca na co dzień zamknięte dla zwiedzających. Zbliża się noc muzeów. Jest południe, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Sprawca wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, zostanie tymczasowo aresztowany. Decyzję podejmie dziś Sąd Okręgowy w Sosnowcu.
1: O zwolnieniu z aresztu 57-latka. Mężczyzna usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu drogowym ze skutkiem śmiertelnym i przyznał się do winy. Podejrzany opuścił areszt po wpłaceniu poręczenia majątkowego, jednak prokuratura uważa, że wobec mężczyzny powinien zostać zastosowany bezwzględny areszt.
0: O czym informował Przemysł Kopiejka. Mieszanka ustaw o kryptoaktywach w Sejmie. Po 15 posłowie zajmą się aż 4 projektami dotyczącymi uregulowania tego rynku. 2 poselskimi, prezydenckim i rządowym. Dojdzie jeszcze 5, przygotowany przez Prawo i Sprawiedliwość, które wcześniej wycofało swoje przepisy w tej sprawie. O szczegółach z Wiejskiej Michał Rawa.
2: Tak jest, dzień dobry. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty przekazał, że posłowie zajmą się projektem PiSu dopiero po tym, jak przepracowane zostaną pozostałe 4 projekty.
3: To jest zadziwiająca polityka, bo w ramach tych 4 ustaw, które będą procedowane, jest również ustawa zgłoszona przez pana prezydenta.
2: Mówi marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Projekt PiSu wywołał kontrowersje w samej partii i nie ma w niej pełnego poparcia, bo przewiduje całkowity zakaz rynku kryptoaktywów w Polsce.
4: Ja też jestem, można powiedzieć, delikatnie zaskoczony tym projektem. Nie ma tam mojego podpisu, zresztą on został podpisany przez niewielu posłów, proszę zwrócić uwagę, chyba 17.
2: Mówi poseł Krzysztof Szczucki. Zakazu kryptowalut w Polsce chce prezes PiSu Jarosław Kaczyński.
0: Przypomnijmy, że prezydent zawetował już 2 ustawy rządowe regulujące rynek kryptoaktywów w Polsce. Boją się utraty pracy i likwidacji części oddziałów. Pracownicy szpitala numer 2 w Mysłowicach biorą udział w 2-dniowym referendum. Wyrażają opinię na temat planów połączenia z placówką w Jaworznie. Drogę do tego otworzył list intencyjny prezydentów obu miast w sprawie współpracy prowadzącej do konsolidacji szpitali.
5: Anna Pakulska, wiceprzewodnicząca Związku Zawodowego Solidarność.
6: Myślę, że przede wszystkim to będzie redukcja etatów. 70% albo 80% pracowników straci pracę.
7: Na pewno będzie tutaj cięcie etatów, cięcie naszych oddziałów, które będą się dublowały.
8: No moim zdaniem oznacza to klęskę. Konsolidacja to jest likwidacja jednego szpitala i drugiego i otworzenie tak naprawdę nowego szpitala pod jedną nazwą.
9: Kto na tym wszystkim traci, kto będzie poszkodowany?
8: Przede wszystkim pracownicy oraz mieszkańcy, pacjenci.
0: W mysłowickim szpitalu numer 2 zatrudnionych jest blisko 300 pracowników.
10: Wiadomości Radia Plus.
0: Przed nami nocne zwiedzanie muzeów. Już w sobotę w całym kraju swoje drzwi otworzą muzea, galerie sztuki oraz miejsca na co dzień zamknięte dla zwiedzających. Do akcji włącza się też Muzeum Ziemi Sądeckiej.
11: Noc muzeów cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Do tego są dodatkowe warsztaty, więc można zrobić coś kreatywnego.
0: Mówiła Anna Florek z muzeum, a noc muzeów w Muzeum Ziemi Sądeckiej w sobotę od 18 do 22.
12: Wiadomości z Pomorza, Ignacy Motyliński. W niedzielę na wzgórzu Świętego Wojciecha w Gdańsku odbyły się uroczystości odpustowe, którym przewodniczył metropolita gdański arcybiskup Tadeusz Wojda i nuncjusz apostolski arcybiskup Antonio Guido Filipazzi.
13: Jak czynili to chrześcijanie od samych początków Kościoła, gromadzą się grobak męczenników. Tak i my zgromadziliśmy się dziś, aby celebrować Eucharystię, ostatnią misję wielkiego biskupa Świętego Wojciecha.
12: Fotograficzną relację z tego wydarzenia można

0: znaleźć na naszym Facebooku. Na skrzyżowaniu Alei Rodła i ulicy 17 Marca w Malborku uruchomiono system Red Light do automatycznej kontroli przejazdu na czerwonym świetle. Celem jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i ograniczenie liczby groźnych zdarzeń. To drugie z 10 nowych urządzeń typu Red Light kupionych ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. W regionie cały czas pochmurno, ale synoptycy nie przewidują opadów. Termometr wskazuje 14 stopni Celsjusza, ciśnienie wynosi 1006 hektopaskali, wieje umiarkowany zachodni wiatr, a biometr jest niekorzystny.
1: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
2: I Marek Sierocki na miejscu, dzień dobry.
3: Jan Pasterski również, dzień dobry. Gimme, gimme, gimme, Amen After Midnight. To była jesień roku 1979. ABBA wtedy wydała ten singiel. Na dobry początek dzisiejszej przebojowej poczty.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: No, my zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza. Gdyby żył, to dzisiaj świętowałby swoją urodzinę. 12 maja 1963 roku na świat przyszedł Charles Pettigrew, wokalista duetu Charles and Eddie.
2: Odszedł od nas 6 kwietnia 2001 roku. To muzyk, który wspólnie z Eddie Chaconem tworzył duet Charles and Eddie. Rok 1990. Panowie spotkali się w jednym z pociągów metra w Nowym Jorku. No i ta znajomość zaowocowała duetem, który 2 lata później mógł się pochwalić światowym przebojem, piosenką Would I Lie to You, którą za chwilę Państwu zagramy. Utwór przeszedł do historii światowej muzyki rozrywkowej. Nie tylko był jednym z największych hitów roku 92, ale też doczekał się kilka lat temu nowej wersji, którą przygotował słynny francuski DJ David Guetta. No i piosenka ponownie trafiła na listy przebojów w nieco szybszym tempie. My oczywiście gramy ten utwór w wersji oryginalnej Charles and Eddie, Would I Lie to You z roku 1992.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
2: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
3: Jak tak, to Allegro.
4: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
5: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, co wtedy?
4: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
6: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w UNUM też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze.

0: Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. Unum Życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
1: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bajk. Auto Padre Szewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bajk. Wybór staje się prosty.
2: Melatonina, lekam dobry, sen dobry dzień właśnie zaczął się.
3: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
6: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
7: Keno kręci nas już 18 lat.
8: A my się rozkręcamy.
7: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
9: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
10: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
9: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
8: Ale to kręci.
7: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
12: Po reklamie.
13: Radio Plus.

0: Legendarny Polanka, urodzony w Kanadzie, ale karierę zrobił w Stanach Zjednoczonych. Polanka trzyma się świetnie, występuje do tej pory, co nas bardzo cieszy.
1: Miałem przyjemność dwukrotnie być na jego koncertach i rzeczywiście to wspaniała uczta, bo Polanka skomponował kilka wielkich światowych hitów, nie tylko dla siebie, ale też dla innych wykonawców. Teraz piosenka, którą właśnie panowie Neil Tennant i Chris Lowe, czyli duet Pet Shop Boys, napisali dla formacji Eight Wonder. Utwór stworzyli w roku 86, ale single I'm Not Scared ukazał się dwa lata później, w roku 88. To był czas wielkich sukcesów duetu Pet Shop Boys i także ta piosenka dotarła do czołowej dziesiątki brytyjskiej listy przebojów. Była też hitem w wielu europejskich krajach. Patsy Kensit to była twarz i wokal zespołu Eight Wonder, aktorka, wokalistka. Wtedy też cieszyła się niesamowitym powodzeniem. Już teraz formacja Eight Wonder, a nad brzmieniem czuwali panowie z duetu Pet Shop Boys, przebój I'm Not Scared.

0: To byli trzej wokaliści Budki Suflera, Romuald Czystaw, Felicjan Andrzejczak i oczywiście Krzysztof Cugowski. W utworze Piąty bieg Budki Suflera to był taki specjalny utwór nagrany z okazji 25-lecia zespołu. Wtedy formacja wyruszyła na trasę koncertową. Pojawili się muzycy, którzy przez lata grali w Budce Suflera. Też panie, które z Budką Suflera śpiewały, czyli Iza Trojanowska i Urszula. No a teraz...
1: Specjalna formacja, wyjątkowa, dlatego że tutaj nie ma żadnych instrumentów. Instrumentem głównym i jedynym są głosy tychże dżentelmenów z formacji Flying Pickets.
0: Tak, ja jestem wrogiem przeróbek utworów, które stały się wielkimi hitami, ale w tym przypadku wersja jest niezwykle oryginalna. A w oryginale ten utwór wykonywała grupa Yazoo, czyli Vince Clark i Alison Moyet. Vince Clark po odejściu z Depeche Mode założył właśnie duet Yazoo. Na ogłoszenie, które ukazało się w tygodniku Melody Maker, odpowiedziała koleżanka ze szkoły. Okazuje się, że razem chodzili do szkoły właśnie Alison Moyet. No i nagrali piosenkę Only You, która stała się wielkim hitem. Zresztą ten singiel analogowy również na stronie B miał świetny utwór Situation. No ale to Only You stało się wielkim, niezapomnianym hitem i kiedy jakiś czas później Flying Pickets nagrali swoją wersję a cappella, no to trzeba przyznać, zrobili to bardzo oryginalnie. Już teraz przypominamy właśnie Flying Pickets i Only You.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Kto zwalcza ból?
4: Woltaren!
3: Kto?
4: Woltaren! Woltaren! Ból!
5: Ból pleców po dźwiganiu? Woltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
8: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
7: Sprawdź to sam, czy kida odpuści cenę każdy dział.
8: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
10: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
9: Serio? Też na wysokie kwoty?
10: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
11: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
12: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
13: ZUS, podatki, czynsz, konto.
14: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
13: Ty nie?
14: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
13: Płacą ci? Dużo?
14: 4000 się uzbierało.
13: No żartujesz.
15: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
17: Lidl. To się opłaca.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

To był dyskotekowy zespół wszechczasów, grupa Bonem i utwór z ich drugiej płyty Ma Becker. To był taneczny cykl, który opowiadał o tanecznej słynnej gangsterce. Niestety weszła w konflikt z prawem w Stanach Zjednoczonych. Dziękuję bardzo za usłyszenie.

Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

0: Reklama.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
6: I to razem
7: przyjemnie spędzić czas.
6: Ale pachnie!
5: Spróbować czekolady.
7: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
6: O, wow!
5: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
8: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
9: Cappuccino. Kafe latte.
10: Co robisz?
9: Trenuję zamawianie kawy McCafe za 7.
11: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafe za 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 12,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz w lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
18: Pakiet CPN ma zostać przedłużony. Minister energii zabrał głos w sprawie cen paliw. Tragedia na Zalewie Wiślanym. Ciało 60-latka odnalezione w kątach rybackich. W Tatrach znów sypie śnieg. Jest apel do turystów. Jest 13. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zaczynamy jednak od groźnego wypadku pod Toruniem. 4 osoby trafiły do szpitala po zderzeniu 2 osobówek, ciężarówki i dostawczaka na Krajowej 10 w Cierpicach. Łącznie pojazdami podróżowało 7 osób. Ruch na trasie powinien być już przywrócony. Ceny paliw idą w dół. Jutro za litr 95 zapłacimy maksymalnie 6,28, za 98 6,87, a za diesla 6,84 za litr, ogłosiło Ministerstwo Energii. Program Ceny Paliw Niżej na razie ma obowiązywać jedynie do piątku. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Czy jest perspektywa na jego przedłużenie?
19: Minister energii Miłosz Motyka zadeklarował wprost. Program będzie przedłużony.
20: Tę decyzję podejmiemy w najbliższym czasie, w najbliższych godzinach.
19: CPN zostanie utrzymany na kolejne 2 tygodnie, czyli niemal do końca maja. Później, jeśli będzie taka potrzeba, będzie kolejna decyzja.
20: Nikt dzisiaj nie wie, chyba nawet wraz z prezydentem Trumpem, jak długo ta sytuacja będzie wymagała takiej reakcji. Stąd ta elastyczność. Co 2 tygodnie, na 2 tygodnie ten program przedłużamy.
19: Program ma być utrzymany do czasu ustabilizowania się sytuacji na rynku paliw. Gdy tak się stanie, będzie stopniowo wycofywany. Najpierw wróci akcyza, później VAT, tak żeby, jak stwierdził minister Motyka, uniknąć szoku cenowego. Do tej pory dzięki CPN, jak wynika z wyliczeń Ministerstwa Energii, Polacy oszczędzili około 3 miliardy złotych na paliwie.
18: Miesiąc funkcjonowania programu to dla rządu wydatek ponad 1,5 miliarda złotych. Tragedia na Zalewie Wiślanym. W kątach rybackich odnaleziono ciało 60-latka. Wiadomo, że był z 3 innymi mężczyznami na jachcie zacumowanym w porcie. Służby wezwano po jego zaginięciu.
21: Na miejsce natychmiast skierowano policjantów oraz służby ratunkowe, które prowadziły poszukiwania zaginionego mężczyzny. Po około 45 minutach mężczyzna został zauważony w wodzie w porcie rybackim. Został on wyłowiony z wody. Niestety stwierdzono zgon 60-latka.
18: Relacjonuje Karolina Figiel z nowodworskiej policji. Na miejscu nadal pracują prokurator i mundurowi, którzy ustalają okoliczności tragedii. Jest dnia jak potok, bloki bez wody, utrudnienia dla kierowców i służby w akcji. Awaria wodociągowa w Bełchatowie przy ulicy Pabianickiej.
22: Awaria powstała poprzez przebicie przez firmę zewnętrzną rurociągu. Firma tam wykonywała przewiert sterowany.
18: Informuje prezes miejskiej spółki Wodkan Piotr Pieszchała. Awaria powinna być naprawiona w okolicach godziny 14.
5: Wiadomości Radia Plus.
18: Zima w Tatrach nie daje uznaje za wygraną. W górach znów sypie śnieg, może przybyć od 3 do 7 cm. Na dodatek prognozowany jest spadek temperatury poniżej zera. A to oznacza, że warunki do wędrówek w wyższych partiach znów znacząco się pogorszą.
0: Ten śnieg zamarznie, będzie ślisko. No raki albo raczki, jak idziemy w te niższe partie, chociażby na Czarny Staw Gąsienicowy. Jeżeli wybieramy się na przełęcze, które mają północną ekspozycję, Świńską Przełęcz, Zawrat, Szpiglasową Przełęcz od Doliny Pięciu Stawów, Rysy, cały czas ten sprzęt zimowy musimy mieć.
18: Zaznacza Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Powyżej 1700 metrów cały czas obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego.
10: Wiadomości z Pomorza, Ignacy Motyliński. Jutro w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Gdańsku-Żabiance odbędzie się uroczysta msza święta odpustowa, której przewodniczyć będzie arcybiskup Zbigniew Zieliński, metropolita poznański. Eucharystię poprzedzi nabożeństwo majowe o 17.30, a po mszy świętej odbędzie się procesja różańcowa ulicami parafii, zakończona apelem maryjnym. Msza święta rozpocznie się o godzinie 18, a więcej o tym wydarzeniu w magazynie reporterów dziś po godzinie 16. Obywatele Szwecji dokonali w centrum Gdańska rozboju z użyciem noża na obywatelu Norwegii i zmusili go do wypłat z bankomatu oraz transakcji kartą. Trafili na 3 miesiące do aresztu. Z ustaleń śledczych wynika, że pokrzywdzony obywatel Norwegii przyjechał do Gdańska 4 maja wraz z kolegą. 2 dni później wieczorem mężczyźni przebywali w lokalach gastronomicznych, gdzie poznali 5 obywateli Szwecji. Po opuszczeniu lokalu Szwedzi śledzili Norwega i jego kolegę. Podejrzanych zatrzymano 8 maja na lotnisku w Gdańsku, gdyż czekali na lot do Göteborga. Dzień później zostali oni doprowadzeni do prokuratury, gdzie przedstawiono im zarzuty i przesłuchano ich w charakterze podejrzanych. Grozi im od 3 do 20 lat pozbawienia wolności. W całym regionie dzisiaj pochmurno, ale synoptycy nie przewidują dziś opadów. Termometr wskazuje 15 stopni Celsjusza, ciśnienie wynosi 1006 hektopaskali, z zachodu wieje umiarkowany wiatr, a biometr jest niekorzystny.

0: Kim Wilde, wielka gwiazda lat 80. You Came w Radiu Plus. Patrzę w kalendarz, dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Limeryków, czyli takich krótkich, żartobliwych utworów. Także proszę bardzo, uwaga, uwaga. Nastał maj, ajajaj. Ośmioklasiści i maturzyści piszą egzaminy i mają szczęśliwe miny, bo nawet jak czasem coś pójdzie źle, to za chwilę wakacje. Oh yeah. Także polecam się. Części dalsze w opracowaniu. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Masz już Modivo Club Gold?
3: Nie. A warto?
2: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
3: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
2: W Modivo eObuwie, TTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
3: Brzmi super. No to jak dołączyć?
2: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
4: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja.

0: A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
1: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
2: Świętuj z nami 20-lecie Develi. Już w sobotę 16 maja w biurach sprzedaży Develi czekają na Ciebie hity cenowe na mieszkania. Odbierz rabaty nawet do 160 tysięcy złotych. Zapraszamy do biur sprzedaży. Więcej na develia.pl.
3: Develia. Dobrze być w domu.
4: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
6: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
7: A co tam w Carrefourze?
8: Odlotowa okazja. Mega lekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
9: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
0: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Po reklamie.
16: Radio Plus.
17: Sit together on the sofa with the music way down.

stronę słońca to jest bardzo dobry i słuszny kierunek. Oczywiście, jeżeli to słońce się gdzieś pojawi, to od razu należy łapać, bo dzisiaj deszczowo i wiecznie alerty się pojawiły i to głównie wzdłuż tych obszarów wschodniej i południowo-wschodniej granicy Polski. Także tam parasolki raczej, dobre buty, może najlepiej nawet kalosze. No tak wiecie, co by za bardzo nie przemoknąć.

0: Reklama.
1: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przywicka 10A.
2: ZUS, podatki, czynsz, konto.
3: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
2: Ty nie?
3: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
2: Płacą ci? Dużo?
3: 4000 się uzbierało.
2: No żartujesz.
4: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, już dziś. Szynka szwarcwalska Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
6: Nie trafi do aresztu sprawca wypadku, w którym zginął poseł Litewka. Wniosek o ekstradycję byłby ryzykownym ruchem, mówi pełnomocnik Zbigniewa Ziobry. Był wymagający, ósmoklasiści o dzisiejszym egzaminie z matematyki. Minęła 14. Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Nie wróci do aresztu. Kierowca podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Litewka. Sąd okręgowy w Sosnowcu nie uwzględnił zażalenia prokuratury w tej sprawie. 57-latek będzie czekał na proces na wolności. Dostanie też zwrot 40 tysięcy złotych poręczenia majątkowego, które musiał wpłacić, żeby wyjść z aresztu.
7: Postanowienie ostateczne, nie przysługuje od niego środek odwoławczy. Pozostaje zatem prokuraturze działać dalej, kontynuować postępowanie przygotowawcze, dynamicznie zbierać materiał dowodowy, jak to miało miejsce dotychczas.
6: Mówił Bartosz Kilian z prokuratury okręgowej w Sosnowcu. Kierowcy grozi 8 lat więzienia. Przypomnijmy, poseł Łukasz Litewka zginął 23 kwietnia. Został potrącony przez samochód, gdy jechał rowerem. Rozpoczęcie procedury ekstradycyjnej to ryzykowny ruch, stwierdził w rozmowie z Radiem Plus mecenas Bartosz Lewandowski, pełnomocnik Zbigniewa Ziobry. Były minister sprawiedliwości w weekend opuścił Węgry, gdzie poprzednia władza dała mu azyl i wyjechał do USA. Wniosek o jego ekstradycję do Polski zapowiada już rząd.
8: To jest ryzykowny ruch. Wniosek o ekstradycję jest poddawany stosownej procedurze w Stanach Zjednoczonych. Departament Stanu, Departament Sprawiedliwości i Sąd Amerykański bardzo wnikliwie będą badać, czy ministrowi Ziobrze, czy można liczyć na sprawiedliwy proces w Polsce. A mamy całą masę argumentów wskazujących na to, że po prostu ten proces ma charakter procesu politycznego.
6: Tłumaczy Lewandowski, który uważa, że wyjazd Ziobry do USA był w pełni legalny. Z kolei marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podkreślił, że Stany Zjednoczone są naszym przyjacielem, ale polityki zagranicznej nie można prowadzić na kolanach.
9: Ja sobie nie wyobrażam, żeby do ekstradycji nie doszło, dlatego że Stany Zjednoczone są naszym przyjacielem. Przyjaciele w takich sytuacjach, że potencjalni bandyci i złodzieje przebywają na naszym terenie, zobowiązuje ta przyjaźń do odsyłania tych ludzi do właściwego kraju.
6: Sam Zbigniew Ziobro przekazał, że wyjechał do USA na podstawie dokumentów przyznanych mu wraz z prawem do azylu. Ten uzyskał na Węgrzech. Polska prokuratura chce postawić politykowi PiSu 26 zarzutów, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Zniszczono gniazdo bielika pod Poddębicami. Zginęły dwa około 4-tygodniowe pisklęta. Leśnicy nie mają wątpliwości, że sprawca działał celowo.
10: Jak ustalono na miejscu zdarzenia, w całym drzewostanie wycięto wyłącznie to jedno drzewo, na którym znajdowało się gniazdo bielików. Wszystko wskazuje, że było to celowe, świadome działanie, które doprowadziło do zniszczenia miejsca lęgowego jednego z najcenniejszych gatunków ptaków w Polsce.
6: Zaznacza Hanna Bednarek-Kolasińska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi. Za zniszczenie gniazda chronionego gatunku grozi 5 lat więzienia.
11: Wiadomości Radia Plus.
6: Ósmoklasiści przyznają, że dzisiejszy egzamin był wymagający. Mierzyli się z królową nauk matematyką.
12: Średni bym powiedział. Większość zadań było łatwa, ale też znalazły się parę trudnych zadań. Nie pamiętałem paru wzorów.
13: A w porównaniu do próbnych, na przykład egzaminów?
14: Dużo cięższy moim zdaniem. No zadania zamknięte na pewno były łatwiejsze niż otwarte. No ale ogólnie myślę, że okej.
13: Co było w zasadzie na tym egzaminie?
15: Grania stosłupy, procenty, prędkość, droga i czas. Nawet był łatwy.
6: Mówili naszemu reporterowi Krystianowi Machalicy uczniowie z Zielonej Góry. Jutro ósmoklasiści zmierzą się z egzaminem z języka obcego.
16: Wiadomości z Pomorza, Ignacy Motyliński.
0: poniedziałek w starostwie powiatowym w Malborku wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec podpisał aneks do programu inwestycyjnego dotyczącego budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 55 na odcinku Malbork-Sztum. Trasa ma mieć blisko 8 km długości, a jej wartość szacowana jest na około 40 milionów złotych. W niedzielę na wzgórzu Świętego Wojciecha w Gdańsku odbyły się uroczystości odpustowe, którym przewodniczył metropolita gdański arcybiskup Tadeusz Wojda i nuncjusz apostolski arcybiskup Antonio Guido Filipazzi.
5: Jak czynili to chrześcijanie od samych początków Kościoła, gromadzą się grobak męczenników. Tak i my zgromadziliśmy się dziś, aby celebrować Eucharystię, ostatnią misję wielkiego biskupa Świętego Wojciecha.
0: Fotograficzną relację z tego wydarzenia można znaleźć na naszym Facebooku. W całym regionie dzisiaj pochmurno, ale synoptycy nie przewidują dziś opadów. Termometr wskazuje 15 stopni Celsjusza, ciśnienie wynosi 1006 hektopaskali, z zachodu wieje umiarkowany wiatr, a biometr jest niekorzystny.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: I już teraz w Radio Plus Sting, Fields of Gold. Dzień dobry, Janek Pasterski, 6 minut po 14.

0: Z rockowym pazurkiem Roxette i Dangerous w Radiu Plus. I to dobra pora, żeby za chwilę wręczyć komuś butelkę na wodę. Chociaż oczywiście do środka można wlać cokolwiek innego, ale butelka nieduża, fajna i mieć napój, to na pewno. Czyli nawadniać się w trakcie podróży pieszych albo samochodowych, albo zabierać ze sobą taki gadżet tam, gdzie potrzebujecie. Zapraszam do słania SMS-ów pod 691-141-141. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
3: Jesteś super.
4: Tak super, super?
3: Najbardziej super.
4: Ale tak super jak ceny Suzuki?
3: No, aż tak to nie.
5: W salonach Suzuki Vitara już od 96 900 zł, a Suzuki S-Cross już od 99 900 zł. To najlepszy czas na nowe Suzuki z bezpieczną ofertą do 10 lat gwarancji plus.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przywicka 10A.
7: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bajk. Auto Padre Szewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bajk. Wybór staje się prosty.
8: Wtorkowy kubełek KFC powraca! Mega okazja za jedyne 19,99! Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99! Wpadaj dziś do KFC!
9: Nie każda decyzja musi zaczynać się od wydatku. Z Volvo po prostu zaczynasz. Volvo XC40 Plus Dark. Teraz dostępne bez wpłaty własnej. Już od 1610 zł netto miesięcznie. W tej cenie masz więcej niż myślisz. Gwarancję i pełen serwis przez 3 lata. Bez stresu, bez kompromisów, bez odkładania decyzji. Sprawdź ofertę na volvocarplichtagdynia.pl. Odwiedź nas. Morska 314 Gdynia.
10: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich

0: Cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
1: Masz już Modivo Club Gold?
2: Nie. A warto?
1: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
2: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
1: W Modivo e-obuwie, TTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
2: Brzmi super. No to jak dołączyć?
1: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
3: Dołącz do André Rieu i jego orkiestry Johanna Strausa, którzy wracają do Polski w 2027 roku. Zapraszamy do Krakowa, Gdańska, Gliwic i Łodzi. Daj się porwać radosnym melodiom, romantycznym walcom i niezapomnianym chwilom. Bilety dostępne na stronie andrerieu.com.
4: Po reklamie.
5: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla Rodowicz.

0: Michael Jackson Byryc to za nami, a ja właśnie dodzwoniłem się do Agnieszki. Agnieszko, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, mam dla ciebie butelkę na wodę, mam nadzieję, że się przyda.
1: Oczywiście się przyda, nawilżenie jest bardzo ważne, także jak najbardziej.
0: Ale co, na spacery, czy tak ze sobą, do torebki, po prostu mieć w prasy, również
1: pracy.
0: W trasie? Jasne. To wysyłam i w takim razie nawadniajmy się jak najwięcej. Bardzo dziękuję, do usłyszenia.
1: Dziękuję, do usłyszenia.

0: Reklama. Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
1: Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Mi i wpadaj na stację BP.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
0: Po reklamie.

szybka lekcja historii razem z Abbą i Waterloo to za nami na koniec tej godziny, a za chwilę w Radiu Plus pora na Michała Konopińskiego i wiadomości.

0: Temat kryptoaktywów ponownie w Sejmie. To już trzecia próba uregulowania rynku. Dziś sekcja zwłok sześciolatka. Chłopiec został potrącony na parkingu w Zakopanem. Trwają zgłoszenia do konkursu Aktywna Parafia. Powiemy, w jakich kategoriach będą oceniane. Minęła 15. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Do Sejmu wraca temat rynku kryptoaktywów. Po dwóch wetach prezydenta rząd trzeci raz złożył projekt ustawy w tej sprawie, ale jest też projekt prezydencki i dwa poselskie. Debata właśnie rusza w Sejmie. Jest tam nasz reporter Michał Rawa.
1: Jestem, dzień dobry. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty wskazuje, że te cztery projekty różnią się detalami i dlatego najpewniej będą procedowane ekspresowo.
2: Bardzo możliwe, że procedowanie w Sejmie zakończy się na tym posiedzeniu Sejmu.
1: Marszałek Sejmu przekazał, że na tym posiedzeniu posłowie nie zajmą się ustawą przygotowaną przez PiS. Partia Jarosława Kaczyńskiego najpierw wycofała swój pierwszy projekt w sprawie kryptoaktywów, potem złożyła kolejny, który zakłada całkowity zakaz rynku kryptowalut w Polsce, co budzi kontrowersje nawet w samym PiSie.
0: O czym informował Michał Rawa. Na dziś zaplanowano sekcję zwłok sześciolatka po tragedii w Zakopanem. Chłopca potrącił samochód na parkingu, zmarł po przewiezieniu do szpitala. Śledztwo w tej sprawie wszczęła prokuratura. Nikt na razie nie usłyszał zarzutów. O szczegółach Łukasz Bobek.
3: Śledztwo prowadzone jest pod kątem spowodowania wypadku w ruchu drogowym ze skutkiem śmiertelnym. Prokuratura powołała biegłych, którzy mają ocenić status miejsca, na którym doszło do śmiertelnego wypadku. Głównie pod kątem tego, czy można do niego zastosować przepisy ruchu drogowego. Badane jest także to, czy kierowca miał jakąkolwiek możliwość zauważenia chłopca.
0: Przypomnijmy, do tragedii doszło w niedzielę na zakopiańskim parkingu. Grupa znajomych z Małopolski szykowała się do drogi powrotnej po wyjeździe w górę. Sześcioletni Krzyś wiązał buty przed samochodem rodziców, gdy potrącił go autem zawracający 53-latek. Zarówno kierowca, jak i rodzice chłopca w chwili wypadku byli trzeźwi. Wstrzymany ruch pociągów na linii Lesznowskowa. Na przejeździe kolejowym w Strzyżewicach kierowca osobówki zderzył się z drezyną.
4: Wjechał na przejazd w chwili, kiedy emitowane było światło koloru czerwonego.
0: Mówi Anna Stelmaszczyk z policji w Lesznie. Drezyną jechało w sumie 6 osób. Kierowca osobówki trafił do szpitala. 19-latek okradał nagrobki na dwóch cmentarzach. Grozi mu 8 lat więzienia. Jego łupem padły krzyże i lampiony z nekropolii w Szydłowicach i w Lubrzy pod Brzegiem.
5: Z przyjętych zawiadomień wynikało, że młody mężczyzna zniszczył 10 grobów, jego łupem padły krzyże, które wyrwał z tablic nagrobkowych, a także lampiony i znicze.
0: Mówiła Patrycja Kaszuba z brzeskiej policji. 19-latek usłyszał zarzuty, przyznał się do winy.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: Można się jeszcze zgłaszać do konkursu Aktywna Parafia. Jego celem jest promocja ciekawych i wyjątkowych parafii, w których wierni dokonują niezwykłych rzeczy. W jakich kategoriach będą oceniane, mówi Jacek Jakubiak z Katolickiej Agencji Informacyjnej, organizator konkursu.
7: Pierwsza kategoria to jest pomoc bliźniemu w potrzebie, czyli taka działalność charytatywna na parafii. Potem są wspólnoty parafialne, inicjatywy ewangelizacyjne, życie liturgiczne, potem jest kategoria uprawianie sportu i promocja zdrowego trybu życia, turystyka czy pielgrzymki. No i ostatnia to jest zaangażowanie na rzecz środowiska.
0: A zgłoszenia można wysyłać do 24 maja.
8: Wiadomości z Pomorza, Ignacy Motyliński. Wciąż trwa nabór do gdańskich żłobków. W najbliższym procesie realizowanym przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego we wrześniu uwzględnione zostaną głównie dzieci, które zostały zarejestrowane na liście do 15 maja. Jak wygląda sam proces? Mówi Dorota Woźniak, dyrektorka gdańskiego zespołu żłobków.
9: Do żłobka przyjmowane są dzieci, które uzyskały największą liczbę punktów. O kolejności przyjęcia do żłobka w przypadku uzyskania tej samej ilości punktów decyduje kolejność zgłoszeń na elektronicznej liście oczekujących na miejsce.
8: A jakie są najczęstsze błędy przy zgłoszeniach?
9: Zaznaczanie kryteriów przez rodziców większej ilości punktów, których nie są w stanie potwierdzić żadnymi dokumentami.
8: Szczegóły dotyczące naboru do gdańskich żłobków można znaleźć na stronie żłobki.gda.pl. Na Morzu Bałtyckim rozpoczęto instalację monopali pod turbiny morskiej farmy wiatrowej Baltica 2. Poinformowali w poniedziałek w Gdańsku przedstawiciele PGE i Ørsted. Po zakończeniu budowy Baltica 2 będzie mogło zasilać energią około 2,5 miliona gospodarstw domowych w Polsce. Zgodnie z harmonogramem, pierwsza energia z farmy popłynie w pierwszej połowie 2027 roku. W Gdańsku i okolicach cały czas dużo chmur. Taki stan ma się utrzymać do końca dnia. Termometr wskazuje 15 stopni Celsjusza, ciśnienie wynosi 1006 hektopaskali. Umiarkowany wiatr wieje z zachodu, a biometr jest niekorzystny.
6: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
10: Fantastyczny duet już teraz w Radio Plus. Jennifer Warnes i Bill Medley. The Time of My Life. Dzień dobry. Po 15 Janek Pasterski.

0: Eurythmics za nami w Radiu Plus. Czytam właśnie w internecie, no takie rzeczy się dzieją. Ta się wydarzyła akurat na Podlasiu. Awantura w trakcie wesela. Panna młoda została zatrzymana przez policję. Trafiła do celi jeszcze w sukni ślubnej, bo zaatakowała w trakcie przyjęcia weselnego własną matkę. Wiecie co? I to jeszcze przed podziękowaniami dla rodziców, no bardzo nieładnie.
1: Reklama.
2: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: W Action zawsze czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu skarpetki, stopki, 3 pary, 6,48. Najniższa cena z ostatnich 30 dni, 9,59 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
6: Nie wiesz, jakie wiertło wybrać? W Jula mamy zestaw marki MacTools. Łącznie 246 elementów w jednej walizce, przecenionych z 249 na jedyne 99 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Wiosna rozkwita na dobre, a razem z nią wraca wielki kiermasz ogrodniczy w Renku. Wiosna w ogrodzie. Setki roślin do ogrodu i na balkon. Wszystko w świetnych cenach. Poszukaj inspiracji, skorzystaj z fachowych porad. Już 16 i 17 maja od godziny 10 widzimy się w Renku. Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Zapraszamy!
10: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Po reklamie.

Wyjątkowo tanecznie Blondie i Debbie Harry właśnie z tej formacji. Wyjątkowo, no, taka charyzmatyczna wokalistka to Maria. Za nami, a teraz już Desiree Voyage Voyage.

0: Reklama.
1: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11. A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
6: Wiosna. Dłuższe dni. Więcej tras przed tobą. Po zimie widoczność nie zawsze jest idealna. A na drodze to właśnie ona robi różnicę. Dlatego w Volvo Car Plichta Gdynia przy każdej wizycie serwisowej pióra wycieraczek masz za 99 zł. Lepsza widoczność, większy komfort jazdy. Pełna gotowość na sezon. A terminy? Nawet z dnia na dzień. Zanim ruszysz w trasę, zadbaj o widoczność. Umów wizytę na volvokarplichtagdynia.pl.
7: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
8: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 6,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce tylko 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów jedynie 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
13: Codziennie niskie ceny.
14: Już 5 czerwca w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku wyjątkowy koncert. 10 tenorów dla Ciebie, mamo. Największe hity, orkiestra na żywo i niezapomniane emocje. Nie zwlekaj, podaruj mamie niezapomniany wieczór. Bilety na kupbilecik.pl, bilety na PL, bilety24.pl. Agencja Brussa zaprasza.
15: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
16: Lecimy do Auchan. O olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
15: Sprawdź to sam, czy Kidout kusi ceną każdy dział.
16: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
17: Jest taki Gdańsk, spokojniejszy, bliższy, bardziej twój. Nad Motławą, gdzie poranki zaczynają się od wody, a nie od ruchu ulicznego. I miasto zwalnia. Gdynia Riverside Living. Nowy adres w Śródmieściu. Z dala od zgiełku. Apartamenty premium. Światło, przestrzeń i udogodnienia, które naprawdę mają znaczenie. Taras na dachu, klub mieszkańca, sauna i siłownia. Rozpoczęliśmy sprzedaż. Wybrane apartamenty dostępne są w ofercie startowej. Gdynia Riverside Living. Gdynia.pl.
0: Po reklamie.

0: Ratujmy, co się da. Budka suflera na koniec naszego spotkania wtorkowego. Bardzo dziękuję. Janek Pasterski. Do jutra. Słyszymy się w samo południe.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bee Gees.

0: Reklama.
1: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Świętuj z nami 20-lecie Develi. Już w sobotę 16 maja w biurach sprzedaży Develi czekają na Ciebie hity cenowe na mieszkania. Odbierz rabaty nawet do 160 tysięcy złotych. Zapraszamy do biur sprzedaży. Więcej na develia.pl.
6: Develia. Dobrze być w domu.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelassan oliwa z oliwek virgin 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Po reklamie.
9: Śledztwo w sprawie zonda krypto nabiera tempa. Przesłuchano kilkuset pokrzywdzonych. Rozpoczęła się likwidacja bomby ekologicznej pod Bełchatowem. Potrwa ponad rok. Powiemy też o majówce z prymasem Wyszyńskim na Lubelszczyźnie. Minęła 16. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. W sprawie zonda krypto przesłuchano już kilkuset pokrzywdzonych. O postępach śledztwa mówi Michał Binkiewicz z prokuratury regionalnej w Katowicach.
10: Przesłuchano w charakterze świadków 26 osób niebędących pokrzywdzonymi, a dysponującymi wiedzą o przestępczym procederze. Funkcjonariusze CBZC pod nadzorem prokuratorów śledzą także przepływy blockchain celem zabezpieczenia środków finansowych i katalogowania transferów pomiędzy zonda krypto a innymi giełdami kryptowalut. Analizowane są także portfele założone przez zonda krypto.
9: Śledczy zabezpieczyli też nośniki danych, które mogą zawierać dowody. Łącznie straty mogą wynieść nawet kilkaset milionów złotych. Śledztwo w sprawie zonda krypto toczy się od 17 kwietnia. Prokuratura zapowiada też wystąpienie o pomoc prawną do zagranicznych organów ścigania do Włoch i Szwajcarii. Patryk Budniak wciąż jest w śpiączce, przeszedł kolejne badania. Żużlowiec z Gniezna w niedzielę miał koszmarny wypadek podczas wyścigu. W Poznaniu przeszedł operację kręgosłupa. Stan 19-latka nadal jest bardzo ciężki.
11: W środę lekarze mają zaplanowany kolejny zabieg. Tym razem to operacja nóg obu, które zostały złamane w trakcie tego wypadku. No i w czwartek, według informacji na dzisiaj, ma być Patryk wybudzany z tej śpiączki.
9: Mówi dyrektor startu Gniezno Radosław Majewski i zapewnia, że podczas zawodów klub spełnił wszystkie wymogi bezpieczeństwa.
11: To wszystko jest bardzo skrupulatnie weryfikowane i absolutnie nie ma możliwości, żeby coś nie grało, czy od strony formalnej, czy od strony technicznej, już stricte związanego na przykład z montażem tych band dmuchanych, także cała dokumentacja została przekazana policji, prokuraturze.
9: Służby jak dotąd nie znalazły nieprawidłowości, ale śledztwo trwa. Wywieziono już pierwsze beczki z chemikaliami. Przez lata zagrażały środowisku i mieszkańcom. Rozpoczęła się likwidacja jednego z największych nielegalnych składowisk odpadów w Polsce, w Rogowcu pod Bełchatowem.
12: To są odpady niebezpieczne, one nie trafiają do zeskładowania, tylko do utylizacji. Kilka różnych lokalizacji jest w to zaangażowanych. Proces jest przygotowany na 18 miesięcy, ale ja mam już takie potrzeby od wykonawcy, że jeśli on będzie przebiegał prawidłowo, bez komplikacji, to będzie to szybciej.
9: Mówił Maciej Pachulski z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Z 50 tysięcy ton odpadów na razie znikną 4 tysiące. Usunięcie całego nielegalnego składowiska może pochłonąć nawet 700 milionów złotych.
8: W
0: Wiadomości Radia Plus.
9: Już w sobotę na Lubelszczyźnie odbędzie się majówka z prymasem. Będzie to seria wydarzeń nawiązujących do aktywności kardynała Stefana Wyszyńskiego na terenie regionu i archidiecezji, mówi biskup lubelski Adam Bab.
13: W programie będą propozycje, które pozwalają nie tylko rozwijać intelekt, chociażby przez poznawanie prymasa tysiąclecia, ale też własne ciało przez zawody sportowe czy aktywności. Taki sposób uczenia się, który angażuje całego człowieka, a nie tylko jego intelekt, jest też atrakcyjny.
9: Majówka z prymasem w sobotę 16 maja w Nasutowie, Dąbrówce i Kozłówce. Cały program można znaleźć na stronie majówkasprymasem.pl.

Zachmurzenie na Pomorzu całkowite, gdzie nie gdzie przelotny deszcz. Termometry pokazują teraz od 10 do 12 stopni, wiatr umiarkowany zachodni, ciśnienie 1001 hektopaskali. Temperatura w nocy w okolicach 7 stopni. Jutro wciąż dominować będą chmury, zachmurzenie na ogół całkowite, do tego miejscami opady deszczu. Termometry w środę pokażą do 12 stopni.

0: fancy muzycznie na początek tej godziny, 8 minut po 16. Dzień dobry, Marek Wochewicz, zapraszam na magazyn reporterów we wtorek 12 maja. Sprawdźmy tematy.
1: W rytmie wydarzeń, magazyn reporterów Radia Plus.
0: Dziś Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek, co także święto wielu sióstr zakonnych, które mają w swoim charyzmacie opiekę nad chorymi.
2: Jest sporo sióstr pielęgniarek, które służą czy w domach opieki, czy w hospicjum. To jest taka też droga powołania w powołaniu. To, że jesteśmy osobami zakonnymi, że jesteśmy w habicie, to zawsze dla pacjentów jest takie poczucie bezpieczeństwa.
0: Zbliża się kolejne spotkanie młodych na polach lednickich. Będzie wyjątkowe, bo pod bramą Rybą spotkają się już po raz 30.
3: Wszystkich, którzy kiedykolwiek byli na Lednicy, wszyscy są mile widziani, wszyscy w tym roku są młodzi, więc na Lednicę pod hasłem Genesis serdecznie zapraszamy. Genesis, czyli początek. No, chcemy na jubileusz wrócić do początków, zastanowić się nad tym, z czego Lednica powstała, jest ulepiona.
0: Już jutro w sanktuarium na gdańskiej Żabiance odbędzie się uroczysty odpust ku czci Matki Bożej Fatimskiej.
4: Przyjedzie arcybiskup Zbigniew Zieliński, dobrze nam znany w Gdańsku. Kiedyś był tutaj między innymi proboszczem katedry w Oliwie, później biskupem pomocniczym, a teraz od już jakiegoś czasu rządzi diecezją poznańską.
0: Do tego w dzisiejszym magazynie, ponieważ mamy czas komunii, to przy tej okazji sprawdzimy, jakie dziś trendy dominują w kwestii komunijnych strojów. A na koniec magazynu, jak zawsze, pojawią się aktualności z Watykanu. Zapraszam.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus.

0: Radio Plus, 18 minut po godzinie 16. Dziś Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus.
0: To także święto wielu sióstr zakonnych, które mają w swoim charyzmacie opiekę wśród chorych i potrzebujących. Aneta Paszko była dziś z mikrofonem w hospicjum sióstr Felicjanek imienia błogosławionej Hanny Chrzanowskiej w Warszawie.
2: Warto przypomnieć, że to właśnie siostry zakonne były pierwszymi pielęgniarkami w historii i nigdy z opieki nad chorymi nie zrezygnowały. Zakony opiekowały się chorymi już od V wieku, mówi emerytowana pielęgniarka, siostra Elia z hospicjum sióstr Felicjanek w Warszawie.
3: Wiele zgromadzeń ma w charyzmacie to, że opiekują się ludźmi chorymi, słabymi, niepełnosprawnymi. W naszym charyzmacie też to jest. Jest sporo sióstr pielęgniarek, które służą czy w domach opieki, czy w hospicjum. To jest taka też droga powołania w powołaniu. To, że jesteśmy osobami zakonnymi, że jesteśmy w habicie, to zawsze dla pacjentów jest takie poczucie bezpieczeństwa.
2: Siostra Elia wspomina, że propozycję zostania pielęgniarką otrzymała na początku swojej drogi powołaniowej. Jaki to był czas?
3: Jak wspominam całe te moje kilkadziesiąt lat posługi przy chorych, to był to dla mnie taki jeden wielki czas formacyjny, który pokazywał mi, co jest w życiu najważniejsze. Ta propozycja była dla mnie takim otwarciem takiej drogi i myślę, że to było z Ducha Świętego, bo to był piękny czas tej posługi wobec chorych. Przede wszystkim ludzi w terminalnej fazie, ale też i w takim

0: dobra, ciepła, życzliwości, tego, że ja jestem potrzebna i ten ktoś jest mnie potrzebny w danym czasie. I ja się od nich uczę przede wszystkim tego, że to życie mam. Tak jak to nasze hasło jest, nie bez przyczyny żyjemy dzisiaj, ale uczą mnie ci chorzy też pokory, tego, że jesteśmy sobie nawzajem potrzebni.
1: O swojej pracy z pacjentami w hospicjum sióstr Felicjanek opowiada też siostra Paula.
2: Gdybym miała jeszcze raz wybrać w życiu zawód, to bym to samo dokonała. Jest to piękny zawód, bardzo wymagający, ale też bardzo szlachetny, bo jest to na okrągło takie pomaganie drugiemu człowiekowi w różnym wieku. My, zakonne siostry, jesteśmy bardziej nastawione na pracę wśród ludzi starszych. Trzeba i pomyśleć, i zrobić, i czuć ją. Myślę, że praca nasza jest też możliwa wtedy, kiedy jest pokój serc w chorym człowieku.
1: Jak podkreśla Felicjanka, w tej pracy jest się trochę łącznikiem między pacjentem a Bogiem, ale nie tylko.
2: Bardzo często jako pielęgniarka, poza taką działalnością medyczną, towarzyszymy im duchowo. Towarzyszymy im jako matki, czuwamy nad nimi. Często jesteśmy takimi psycholożkami, które rozstrzygają ich takie życiowe problemy, z którymi przychodzą. Niekiedy panie mają takie tematy niepojęte, jednane w rodzinie. Takim naszym sukcesem pracy jest jakieś ogromne zaufanie człowieka starszego do nas. Oni jak gdyby na takie już pierwszym wejściu mają to ogromne zaufanie i to nam na pewno pomaga w pracy.
1: Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek to okazja do wdzięczności, ale też apel, by nie zapominać, że najważniejszy w tej pracy jest człowiek, podkreśla siostra Natalia.
0: Żeby nie zginął nam on między tymi tabletkami, iniekcjami, przeróżnymi rzeczami, którymi się zajmujemy i które są ważne, ale w tym wszystkim jest człowiek. Żeśmy faktycznie, idąc do tego łóżka chorego, nie wstydziły się tego. Jeżeli ja się zachowam z życzliwością, nie przyniesie mi ujmy to, że napoję, nakarmię, przewinę. To się nazywa pielęgniarstwo i taką pielęgniarką też chciałabym być.
1: Przedłużeniem świętowania pielęgniarek świeckich i zakonnych jest pielgrzymka na Jasną Górę, która w tym roku odbędzie się 16 maja. Aneta Paszko, Radio Plus.
3: Magazyn reporterów Radia Plus do 18, a za chwilę będziemy na Polach Lednickich, bo tam trwają przygotowania do czerwcowego jubileuszowego spotkania młodych.
4: To jest 30. Lednica, okrągła jubileusz, więc zgromadzi pewnie osoby, które przez 30 lat to miejsce odwiedzały, przyjeżdżały. Też takim wyjątkowym momentem jest przyjazd braci z Teze, którzy mają swój udział też w powstaniu Lednic.
5: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus.
6: Reklama.
7: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
8: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do Twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona? Automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
9: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przywicka 10A.
10: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
11: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, co wtedy?
10: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
6: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
12: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi.

0: nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
1: Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
5: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
4: Serio? Też na wysokie kwoty?
5: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
6: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
7: Już są! Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
8: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
11: Po reklamie.

0: popołudniowe programy Radia Plus do 17:27 minut. Zbliża się jubileuszowe spotkanie młodych na polach lednickich.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus.
0: Hasło tegorocznego spotkania to Genesis. Pola lednickie wypełnią się pielgrzymami już 6 czerwca. To będzie wyjątkowe, bo 30. spotkanie. Zapisy trwają, a z duszpasterzami lednickimi rozmawiała Justyna Malińska.
2: Spotkanie młodych na polach lednickich zbliża się wielkimi krokami.
3: Bardzo serdecznie zapraszamy, przede wszystkim dlatego, że to jest spotkanie jubileuszowe, 30. Ojciec Tomasz Nowak, dominikanin. Więc wszystkich, którzy kiedykolwiek byli na Lednicy, wszyscy są mile widziani, wszyscy w tym roku są młodzi, więc na Lednicę pod hasłem Genesis serdecznie zapraszamy.
2: Genesis, czyli jak mamy rozumieć to hasło?
3: Genesis, czyli początek. No chcemy na jubileusz wrócić do początków, zastanowić się nad tym, z czego Lednica powstała, jest ulepiona, dlatego jakimś szczególnym gościem, czy raczej gośćmi są bracia z Teze.
4: Zaczyna się ten gorący czas przygotowań. Siostra Lucja Rado, duszpasterz lednicki.
2: Jak będzie wyglądać tegoroczne spotkanie na polach Lednicy?
4: Myślę, że też będzie wyjątkowe, dlatego że to jest 30. Lednica, okrągła jubileusz, więc zgromadzi pewnie osoby, które przez 30 lat to miejsce odwiedzały, przyjeżdżały. Też takim wyjątkowym momentem jest przyjazd braci z Teze, którzy mają swój udział też w powstaniu Lednicy, ponieważ ojciec Jan inspirował się też Teze i tymi spotkaniami z młodzieżą, więc myślę, że to będzie bardzo ciekawe spotkanie, ale też dla wielu osób bardzo sentymentalne, więc zapraszamy i tych, którzy byli pierwszy raz i tych, którzy przyjeżdżają teraz jako młodzi ludzie.
2: Jak będzie wyglądać tegoroczny program?
3: No tak jak zwykle nie może zabraknąć stałych punktów, ale bracia z Teze są szczególnym, nie wiem powiedzieć tak atrakcją, nie wiem.
2: Ale gośćmi.
3: Gośćmi szczególnymi to oczepem, ale też właśnie przez to, że przełożony następca brata Roże, czyli brat Mathieu, ma powiedzieć konferencję na temat właśnie Genesis, czyli początków, ale też będzie cały czas adoracja krzyża i szczególnie nabożeństwo ognia już zupełnie wieczorem. Przypłyniemy z Ostrowa Lednickiego, tam właśnie z miejsca chrztu Polski, tam gdzie byli chrzczeni pierwsi piastowie, będzie płynął ogień łodzią, prymas będzie go przejmował na polach lednickich, a potem będzie nabożeństwo ognia.
4: Młodzi ludzie będą mogli zadawać biskupom i właśnie bratu z Teze pytania, aktualnie czym żyją, jako do ojca dziecko. Zadaje pytanie, jak można w dzisiejszych czasach się odnaleźć w ogóle, jeśli chodzi także o przestrzeń wiary. Będą warsztaty, będzie strefa sportowa, to co zawsze, czyli koronka, eucharystia, adoracja, przejście przez bramę rybę i te pomniejsze rzeczy.
2: Co z lednickimi tańcami i śpiewami?
4: Oczywiście, że stały element, gdzie wszyscy na to czekają, będą i haczyki, i będzie ta muzyka bardziej nostalgiczna, jak z hola lednicka.

0: Radio Plus 20 minut do godziny 17. Jeszcze w tej części magazynu będziemy mówić o uroczystościach, które odbędą się już jutro w sanktuarium na Gdańskiej Żowiance.
1: 13 maja 1917 roku po raz pierwszy Matka Boża się objawiła w Fatimie i ten dzień dla nas jest punktem odniesienia dla świętowania odpustu.
2: Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Hurtownia Szczepan. Dystrybutor artykułów gospodarstwa domowego, wyposażenie wnętrz, artykułów ogrodniczych, dywanów, pościeli, odzieży damskiej i męskiej, zaopatrzenie gastronomii, duży wybór porcelany stołowej, szkła i sztućców. Zapraszamy od 7 do 17 w soboty do 14. Hurtownia Szczepan. Gdańsk, ulica Tama Pędzichowska 3. Proszę pani, proszę pana, wszystko kupisz u Szczepana.
5: Świętuj z nami 20-lecie Develi. Już w sobotę 16 maja w biurach sprzedaży Develi czekają na Ciebie hity cenowe na mieszkania. Odbierz rabaty nawet do 160 tysięcy złotych. Zapraszamy do biur sprzedaży. Więcej na develia.pl.
6: Develia. Dobrze być w domu.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

0: Radio Plus 14 minut pozostało do godziny 17. Jutro w gdańskiej dzielnicy Żabianka odbędzie się uroczysty odpust ku czci Matki Bożej Fatimskiej.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus.
0: Do sanktuarium na gdańskiej Żabiance przyjedzie metropolita poznański arcybiskup Zbigniew Zieliński. Ignacy Motyliński z kolei wybrał się właśnie na Żabiankę, żeby zapytać, jak parafia szykuje się na ten wyjątkowy dzień.
2: Gdańsk Żabianka, dzielnica na obrzeżach miasta, gdzie wśród bloków znajduje się sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej. To tutaj w środę wieczorem zbiorą się wierni na odpust. Moim gościem jest ksiądz Mateusz Tarczyński.
3: Szczęść Boże, dzień dobry.
2: Kościół jest związany właśnie z Matką Bożą Fatimską. W tym miesiącu jest to szczególnie ważne, prawda?
3: Tak, bo 13 maja 1917 roku po raz pierwszy Matka Boża się objawiła w Fatimie. I ten dzień dla nas jest punktem odniesienia dla świętowania odpustu.
2: Skąd wzięła się ta tradycja w tej części Gdańska?
3: W latach 60. papież Paweł VI pobłogosławił figurę Matki Bożej Fatimskiej, która dzisiaj jest u nas w kaplicy, w kościele. Ona przez kilkadziesiąt lat była w seminarium w Gdańsku Oliwie, a potem, kiedy tutaj 30 lat temu powstała parafia, ówczesny arcybiskup Tadeusz Gocłowski postanowił umieścić ją właśnie tutaj i ustanowił jednocześnie sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej.
2: Jak parafia przygotowuje się do środowego odpustu?
3: 10 maja rozpoczęliśmy misje parafialne, czyli takie wydłużone rekolekcje, które mają pobudzić wiarę w parafii. Raz na 10 lat takie misje się odbywają. I tak zaplanowaliśmy, żeby w środku tych misji był odpust parafialny 13 maja.
2: A co będzie się działo podczas odpustu?
3: Przyjedzie arcybiskup Zbigniew Zieliński, dobrze nam znany w Gdańsku. Kiedyś był tutaj między innymi proboszczem katedry w Oliwie, później biskupem pomocniczym, a teraz od już jakiegoś czasu rządzi diecezją poznańską i jest bardzo zaprzyjaźniony z tym naszym sanktuarium tutaj. Co roku 13 maja właśnie przewodniczy tej modlitwie, więc przyjedzie pomodlić się z nami i też jakimś słowem mądrym pokrzepić.
2: Co ten odpust znaczy dla mieszkańców Żabianki? To jakoś scala tę społeczność?
3: Mamy nadzieję, że to scala, bo jednak jak się jest blisko Pana Boga, no to też się jest coraz bliżej siebie. Taką mamy nadzieję, o to się też będziemy modlić, ale też myślimy o tych, których w kościele nie ma za bardzo i nie widzimy się z nimi ani na uroczystości odpustowej, ani w żadną niedzielę. Ktoś by powiedział o nawrócenie, a ja nie lubię tak tego ujmować, bo to wtedy wychodzi na to, że modlitwa jest jakimś takim narzędziem, które miałoby kogoś zmienić. My chcemy się modlić o to, żebyśmy my byli dobrymi świadkami Pana Jezusa i przez to może dali innym coś do myślenia na temat wiary Boga, może pociągnęli własnym przykładem. Na pewno sposobnością do tego będzie procesja różańcowa, która po tej mszy odpustowej wieczornej się odbywa ulicami naszej parafii.
2: Właśnie, jak ta procesja będzie wyglądać? To musi być całkiem imponujący widok.
3: No jak każda, można powiedzieć, procesja, chociaż ta będzie trochę bardziej uroczysta, nawet bym powiedział bardziej uroczysta niż rezurekcyjna, która już jest na koniec Triduum Paschalnego. Idziemy z figurą Matki Bożej Fatimskiej, odmawiamy różaniec, śpiewamy pieśni. Oczywiście te wszystkie chorągwie, ministranci, no to zawsze dodaje jakiegoś uroku i też pokazuje, że ta uroczystość jest ważniejsza niż inne.
2: Kogo ksiądz zaprasza na środową uroczystość? To wydarzenie tylko dla parafian, czy dla wszystkich zainteresowanych?
3: Może przyjść każdy, kto tylko chce, kto lubi takie uroczystości, kto się nie boi, że one trochę dłużej potrwają. A przede wszystkim każdy, kto kocha Matkę Bożą, ma do niej jakieś nabożeństwo i chciałby w szczególnej intencji się pomodlić. To jest miejsce, myślę, odpowiednie. A 13 maja to też jest taki moment, w którym właśnie myślimy z jednej strony o Fatimie 109 lat temu, ale też myślimy, jak to odnieść do dzisiejszych czasów. Wtedy Matka Boża prosiła o modlitwę różańcową, o pokój na świecie i chyba nie muszę dodawać, że to dzisiaj też jest ważna intencja.
2: Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był ksiądz Mateusz Tarczyński.
3: Bardzo dziękuję za przemiłą rozmowę i mam nadzieję do zobaczenia na Żabiance.
0: Rozmawiał Ignacy Motyliński. Dodajmy, że środowe uroczystości w sanktuarium na Żabiance rozpoczną się o 17.30. 9 minut do 17.00. Kończymy pierwszą część magazynu. W części drugiej o modzie porozmawiamy. Modzie komunijnej.
4: Nieraz jest tak, że jedna parafia, jedni rodzice chcą klasycznie prościusieńko, bo cenią sobie po prostu ten sakrament, a inni rodzice wręcz przeciwnie, idą w tiule, w księżniczki. To ma być błysk, blask, to jest dzień tej dziewczynki.
0: Jakie są dziś trendy, jeśli chodzi o komunijne stroje, o tym po 17 w magazynie. A za chwilę Mikołaj Gronet będzie miał dla nas najświeższe wiadomości.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus.

0: Reklama.
1: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
2: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
4: Już 5 czerwca w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku wyjątkowy koncert 10 tenorów dla Ciebie, mamo. Największe hity, orkiestra na żywo i niezapomniane emocje. Nie zwlekaj, podaruj mamie niezapomniany wieczór. Bilety na kupbilecik.pl, bilety na PL, bilety24.pl. Agencja Brussa zaprasza.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
9: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
8: Jest 7 miejsc.
9: I rower, i mój kocyk. No i buba.
10: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
0: Po reklamie.
11: Radio Plus.
12: Obniżki cen paliw przedłużone na razie na 2 tygodnie. Premier zlecił ministrom rozporządzenie w sprawie transkrypcji małżeństw jednopłciowych. Zmarła Stanisława Celińska. Znana aktorka miała 79 lat. Minęła 17. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Program Ceny paliw niżej na razie pozostaje. Jutro zapłacimy nieco mniej niż dzisiaj. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 28 groszy, a diesla 6,84. To taniej o 2,9 groszy. Tymczasem minister energii Miłosz Motyka zapowiada, że program obniżek VAT-u i akcyzy na paliwa będzie przedłużony.
13: Na dwa tygodnie ten program przedłużamy do momentu, kiedy te analizy będą wskazywały na wysoką cenę i baryłki na rynkach, i diesla w portach, program będzie utrzymywany.
12: W ciągu miesiąca budżet państwa traci na obniżkach 1,6 mld zł. Premier Donald Tusk zlecił jak najszybsze przygotowanie rozporządzenia o transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Mają się tym zająć szef MSWiA i minister cyfryzacji. To pokłosie orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego, który w marcu zobowiązał Warszawski Urząd Stanu Cywilnego do wpisania takiego dokumentu do polskiego rejestru.
14: Zobowiązuje pana ministra, wicepremiera Gawkowskiego i pana ministra Kierwińskiego do pilnego, jak najszybszego ustalenia treści rozporządzenia. Parlamentarzystów wzywam do jak najszybszej pracy, tam gdzie ustawy będą niezbędne, aby opisać konsekwencje tej decyzji.
12: Mówił szef rządu i dodał, że rozporządzenie nie otworzy możliwości adopcji dzieci przez pary jednopłciowe.
14: Chciałbym, aby ten temat nie był przedmiotem spekulacji czy też niepotrzebnych emocji. Decyzja o rozporządzeniu nie będzie otwarciem możliwości adopcji przez pary jednopłciowe.
12: Z kolei prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiedział już, że w najbliższych dniach Stołeczny Urząd Stanu Cywilnego dokona transkrypcji aktów małżeństwa osób tej samej płci, co do których sądy wydały już wyroki. Trwa dochodzenie dotyczące nieprawidłowej opieki nad ptakami w papugarni na terenie Katowic. Na polecenie prokuratora policjanci zabezpieczyli blisko 130 papug. Opinię w tej sprawie wydał biegły.
0: Z wydanej opinii wynikało, że wszystkie ptaki mogą być przetrzymywane w niewłaściwych warunkach, a ich dalsze zabezpieczenie jest konieczne do przeprowadzenia szczegółowych badań i oceny ich stanu.
12: Mówił Dominik Michalik z katowickiej policji. Ptaki zostały przekazane pod opiekę fundacji, gdzie otrzymają niezbędną pomoc.
11: Wiadomości Radia Plus.
12: Na koniec smutna wiadomość ze świata kultury. Nie żyje Stanisława Celińska, ceniona aktorka i piosenkarka. Znana była m.in. z roli w filmie Pieniądze to nie wszystko, serialu Alternatywy 4, a także z piosenki aktorskiej.
15: Uśmiechnij się, jutro będzie lepiej.
16: Serku, ratuj! Serku, ja się spalę!
17: A dlaczego drzwi zamknęłaś?
16: Serku, bądź mężczyzną!
18: Jak one te ludzie brudzą, to opadają ręce.
19: Klątwa! Każdy się tu wykłada. Takie miejsce przeklęte, dlatego nic nie wchodzi. Trzeba by cudotwórcy.
12: Stanisława Celińska dwukrotnie została nagrodzona Orłem za rolę w filmach Pieniądze to nie wszystko Juliusza Machulskiego i Joanna Feliksa Falka. Miała 79 lat.

Zachmurzenie na Pomorzu całkowite. Termometry pokazują od 10 do 12 stopni w regionie. Wiatr umiarkowany zachodni w tej chwili. Ciśnienie 1001 hektopaskali. Temperatura w nocy w okolicach 7 kreski. Jutro wciąż będzie pochmurno. Miejscami dojdą opady deszczu. Termometry pokażą w środę do 12 stopni. Radio Plus.

0: Radio Plus 8 minus po godzinie 17. Marek Dmuchewicz, zapraszam na drugą część magazynu reporterów.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus.
0: Ma i to czas pierwszych komunii, no to przy tej okazji sprawdzimy, jakie dziś trendy dominują w kwestii komunijnych strojów.
2: Jeżeli chodzi o materiały, to wiadomo, to są dzieciaczki, więc każdy myśli, że to są jedwabie, bawełny i takie bardzo naturalne tkaniny, aczkolwiek chcielibyśmy bardzo, żeby takie były, ale te tkaniny, gdybyśmy ich użyli, one się wiążą z tym, że dzieciaczki jakby w nich poszły, to by były pogniecione i to, co naturalne, wszystko się pięknie wygląda, ale się gniecie.
0: O komunijnej modzie za chwilę w magazynie, a na koniec pojawią się oczywiście aktualności z Watykanu. Zapraszam.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus.

0: Radio Plus 16 minut po 17. Maj to czas pierwszych komunii. W magazynie teraz o tym, jakie trendy dominują w komunijnych strojach.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus.
0: A strój komunijny to ważny element całej uroczystości. Białe sukienki, alby, albo garnitury. Chłopieńce to ubrania, w których prezentują się najmłodsi. Jak wyglądają przygotowania takich strojów, ile czasu wymaga ich uszycie, jakie stosuje się materiały i ozdoby. O tym w rozmowie Magdy Gliszczyńskiej.
2: A ja z panią Katarzyną Wałęgą spotykam się w jej pracowni. Pani Kasia jest technologiem, projektantem, krawcową również, tak tradycyjnie byśmy powiedziały. Dzień dobry.
3: Witam serdecznie.
2: Bardzo dużo pracy. Wiem, że pani jest w ferworze tych przygotowań również i czas Komunii Świętych to również ważny czas dla pani, ponieważ szyje pani stroje komunijne. Sukienki, alby, komeszki, garnitury. Kiedy tak naprawdę dla pani rozpoczyna się ten sezon?
3: Tak naprawdę dla nas tutaj sezon zaczyna się już od września, kiedy rodzice podejmują tę decyzję na spotkaniach. Oczywiście na spotkaniach w parafiach, w szkołach, no i również też indywidualnie. No i takie osoby do nas trafiają. Także to jest wrzesień, październik, takie rozpoczęcie, no ale później już ten mocniejszy taki sezon szycia i realizacji, to już zaczyna się marzec, kwiecień, to już są odbiory. Także do końca maja praktycznie mamy taki mocny sezon komunijny.
2: Czyli rozumiem, że teraz to takie ostatnie poprawki.
3: Tak.
2: Ile takich sukienek, strojów przygotowuje pani w danym sezonie?
3: No to jest różnie, tak. No w tym sezonie nawet 500-600 stroi, można powiedzieć, że tak zamykamy.
2: W większości to są właśnie stroje dla dziewczynek czy dla chłopców?
3: Mamy różnie. Mamy w realizacji parafie całe, prawda, realizujemy, czyli chłopcy, dziewczynki, są to komeszki, alby, chociaż te alby to już nie są takie tradycyjne jak dla dziewczynek, kiedyś takie proste, sznurami przywiązane, ponieważ te alby dla dziewczynek głównie to już są raczej sukieneczki eleganckie, ze zdobieniami, kryształkami, paseczkami. To już na pewno nie przypomina jak to kiedyś, takie alba klasyczne, coś jak chłopcy. No oczywiście też i komeszki dla chłopców klasyczne, no i garniturki również królują.
2: A dominuje przepych, czy jednak prostota i skromność? Jak to bywa? Jakie są trendy teraz?
3: Raczej klasycznie prosto, ale żeby też dla dziewczynek było coś podkreślone, żeby te dziewczynki nie były takie zupełnie skromne. Jakaś kokardka, kryształek, zdobiony paseczek, rękawki jakieś takie fantazyjne. No u chłopców to tradycyjnie klasyka, granatowe, eleganckie spodenki, no i komeszka, prawda, typu z kołnierzykiem lub bez.
2: Tutaj co pani robi? Skraca pani sukienkę? Co tutaj, jaką poprawkę trzeba wprowadzić?
3: Tak, na tym etapie tutaj mieliśmy taką małą poprawkę, że trzeba dziewczynce delikatnie dopasować i skrócić dół, więc tutaj oczywiście też w pracowni też takie rzeczy robimy, maszyna w ruch i trzeba tutaj zadziałać.
2: Czy tych poprawek pani dużo musi wykonywać?
3: Czasami się zdarzają takie sukieneczki, że wiadomo, dzieci od momentu mierzenia do momentu realizacji i odbioru sukieneczki to jest pół roku, więc zdarza się, że dziecko urośnie troszeczkę więcej niż przewidzieliśmy i założyliśmy to. No i trzeba jakąś tam drobną poprawkę zrobić, typu wydłużyć lub skrócić dół, ewentualnie spodenki, bo to już na ostatnim etapie, gdzie chłopcy przychodzą z bucikami i trzeba spodenki na przykład dopasować do odpowiedniego jego buta, czy to jest mukasynek, czy klasyczny bucik, prawda? No i to jest takie drobne poprawki, aczkolwiek u nas stawiamy na to, żeby jak najmniej tych poprawek było i to nam się udaje w 90%.
2: No państwo już macie wprawę. Od ilu lat przygotowuje pani te stroje komunijne?
3: No tak już 12.

0: To jest dzień tej dziewczynki, głównie u dziewczynek to chodzi. No i tutaj przychylamy się do rodziców. To, co sobie życzą, to wykonujemy.
1: Dużo stresu też panią to kosztuje. Czy jednak rodzice już pani bardzo ufają?
0: Ufają, tak. Mamy już tu zaufanie, bo takie wieloletnie doświadczenie i z roku na rok jesteśmy polecani innym rodzicom. Ale to mimo wszystko zawsze stres. Wiąże się to ze stresem dużym. No bo wiadomo, to jest odpowiedzialność. Chcemy, żeby te dzieciaczki wyglądały pięknie w swoim dniu. No i rodzicom pewnie też zależy, żeby ten dzień był taki wyjątkowy dla nich.
1: Coś zdarzyło się takiego wyjątkowego, co pani zapamiętała w przygotowywaniu tych strojów?
0: Najbardziej to mi chyba tylko utkwiło w pamięciach, jak dzieciaki odbierają razem z rodzicami te stroje, ich uśmiech, zadowolenie i po prostu no, radość, głównie u dziewczynek, prawda, że mają sukieneczki długie i że może to być taki ich pierwszy dzień, no taki pierwszy, taka długa suknia, prawda, że mogą się pokazać. No to jest to radość i uśmiech.
1: Ostatnie poprawki, a my za chwilę powracamy do naszej rozmowy. Trochę o tych dodatkach i o tych projektach porozmawiamy.
2: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus.
3: Reklama.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Nie każda decyzja musi zaczynać się od wydatku. Z Volvo po prostu zaczynasz. Volvo XC40 Plus Dark. Teraz dostępne bez wpłaty własnej. Już od 1610 zł netto miesięcznie. W tej cenie masz więcej niż myślisz. Gwarancję i pełen serwis przez 3 lata. Bez stresu, bez kompromisów, bez odkładania decyzji. Sprawdź ofertę na volvocarplichtagdynia.pl. Odwiedź nas. Morska 314 Gdynia.
10: Jest taki Gdańsk, spokojniejszy, bliższy, bardziej twój. Nad Motławą, gdzie poranki zaczynają się od wody, a nie od ruchu ulicznego. I miasto zwalnia. Gdynia Riverside Living. Nowy adres w Śródmieściu. Z dala od zgiełku. Apartamenty premium. Światło, przestrzeń i udogodnienia, które naprawdę mają znaczenie. Taras na dachu, klub mieszkańca, sauna i siłownia. Rozpoczęliśmy sprzedaż. Wybrane apartamenty dostępne są w ofercie startowej. Gdynia Riverside Living. Gdynia.pl.
11: Już 5 czerwca w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku wyjątkowy koncert. 10 tenorów dla Ciebie, mamo. Największe hity, orkiestra na żywo i niezapomniane emocje. Nie zwlekaj. Podaruj mamie niezapomniany wieczór. Bilety na kupbilecik.pl, biletyna.pl, bilety24.pl. Agencja Brussa zaprasza.
12: Magazyny z pyłem, biura z rozlaną kawą, hale ze śladami opon i smarów. O tak, wiesz jak to wygląda.
13: Przyjdź do salonów Klinus.pl i zobacz specjalistyczne szorowarki Kercher do czyszczenia posadzek. Pokażemy niezawodne rozwiązania i środki chemiczne, które najlepiej sprawdzają się u naszych klientów. Klinus.pl, największy autoryzowany dealer Kercher w północnej Polsce. Fachowe doradztwo, sprawny serwis, dostępność od ręki.
12: Salony Klinus.pl, Gdynia, ulica Hutnicza 11H, Starogard Gdański, ulica Iwaszkiewicza 15.
3: Po reklamie.

0: przypomnę, że jestem w pracowni u pani Katarzyny Wałęgi, technolog projektant Krawcowa. Mówimy o tych strojach komunijnych, o sukienkach, o garniturach dla chłopców, dla dziewczynek. To teraz pani Kasiu, proszę powiedzieć głównie jaki materiał, jaka jakość na wykonanie takiej sukieneczki komunijnej?
1: No jeżeli chodzi o materiały, to wiadomo, to są dzieciaczki, więc każdy myśli, że to są jedwabie, bawełny i takie bardzo naturalne tkaniny, aczkolwiek chcielibyśmy bardzo, żeby takie były, ale te tkaniny, gdybyśmy ich użyli, one się wiążą z tym, że dzieciaczki jakby w nich poszły, to by były pogniecione i to, co naturalne, wszystko się pięknie wygląda, ale się gniecie. Więc niestety tutaj troszeczkę z takim przekorem używamy tkanin z troszeczkę syntetycznych streczu, bo typowa alba komeszka dla chłopca czy dziewczynki, taki strój komunijny, to jest strecz i to jest poliester, ale pod spód dajemy, wiadomo, chłopiec nie zakłada tego na gołe ciałko, tylko ma koszulę bawełnianą, prawda, więc to jest 100% bawełny, więc od ciała jest bawełna i tak samo w sukieneczki. Dbamy o to, żeby dzieci miały komfort i do każdej sukieneczki otrzewamy staniczki też podszeweczką bawełnianą, więc tutaj pełen komfort i przede wszystkim, prawda,
0: no
1: dla
0: tak,
1: dzieci.
0: No musi to być też praktyczne, tak. Bo wiadomo, że dzieciaki na wiele rzeczy nie zwracają uwagi. Tutaj widzę, że jest haleczka, tak. Czyli te halki nadal są pod sukieneczkami?
1: Tak, dalej są. W większości praktycznie sukieneczki mają haleczki, tylko że tak, haleczek nie wszywamy do staniczka. Są to oddzielne haleczki, po to, żeby było też w komforcie użytkowaniu później dla rodziców, bo nawet taki strój też za rok musi być używany i to jest bardzo fajna opcja z halką, bo zdejmując haleczkę od razu jest wydłużona sukieneczka o te 3-4 cm nawet na przyszły rok, a dzieci wiadomo rosną.
0: Pani Kasiu, widzę, że tutaj torebeczki też bardzo ładnie wyglądają. Klasyka, jak wykonać taką torebkę? I ponieważ to są małe egzemplarze, więc czy trudno jest wykonać taką torebkę?
1: Trudno, wiadomo, bo to są małe części i by się wydawało, że co to jest taka torebeczka, ale też torebeczki są odszywane w środku podszeweczką, wszystko zamykane do środka, żeby to też estetycznie i elegancko wyglądało. No i taką torebeczkę też zdobimy dla małej tutaj dziewczynki zgodnie z jej potrzebami. Jeżeli ma na przykład jakieś tam kwiatuszka na sukieneczce w paseczku, to taki kwiatuszek też może być wykonany i przyszyty do pateczki, do torebeki. Albo wręcz wyzdobiony koronką, albo klasycznie prościutka.
0: Przejdźmy tutaj do tego gotowego stroju. Pani Kasiu, czy łatwiej wykonać jest garnitur taki chłopięcy, czy jednak sukieneczkę, czy albę dla dziewczynki?
1: Znaczy tak, garnitur, jeżeli chodzi o garnitury, my garniturów nie szyjemy, współpracujemy z firmą zewnętrzną, która dla nas sprowadza te garniturki, ale jak wygląda strona od garniturów? Mierzymy, każde dziecko jest przez nas mierzone, zarówno i dziewczynka, i chłopiec. I tutaj działam ściśle i na wymiary dla dzieci, więc takie garniturki jesteśmy też dla chłopców w stanie dopasować od szczupłej sylwetki, od XS do nawet XL i od wysokiego chłopca, nawet i 1,60 m się trafiają i wyżsi chłopcy, do takich niedużych, drobniutkich dzieciaczków. No i tu sukieneczki też wszystko szyjemy na miarę.
0: A ile materiału potrzeba, żeby wykonać taką sukienkę, która teraz tutaj przed moimi oczami?
1: No akurat tu jest sukieneczka z satyny wykonana i ma na sobie jeszcze organtynkę, więc tutaj spód gdzieś około 4 metrów i dodatkowo też 4 metry organtyny, czyli te stroje takie z dodatkowymi warstwami, tiulami, organtynami, bo i takie są, nawet czasami potrzebują 12 metrów tkaniny, ale taki klasyczny strój od 4 do 5 metrów mniej więcej tkaniny plus podszewka, dodatki, to wszystkie.
0: A czas? Ile czasu zajmuje uszycie takiej sukienki?
1: Tak ciężko powiedzieć i zamknąć tak w jedno powiedzieć, ile czasu taka sukieneczka, ponieważ to jest proces wieloetapowy, od zdjęcia wymiarów, od przygotowania materiału, skrojenia. Czasem sukieneczki potrzebne są, żeby przygotować od podstaw, prawda, projekty. I tu już jest dodatkowy czas. No, skrojenie, szycie, no i później wyzdobienie w zależności od wyboru koronki, tkaniny. To naprawdę troszeczkę jest czasu potrzeba.
0: Tutaj jest kokarda, jakieś koraliki białe, perełki.
1: Tak, perełki, tak, na paseczku są perełki z kryształkami. No i z tyłu jest taka organtynowa kokardka, która pięknie też z tyłu wygląda, jak dziewczynka stoi, to pięknie ta kokarda wywiązana.
0: To na koniec zapytam, czy jakiś strój rzeczywiście panią zaskoczył, że sama była pani zdziwiona, że rodzice postawili na taki strój?
1: Tak, była jedna z mocnymi falbankami. To była warstwowa sukieneczka, nawet miała dopinany trenik, ale to dziecko było z zagranicy, z Włoch przyjechała mama, też nawet i takie dzieciaczki przyjeżdżają do nas tu w Polsce, zamawiam Polkę, ale we Włoszech miały komunię i to było na bogato naprawdę, taka mała księżniczka typowa.
0: Pani Katarzyna Wałęga, projektantka, technolog, projektant, była dzisiaj gościem Radia Plus. Bardzo dziękuję za to spotkanie i za rozmowę.
1: Dziękuję również.
2: A o modę komunijną pytała Magda Gliszczyńska.
3: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus.

0: Radio Plus, 20 minut do 18. W dzisiejszym magazynie jeszcze pojawią się aktualności z Watykanu. Już za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
3: Dzisiaj wieczorem w Nocnych Światłach, w setną rocznicę, będziemy rozmawiać o przewrocie majowym, a także o Józefie Piłsudskim, bo dzisiaj też 91. rocznica jego śmierci. Goście Nocnych Świateł to dr Krzysztof Jabłonka, historyk, dyplomata i publicysta, i profesor Piotr Kosiak, dyrektor Instytutu Witosa. Paweł Krzemiński, zapraszam na 23. Do usłyszenia.
2: Nocne Światła. Radio Plus. Nocne Światła.
1: Autopromocja.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: W Rzymie zmarł kardynał Emil Paul Trzerik, wieloletni papieski dyplomata. Jan Paweł II wywierał silny wpływ na króla Baldwina, wynika z ujawnionych zapisków belgijskiego monarchy. To dzięki jego wsparciu zdecydował się na tymczasową abdykację, by nie podpisywać ustawy aborcyjnej. W Nigerii nasilają się prześladowania chrześcijan. W stanie Taraba od września ubiegłego roku zniszczono 217 kościołów. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Leon XIV jest w Castel Gandolfo, wtorek to już tradycyjnie dla papieża dzień wolny od pracy. Do Watykanu Ojciec Święty powróci wieczorem. W Rzymie zmarł kardynał Emil Paul Trzerik. Miał 79 lat, od 1978 roku pełnił służbę w watykańskiej dyplomacji. Z wdzięcznością wspominam jego wierną służbę jako przedstawiciela papieskiego w różnych krajach, a następnie jako członka niektórych dekasterii Stolicy Apostolskiej, napisał Leon XIV w telegramie kondolencyjnym.
0: Wiadomości ze świata.
1: W Belgii ukazała się nowa biografia króla Baldwina, który sprawował władzę w latach 1951-1993. Opierając się na niepublikowanych dotąd dokumentach i prywatnych zapiskach króla, autor ukazuje nie tylko jego głęboką wiarę, ale również żywą relację z Janem Pawłem II.
2: Jak twierdzi autor biografii, profesor Vincent Dujardin, Jan Paweł II był jedną z postaci, która wywarła największy wpływ na belgijskiego króla. Cytuje on m.in. nieznany dotąd list Baldwina po zamachu na papieża w 1981 roku. Król uznaje w papieżu namiestnika Chrystusa. Przez ciebie objawia on swoją miłość i moc. Kiedy cię widzimy i słuchamy, zbliżamy się do Jezusa, napisał belgijski monarcha. Baldwin przeszedł do historii jako król, który w 1991 roku nie zgodził się podpisać ustawy aborcyjnej. Wiedział przy tym, że ceną za ten gest może być obalenie monarchii, a nawet wygnanie. Jak pokazują dokumenty, król konsultował swoją decyzję z Janem Pawłem II i kardynałem Ratzingerem. Jak precyzuje autor, nie pytał ich o radę. Prosił jedynie o wyjaśnienie moralnych aspektów swej decyzji. Dzięki ich wsparciu pozostał wierny swemu sumieniu.
1: Przypomnijmy, że od grudnia 2024 roku trwa proces beatyfikacyjny króla Baldwina. Został on otwarty na wniosek samego papieża. W diecezji Wukari na wschodzie Nigerii dramatycznie pogarsza się sytuacja chrześcijańskich społeczności rolniczych. Kolejne ataki w stanie Taraba przynoszą ofiary, masowe przesiedlenia i zniszczenia kościołów.
3: Od września fala przemocy w południowej części stanu Taraba zmusiła do ucieczki prawie 100 tysięcy osób. O dramatycznym bilansie ataków poinformował biskup diecezji Wukari Mark Maigidan Zukwein. Wśród przesiedlonych jest 16 księży, zniszczono też domy 8 kapłanów i 217 kościołów. Według agencji Fides ataki dotykają przede wszystkim społeczności rolniczych, głównie chrześcijańskich wiosek zamieszkanych przez lud Tif. Napastnikami są najprawdopodobniej bandy muzułmańskich pasterzy Fulani. Po spaleniu domów i kościołów atakujący często zajmują ziemie pozostawione przez mieszkańców zmuszonych do ucieczki.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
4: Aktualności z Watykanu zakończyły dzisiejszy magazyn. Prawie 10 minut do 17. Za chwilę Mikołaj Gronet przedstawi najświeższe wiadomości z kraju i zagranicy.

0: Radio Plus.
1: Kilku razy sztuka w Sejmie, debata o kryptowalutach. Są zarzuty i areszt dla sprawcy śmiertelnego wypadku pod Węgorzewem. Powiemy też o wnioskach z raportu o zdrowiu psychicznym Polek. Minęła 18. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Z jednej strony słowa o pokoju w domowej wojnie kryptowalutowej, z drugiej wzajemne oskarżenia o brak regulacji branży. W Sejmie trwa debata nad 4 projektami ustaw o kryptowalutach rządu prezydenta Polski 2050 i Konfederacji.
2: Przychodzę zaoferować wam pokój. Pokój w domowej wojnie kryptowalutowej.
3: Donald Tusk poczuł swoje polityczne złoto i próbuje przekonać wszystkich, że kryptowaluty to jest tak naprawdę ruska mafia.
4: Blisko 2 lata zajęło wam to, żeby napisać tę ustawę. Nie reagowaliście na żadne uwagi ze strony prezydenta, nie reagowaliście nawet na poprawki, które były wnoszone przez waszego koalicjanta, czyli Polskę 2050.
5: Pan minister, muszę powiedzieć, że obraża mnie i urzędników Ministerstwa Finansów. Sama ustawa była 2. ustawą, którą żeśmy się zajęli. Zajęliśmy się tym natychmiast.
1: Mówili Adam Gomoła z Polski 2050, Sławomir Mencen z Konfederacji, szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki oraz wiceminister finansów Jurand Drob. Do Sejmu trafił też 5. projekt autorstwa PiSu, który zakłada całkowity zakaz kryptowalut w Polsce. Poprzednie 2 rządowe projekty regulujące branżę kryptowalut zostały zawetowane przez Karola Nawrockiego. Są zarzuty i areszt dla sprawcy śmiertelnego wypadku pod Węgorzewem. Podejrzany 45-latek miał ponad 1,5 promila i złamał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. 1 maja stracił panowanie nad autem podczas wyprzedzania i uderzył w drzewo. 16-letni pasażer zginął, a inny został ranny.
6: Piotr Z. przyznał się do tego, iż miał świadomość posiadanego zakazu oraz tego, iż bezpośrednio przed zdarzeniem spożywał alkohol. Podejrzany został aresztowany na okres 3 miesięcy.
1: Mówił Daniel Brodowski z Prokuratury Okręgowej w Olsztynie. Podejrzanemu grozi nawet 20 lat więzienia. Dobre wieści z Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Po ogromnym pożarze dzisiaj na miejscu pracuje już jedynie 20 strażaków. Jeszcze wczoraj było ich 200. O tym, jak wygląda dogaszanie lasu, mówi Mateusz Małyszek z Biłgorajskiej Straży Pożarnej.
7: Prowadzimy działania dozorujące. Strażacy przesypują, przeczesują, nawet momentami przerzucają ten teren, przegrzebują, sprawdzają.
1: Choć od rana w Puszczy Solskiej pada drobny deszcz, to zagrożenie nadal występuje.
7: Deszcz spadł, nawilżył tą ściółkę, jest zdecydowanie lepiej, ale to nie jest. Jest jeszcze taka wilgotność ściółki, kiedy można by było mówić o braku zagrożenia pożarowego lasu.
1: Prokuratura prowadzi 2 postępowania w sprawie przyczyn pożaru i tragicznego wypadku samolotu gaśniczego, w którym zginął pilot. Pogrzeb Andrzeja Gawrona jutro w Warszawie.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Polki są przytłoczone codziennymi obowiązkami i pełnią jednocześnie wiele różnych ról społecznych. To wnioski z 1 badania. Każda kobieta ma wiele ról i jedno zdrowie psychiczne.
8: Z badania wynika, że zmiany społeczne i kulturowe wywierają coraz większą presję na Polkach. Nie zawsze znajdujemy też wsparcie w najbliższej rodzinie. Zdaniem psycholog Antoniny Dudek-Olejniczak, nie bójmy się prosić o pomoc.
9: Często wystarczy poprosić partnera, kogoś, żeby coś od nas przejął. Ktoś inny ugotował obiad tego dnia albo odebrał dzieci. Więc tutaj kwestia takiego pozwolenia sobie na to, że nie muszę robić wszystkiego na 100%, dzielenia zadań, delegowania zadań, właśnie da nam trochę więcej tego czasu wolnego, że chociaż tam 2-3 godziny w sobotę rano mogę pójść na siłownię, spacer czy do kosmetyczki.
8: Autorzy raportu zaznaczają, że Polki mają coraz większą świadomość na temat tego, że ich zdrowie psychiczne jest ważne.
1: O czym informowała Aneta Paszko.
10: Zachmurzenie na Pomorzu całkowite, na termometrach od 10 do 12 stopni, wiatr umiarkowany zachodni, ciśnienie 1001 hektopaskali, temperatura w nocy w okolicach 7 kreski, jutro wciąż pochmurno, miejscami do tego opady deszczu, termometry pokażą w środę do 12.

Michael w Radiu Plus do 19, m.in. Leonard Cohen, Europe Starship Bime. Marek Machowicz, zapraszam na kolejną godzinę z przebojami z nutą nostalgii. Powiemy też o bezpieczeństwie w sieci, bezpieczeństwie naszych pieniędzy, a w szczególności pewnej grupy narażonej najbardziej na wyłudzenia. No i wcale nie chodzi tu o seniorów tym razem, bo na czoło podatnych na wyłudzenia wysuwa się teraz młodzież i o tym w tej godzinie, a teraz o tawan.

0: your man. If you wanna love him, I'll do anything that you ask me.
1: Leonard Cohen w Radiu Plus. My tymczasem zaglądamy do naszego kalendarium. 12 dzień maja, tak przypomnę. Posłuchajmy, co się działo dawno temu.
2: Rok 1802. Wskutek pożaru doszczętnie zniszczona została zabudowa nowego stawu koło Malborka. Rok 1807. Wobec spodziewanej odsieczy rosyjskiej, na rozkaz Napoleona Bonapartego, siły wojsk oblegających Gdańsk dodatkowo wzmocniono korpusem rezerwowym marszałka Jeana Lannesa i dywizją grenadierów generała Charlesa Oudinota. Rok 1888. W kościele pocysterskim w Oliwie odbył się pogrzeb zmarłej 12 maja księżnej Marii Hohenzollern-Hechingen. W czasie złożenia trumny w krypcie opatów oliwskich orkiestra 4. Regimentu Grenadierów z Gdańska grała marsza żałobnego Fryderyka Chopina. Zmarła była bratanicą ostatniego opata oliwskiego Józefa Hohenzollerna. Rok 1942. W kwaterze Adolfa Hitlera w Kętrzynie odbyła się narada z udziałem Alberta Forstera w sprawie germanizowania Polaków okręgu Rzeszy Gdańsk-Prusy Zachodnie. Führer zatwierdził też wtedy nowy herb Gdyni, żaglowiec na niebieskim tle. Rok 1971. W klinice Akademii Medycznej w Gdańsku przyszły na świat pięcioraczki.
1: I to wszystko wydarzyło się 12 maja. Kończymy kalendarium, a za chwilę w Radiu Plus o tym, jak cyberprzestępcy na celownik wzięli sobie teraz młodzież.
3: Reklama.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Masz już Modivo Club Gold?
8: Nie. A warto?
7: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
8: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
7: W Modivo e-obuwie, ETTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
8: Brzmi super. No to jak dołączyć?
7: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
9: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić!
10: Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami.
9: O, muszę mieć ten stolik!
10: A na koniec wege klopsiki. Mniam!
11: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
12: Panie Pascalu, ma Pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
13: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
12: A, no i merci bardzo.
14: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
16: Dołącz do André Rieu i jego orkiestry Johanna Straussa, którzy wracają do Polski w 2027 roku. Zapraszamy do Krakowa, Gdańska, Gliwic i Łodzi. Daj się porwać radosnym melodiom, romantycznym walcom i niezapomnianym chwilom. Bilety dostępne na stronie

A w Radiu Plus teraz o tym, że jak się okazuje, ofiarami cyberprzestępców wcale nie padają teraz głównie seniorzy, a młodzi dorośli żyjący w ciągłym biegu i cyfrowym świecie. To oni stali się głównym celem ataków. Banki ostrzegają, że największą słabością młodych użytkowników jest ich naturalna skłonność do natychmiastowego reagowania. Przyzwyczajenie do szybkich płatności, odruchowe klikanie w linki w komunikatorach oraz brak czasu na weryfikację informacji sprawiają, że przestępcy potrafią przeprowadzić skuteczny atak na młodzież w zaledwie kilkanaście minut. To właśnie ta grupa, choć technicznie sprawna, najczęściej ignoruje czerwone flagi w pogoni za wygodą lub szybkim zyskiem. Oszuści kuszą młodych wizją łatwych pieniędzy, oferując na przykład fikcyjną pracę polegającą na lajkowaniu postów lub atrakcyjne formy współpracy. Często zaczyna się od niewinnej pochwały, która szybko przechodzi w prośbę o instalację podejrzanej aplikacji lub wykonanie przelewu weryfikacyjnego, co kończy się utratą oszczędności lub przejęciem konta. Podobny mechanizm działa w świecie gamingu, gdzie obietnice darmowych skinów do broni, walut w grach czy kodów do dodatków prowadzą prosto do fałszywych stron logowania mających na celu kradzież cyfrowego dobytku. Do tego coraz częściej przestępcy budują fałszywe zaufanie, podszywając się pod znajomych na portalach społecznościowych lub tworząc romantyczne relacje online. Szczególnie niebezpiecznym zjawiskiem jest tu szantażowanie ofiary publikacją intymnych zdjęć lub nagrań, które wcześniej wyłudzono podczas internetowego flirtu. Jak rozpoznać, że coś jest nie tak? Istnieje kilka kluczowych sygnałów, które powinny natychmiast wzbudzić czujność i skłonić do przerwania kontaktu. Pierwszym z nich jest silne wywieranie na młodym człowieku presji czasu oraz zniechęcanie do konsultacji z kimkolwiek bliskim. Kolejną czerwoną flagą jest każda prośba o podanie kodu BLIK, wykonanie przelewu testowego lub instalację aplikacji przesłanej bezpośrednio w linku. Warto również nabrać podejrzeń, gdy oferta wydaje się zbyt dobra, by była prawdziwa. Na przykład obiecuje nienaturalnie wysokie zarobki za banalne czynności. Pamiętać też trzeba, że prawdziwe banki i serwisy nigdy nie proszą o hasła do logowania, czy kody uwierzytelniające wysyłane SMS-em, ani o umożliwienie zdalnego dostępu do naszego urządzenia. No, najskuteczniejszą metodą walki z takimi atakami jest celowe spowolnienie reakcji i zasada ograniczonego zaufania do każdej nagłej wiadomości. Starship teraz w Radio Plus.

0: Reklama.
1: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.

0: Ta i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Już 5 czerwca w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku wyjątkowy koncert. 10 tenorów dla Ciebie, mamo. Największe hity, orkiestra na żywo i niezapomniane emocje. Nie zwlekaj, podaruj mamie niezapomniany wieczór. Bilety na kupbilecik.pl, biletyna.pl, bilety24.pl. Agencja Brussa zaprasza.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus.
1: MSZ pisze do amerykańskiej ambasady w sprawie Zbigniewa Ziobry. Sędzia zdjęła flagę Unii, sprawą zajmie się rzecznik dyscyplinarny. Dziś Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek. W Polsce 1000 z nich to siostry zakonne. Minęła 19. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ministerstwo Spraw Zagranicznych pisze do amerykańskiej ambasady w sprawie Zbigniewa Ziobry. W specjalnej nocie zwraca się z prośbą o wskazanie podstaw prawnych wjazdu byłego ministra sprawiedliwości na teren Stanów Zjednoczonych.
2: Zwracamy się też o wskazanie, jaki dokument podróży umożliwił panu Ziobrze przekroczenie granicy oraz jaka była dokładnie data wjazdu na terytorium Stanów Zjednoczonych.
1: Mówił rzecznik resortu dyplomacji Maciej Wewiór. Zbigniew Ziobro wcześniej korzystał z azylu politycznego na Węgrzech. Po tym jak Viktor Orbán przegrał wybory, wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Obecny minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zadeklarował, że wystąpi o ekstradycję polityka PiS. Zbigniew Ziobro jest podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Skandal w Sądzie Okręgowym w Koszalinie. Była prezes, obecnie orzekająca w Wydziale Cywilnym, miała podczas rozprawy usunąć flagę Unii Europejskiej z sali i ukryć ją pod kaloryferem. Kolegium sądu podjęło uchwałę o skierowaniu sprawy do rzecznika dyscyplinarnego. Oliwia Kisielewska.
3: Decyzja zapadła niemal jednogłośnie. 7 członków było za, a tylko 1 przeciw. To kolejny raz, kiedy sędzia znajduje się w centrum kontrowersji. Była prezes Sądu Okręgowego, powołana jeszcze przez Zbigniewa Ziobrę, została odwołana ze stanowiska w czerwcu 2024 roku przez ministra Adama Bodnara. O jej dymisję apelowało wówczas aż 75 sędziów z Okręgu Koszalińskiego.
1: Sama zainteresowana nie komentuje sprawy. Rzecznik dyscyplinarny może m.in. i obniżyć wynagrodzenie sędziego albo przenieść go na inne stanowisko. Źródło zakażenia salmonellą w przedszkolu w Nowinach Wielkich nadal jest nieznane. Sanepid w Gorzowie bada próbki jedzenia, ale na razie wyniki są negatywne. Ustalenie przyczyny może okazać się niemożliwe, bo do zakażenia doszło przed majówką, a pierwsze oznaki choroby u dzieci pojawiły się po świątecznym weekendzie. Mówi Beata Dunal z sanepidu powiatowego w Gorzowie.
4: Jadły jajka, jadły wędlinę, jadły inne produkty. Nawet jak my pojechaliśmy na kontrolę, to tych produktów fizycznych po prostu nie było. Pomimo, że pobraliśmy próby na badanie. Na razie nic nie mamy.
1: W sumie salmonelle wykryto u 16 osób. Przedszkole zespołu edukacyjnego w Nowinach Wielkich przeszło dezynfekcję, ale nadal jest zamknięte.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Dziś Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek. W Polsce świętuje ponad 200 tysięcy osób. Wśród nich ponad 1000 to siostry zakonne różnych zgromadzeń. Jak podkreśla siostra Paula z Hospicjum Sióstr Felicjanek w Warszawie, w tej pracy jest się łącznikiem między pacjentem a Bogiem.
5: Jako pielęgniarka, poza taką działalnością medyczną, towarzyszymy im duchowo. My jako matki czuwamy nad nimi. Często jesteśmy takimi psycholożkami, które rozstrzygają ich takie życiowe problemy. Mają takie tematy niepojednane w rodzinie. Takim naszym sukcesem pracy jest jakieś ogromne zaufanie człowieka starszego do nas.
1: Przedłużeniem świętowania pielęgniarek zakonnych i świeckich będzie pielgrzymka na Jasną Górę w sobotę 16 maja.
6: Zachmurzenie na Pomorzu na ogół całkowite. Trochę przejaśnień teraz w środkowej głównie części regionu. Termometry pokazują od 9 do 11 stopni. Wiatr umiarkowany zachodni, ciśnienie bez zmian 1001 hektopaskali. W nocy temperatura w okolicach 7 kreski. Jutro wciąż pochmurno, miejscami opady deszczu. Termometry pokażą w środę do 12 stopni.
0: Radio Plus.

Elton John w Radiu Plus. Marek Dmuchowicz, zapraszam na jeszcze jedną godzinę z przybojami z nutą nostalgii do 20. Między innymi Paul Young, Culture Vox, Kobra Nocka, Bonnie. Teraz Kenny Loggins.

0: grany w 1980 roku przez amerykański duet Hole & Oates. Paul Young, tak jeszcze tylko nadmienię, w tym roku w styczniu skończył równe 70 lat. W Radiu Plus za chwilę Tina Turner.
1: Reklama.
2: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu wzmacniacz zapachu Endless Scent 11,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 13,49 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
8: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
9: Dom to więcej przestrzeni do życia. Zamieszkaj w inwestycji DE Concept Lisia Bojano. Bliźniaki z poddaszem użytkowym na dużej działce przy ulicy Lisiej w Bojano. Funkcjonalny projekt domu i atrakcyjna lokalizacja. Znajdź inwestycje Lisia Bojano na perum.pl lub zadzwoń po szczegóły. Biuro sprzedaży Barbara Pryczkowska 662 790 541 662 790 541. Lisia Bojano. Przestrzeń dla Twoich marzeń.
10: Świętuj z nami stylowe urodziny Chibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na chibo.pl.
1: Po reklamie.

0: Kobranowska w Radiu Plus. 12 maja dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Limeryków, a limeryk to jedna z najbardziej chyba rygorystycznych form poetyckich. Musi spełniać trzy twarde zasady. Ma dokładnie 5 wersów. Układ rymów jest taki, że pierwszy, drugi, piąty wers rymują się ze sobą, a trzeci, czwarty, krótsze tworzą osobną parę. No i tradycyjnie pierwszy wers przedstawia bohatera i miejsce akcji. No to co? Nie jest jeszcze chyba nadto późno. Może by tak po jednym limeryku przed nocą na dobry sen?
1: Reklama. Kantory Conti zapraszają do strefy najkorzystniejszych cen walut. Teraz również do nowo otwartej placówki w centrum handlowym Cliff w Gdyni. Polski kapitał, szwajcarska jakość. kantorconti.pl.
2: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
3: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
6: Cappuccino. Kafe latte.
7: Co robisz?
6: Trenuję zamawianie kawy McCafé za 7. Już

0: 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
1: Jest taki Gdańsk. Spokojniejszy, bliższy, bardziej twój. Nad Motławą, gdzie poranki zaczynają się od wody, a nie od ruchu ulicznego. I miasto zwalnia. Gdynia Riverside Living. Nowy adres w Śródmieściu. Z dala od zgiełku. Apartamenty premium. Światło, przestrzeń i udogodnienia, które naprawdę mają znaczenie. Taras na dachu, klub mieszkańca, sauna i siłownia. Rozpoczęliśmy sprzedaż. Wybrane apartamenty dostępne są w ofercie startowej. Gdynia Riverside Living. Gdynia.pl.
2: Po reklamie.

Radio Plus, Bad Boys Blue, 10 minut do 20. Bonnie M. Rod Stewart na koniec tej godziny. Za chwilę Mikołaj Gronet przedstawi najświeższe wiadomości, a po 20 otwarte studio Magdaleny Szefernaker. Z kolei o 23 na nocne światła zaprosi Paweł Krzemiński. Ja dziękuję za dzisiejsze spotkanie, życzę ciekawego wieczoru. Do usłyszenia, Marek Dmuchewicz.

0: Radio Plus.
1: Ustawy o kryptowalutach trafiły do dalszych prac w Komisji Finansów. Kierowca podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Litewka, nie wróci do aresztu. Już w tę sobotę dziewiąta pielgrzymka rodzin dzieci utraconych. Minęła 20. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Cztery projekty ustaw o rynku kryptoaktywów skierowano do dalszych prac w Komisji Finansów. To informacje z Sejmu, który zajmuje się przepisami przygotowanymi przez rząd, prezydenta, a także Konfederację i Polskę 2050. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
2: Dyskusja podczas pierwszego czytania trwała blisko 4 godziny. Projekty idą do komisji, a ich sprawozdania Sejm ma wysłuchać na trwającym posiedzeniu, mówił o tym marszałek Włodzimierz Czarzasty.
3: Bardzo możliwe, że procedowanie w Sejmie zakończy się na tym posiedzeniu Sejmu.
2: Projekty prezydenta, rządu i klubu Polski 2050 są w dużej mierze do siebie zbliżone. Główne różnice dotyczą wysokości opłat na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego, która miałaby kontrolować rynek oraz niektórych jej uprawnień. Inny jest projekt Konfederacji, który zakłada, że KNF, na przykład do blokowania stron internetowych, musiałaby wystąpić o zgodę do sądu okręgowego.
1: Posłowie na tym posiedzeniu nie zajmą się projektem Prawa i Sprawiedliwości, który zakłada całkowity zakaz rynku kryptowalut w Polsce.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Kierowca podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Litewka, nie wróci do aresztu. 57-letni sprawca otrzyma też zwrot 40 tysięcy złotych poręczenia majątkowego, które musiał wpłacić, żeby wyjść z aresztu. Mój klient nie będzie utrudniał śledztwa, zapewnia obrońca kierowcy Dariusz Kawalec.
4: Nie można tutaj mówić o jakimkolwiek zamiarze, możliwości utrudniania postępowania przez mojego klienta. Nierealnym jest jego ucieczka, albowiem cały swój ośrodek życia ma tutaj na miejscu w województwie śląskim.
1: Kierowcy grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Znany z działalności charytatywnej Łukasz Litewka, 36-letni poseł Lewicy z Sosnowca, zginął 23 kwietnia pod kołami samochodu. Jest zawiadomienie na policję w sprawie weekendowej imprezy techno na dziedzińcu zabytkowego pałacu w Wilanowie. Zdaniem urzędników Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska organizatorzy świadomie złamali prawo, bo generowanie hałasu jest tam zabronione ze względu na bliskie sąsiedztwo rezerwatu Maorysin.
5: W zgłoszeniu tym podkreśliliśmy, że naszym zdaniem działanie organizatora wyczerpuje znamiona świadomego naruszenia procedur prewencyjnych. Podkreśliliśmy także, że wydarzenie to mogło doprowadzić do naruszenia zakazów obowiązujących w rezerwacie przyrody i obowiązujących wobec gatunków objętych ochroną. Poprosiliśmy o podjęcie działań pozostających w kompetencjach organów ścigania.
1: Mówiła Agata Antonowicz z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie. Jeśli sprawa trafi do sądu, RDOŚ zamierza występować jako oskarżyciel posiłkowy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Już w tę sobotę dziewiąta pielgrzymka rodzin dzieci utraconych do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach przyjadą rodzice i bliscy, którzy przeżywają żałobę po stracie dziecka. To czas wsparcia i modlitwy, mówi dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Krakowie, ksiądz Paweł Gałuszka.
6: Zawsze jest ta możliwość, żeby właśnie po tej części modlitewnej porozmawiać, czy też jest zawsze możliwość uzyskania informacji, kontaktu, jeśli chodzi o możliwość skorzystania z pomocy, jaką jako Duszpasterstwo Rodzin Dzieci Utraconych świadczymy.
1: Rodziny otrzymają okolicznościowe świece, które zapalą podczas mszy świętej i powierzą swoje dzieci Bożemu Miłosierdziu. Imiona dzieci zostaną wpisane do Księgi Dzieci Utraconych, która znajduje się w Bazylice.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie w ten wtorkowy wieczór. Dzisiaj ze mną na łączach profesor Arkady Rzegocki, autor książki Dyplomacja Otwarta, czyli jak skutecznie realizować rację stanu. Witam bardzo serdecznie. Dobry wieczór, panie profesorze. Czy się słyszymy?
2: Tak, dobry wieczór. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Jest mi niezwykle miło uczestniczyć w programie Studio Otwarte i mówić o otwartej dyplomacji, to najlepsze miejsce chyba.
1: Tak jest,
2: rozmowy.
1: To się idealnie zgrywa, jesteśmy bardzo otwarci. Czy ja dobrze rozumiem, że my się łączymy z Krakowa? Czy w innym miejscu pan przybywa?
2: Tak. Dzisiaj wielkie święto Uniwersytetu, rocznica ufundowania Uniwersytetu przez otwarcie Uniwersytetu przez Kazimierza Wielkiego, więc Kraków jest cały dzisiaj uniwersytecki.
1: Cały uniwersytecki. Cieszymy się. Mi tym bardziej miło, bo to też moja alma mater, Uniwersytet Jagielloński, więc też się cieszę i wszystkich pozdrawiam i cały Kraków. Ja tylko naszym gościom jeszcze, żeby gwoli ścisłości i przedstawienia gościa dopowiem, że pan profesor jest politologiem, doktorem habilitowanym nauk humanistycznych, profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, co już wybrzmiało, a co istotne dla naszej rozmowy, były ambasador Polski w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, a także ambasador RP w Irlandii, no i w latach 2021-2023 szef służby zagranicznej. Stąd rozumiem pomysł, koncepcję, aby szerzej opisać dyplomację. Czy tak, panie profesorze?
2: Tak, ta moja książka właśnie wydana w księgarni akademickiej jest taką koncepcją nowoczesnej dyplomacji, dyplomacji XXI wieku, dyplomacji, która odpowiada na wyzwanie, przed którymi stoi Polska, ale tak naprawdę problem z ewolucją, reformą służby zagranicznej występuje w bardzo wielu krajach i jest to coś naturalnego, no bo czasy, w których żyjemy, są niezwykle dynamiczne, ale pojawiają się też nowe instrumenty, więc na to wszystko musi reagować także dyplomacja. I polska dyplomacja w niektórych przynajmniej obszarach zaczyna być w awangardzie.
1: Awangardzie. Trudne słowo, tak.
2: Tak jest, trudne słowo, ale ładne słowo, więc więc stąd ta właśnie moja książka, która jest tak naprawdę inspiracją, ale inspiracją nie tylko dla dyplomatów, ale tak naprawdę inspiracją dla nas wszystkich po to, żebyśmy byli skuteczniejsi w naszych działaniach za granicą, a one są niezwykle ważne. Nasze bezpieczeństwo, nasza przyszłość, nasze relacje ekonomiczne, one wszystkie zależą bardzo mocno od sprawności dyplomacji, ale także od tego, z czym Polska będzie się kojarzyła w poszczególnych krajach, w świecie, w umysłach poszczególnych naszych partnerów.
1: No można by powiedzieć po tym krótkim wstępie, że polska racja stanu dyplomacją stoi, Polska stoi dyplomacją, ale ponieważ widzimy, że wszystko ewoluuje, że wszystko się zmienia, pan też o tym bardzo wyraźnie podkreśla i w książce, i w ogóle w swoich różnych wystąpieniach, i odróżnia tę dyplomację, która no tak nam się kiedyś kojarzyła, że bardziej toczyła się za zamkniętymi drzwiami, w jakimś może ścisłym gronie. Teraz to się zmienia. Czy teraz też prowadzi się dyplomację gdzieś właśnie za zamkniętymi drzwiami, gdzie nie widać światła reflektorów, Jupiterów, światła kamer, fleszy? Jak dzisiaj ta dyplomacja ewoluowała?
2: Nie, to oczywiście ta kuchnia dyplomatyczna nadal jest bardzo ważna i pewne elementy, które pozostają w tajemnicy, w sekrecie, są oczywiście ważne, przecież nie chodzi o to, żeby o wszystkim mówić na forum publicznym, a już szczególnie nie wszystko zdradzać, szczególnie naszym przeciwnikom. Ale chodzi o to, że dyplomacja ma teraz dużo szerszy wymiar i szczególnie w takim kraju jak Polska, która ma niesamowite tradycje, niesamowite dziedzictwo Rzeczpospolitej, rozumiane jako wspólnota wolnych obywateli, my nie jesteśmy w stanie tak naprawdę działać skutecznie na arenie międzynarodowej bez odwoływania się do naszych obywateli, bez odwoływania się do przyjaciół Polski, czyli mówiąc tak górnolotnie, bez odwoływania się do przyjaciół wolności i solidarności, bo z tymi dwoma ideami Polska powinna się wszystkim na świecie kojarzyć.
1: No i to, czy się kojarzy, to byśmy musieli teraz zrobić pewnie, no nie wiem, czy sondaż wśród słuchaczy, albo jakieś badania, z czym tak naprawdę Polska kojarzy się na zewnątrz, a z czym my byśmy chcieli, żeby się kojarzyła, bo wydaje mi się, że to jest jeszcze kluczowe w tym wszystkim, ale zanim do tego dojdziemy, bardzo szczególnie też podkreśla pan wykorzystanie całego naszego potencjału do dyplomacji, że dyplomacja to nie jest tylko właśnie ta kuchnia, te rozmowy kuluarowe, ale tak naprawdę to jest coś dużo więcej. Ja tak jak przeglądam karty książki, strony książki, to można powiedzieć, że ta dyplomacja to w zasadzie jest każdy element, każdy obszar naszego życia.
2: Dokładnie, więc to, co pani powiedziała, czyli że polska dyplomacją stoi, to jest bardziej życzenie niż już obecna rzeczywistość. Czy to, żeby Polska się kojarzyła właśnie z wolnością i solidarnością, żeby to było pierwsze skojarzenie, to też jest raczej marzenie i zadanie dla nas wszystkich, a nie rzeczywistość. Tym bardziej, że pewną pracę musimy najpierw sami wykonać. Sporą część tej pracy już wykonaliśmy w ostatnich 30 latach, próbując przebić się przez te wszystkie braki, zamknięcie, stłamszenie, którego byliśmy udziałem w czasach komunizmu i wcześniej II wojny światowej. Ale wciąż jeszcze, my dopiero teraz tak naprawdę zaczynamy lepiej rozumieć naszych przodków, dopiero teraz zaczynamy rozumieć lepiej Polaków z okresu II wojny światowej, czy właśnie naszych przodków z okresu wspaniałej Rzeczpospolitej. Wielu narodów, wielu religii, ale przede wszystkim opartej o zasadę wolności i równości, prawda? I to są takie inspiracje niesamowite zupełnie, którymi powinniśmy się podzielić, najpierw sami je zrozumieć, ale potem podzielić się z nimi z Europą, bo Europa będzie dużo lepsza, jak będzie także znała nasze tradycje parlamentarne, konstytucyjne, wolnościowe. Europa będzie dużo lepsza, jak będzie znała nasze zmagania z dwoma totalitaryzmami. Europa będzie dużo lepsza, jeżeli będzie korzystała także z naszych doświadczeń ostatnich 35 lat i ogromnego sukcesu gospodarczego, no, który jest wynikiem naszej niezwykle ciężkiej pracy.
1: To ja inaczej zadam pytanie. Czy w takim razie my potrafimy skutecznie opowiadać światu własną historię, nasze interesy, to, co jest dla nas ważne? Czy my mamy na to jakiś pomysł?
2: Właśnie odpowiedź jest złożona, bo ta książka jest wynikiem tego, że uważam, że w zbyt małym stopniu to robimy, że nie wykorzystujemy tego potencjału, który w nas tkwi. Często dlatego, że go sami nie znamy albo go nie doceniamy, a często też nie rozumiemy, że innych to może zainspirować albo zainteresować, albo robimy to właśnie w sposób nie do końca adekwatny, nie pamiętając o wrażliwości, specyfice innych narodów. Więc ta książka tak naprawdę jest takim apelem, inspiracją skierowaną i do Polonii, i do Polaków za granicą, i do przyjaciół Polski, których na szczęście jest coraz więcej, ale także do polskich dyplomatów, żeby po pierwsze uwierzyli w Polskę i w to, że Polska ma do odegrania ważną rolę i w tym miejscu Europy nie jest przypadkowo i Europa będzie dużo lepsza, jeżeli będzie korzystała także z naszego doświadczenia, naszego dziedzictwa i żebyśmy zaczęli robić to dużo, dużo bardziej skutecznie. Także to jest ogromne zadanie oczywiście i ogromne wyzwanie i to nie jest proste, bo przecież zderzamy się także z innymi narracjami, które między innymi próbują nas pomniejszyć.
1: Ja bym powiedziała, że to jest zadanie na lata i to podejrzewam na długie lata, ale bez pewnej strategii, bez planu, no trudno w ogóle przystąpić do realizacji, jeśli nie wiemy, do czego zmierzamy albo co chcemy osiągnąć. Ja nie bez kozery pytam o tę historię, bo my najpierw sami, to co też pan profesor powiedział, musimy zrozumieć, czy pewne rzeczy sobie lepiej poukładać, żeby móc później, no użyję tego słowa, sprzedać to na zewnątrz, tak? Opowiedzieć historię Polaków, światu i pokazać te najważniejsze momenty, to co jest dla nas kluczowe. I tutaj dochodzę do takiego pytania, jak współcześnie pokazywać historię i młodym ludziom, i innym innym krajom, innym państwom, ale też jak wykorzystywać do tego nowe technologie, wielki ekran, nie wiem, świat seriali, to wszystko, co się teraz dzieje, toczy, jak wykorzystywać to, co mamy dostępne, aby właśnie budować politykę historyczną. Panie profesorze, jak by pan do tego podszedł?
2: No, po pierwsze powiem, że rzeczywiście to jest zadanie na lata, to jest jasne i my nadrabiamy tak naprawdę zaległości nie tylko okresu komunizmu, kiedy naszych instytucji właściwie nie było, ale odrabiamy także zaległości związane z XIX wiekiem, kiedy naszego państwa nie było i kiedy tworzyły się pewne narracje, świadomość poszczególnych narodów dotycząca tego, co jest ważne, co jest istotne. No i niestety wtedy w dużej mierze wypadliśmy z tego obiegu, ale moim zdaniem i tak robimy za mało, a to, że można odnosić sukcesy, no to dwa przykłady z ostatniej dekady, która pod wieloma względami w naszej dyplomacji była przełomowa, gdzie zaczęliśmy działać dużo bardziej bym powiedział skutecznie, ale też dużo bardziej odważnie, no to jest Republika Czeska i zmiana postrzegania Polski, która dokonuje się wśród Czechów. To zawsze jest proces, to zawsze jest proces spowodowany wieloma czynnikami. No i druga niezwykle spektakularna zmiana, która nastąpiła w Wielkiej Brytanii. Teraz dla Instytutu Sobieskiego przygotowujemy raport dotyczący Brexitu w 10-lecie referendum. No i zacząłem sobie przypominać tytuły, wyszukiwać tytuły, prasę brytyjską z 2015-16 roku. Ilość artykułów, ilość negatywnych odniesień do Polski była, no i jest nawet jak ja w tym uczestniczyłem, to nawet dla mnie jest dzisiaj szokująca. A wystarczy zobaczyć, jakie artykuły pojawiają się teraz, rok temu. No to jest niesamowita zmiana. Czy Polska jako generalnie bardzo pozytywny przykład, no łącznie z bardzo pozytywnymi poradnikami, jak przenieść się do Polski, jak kupić nieruchomość w Polsce. Te same media, które jeszcze 10 lat temu opisywały Łódź jako opustoszałe miasto, bo wszyscy wyemigrowali do Wielkiej Brytanii i pokazywały zdjęcia z zabitymi deskami, sklepami opuszczonymi czy barami, teraz zachwyca się Łodzią i zachęca do odwiedzin Łodzi. Także to jest
1: panie profesorze, zmiana, którą wstąpiła. Postawimy przecinek i zaraz będziemy kontynuować naszą rozmowę.
0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
3: Reklama.
4: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
5: I to razem!
6: Przyjemnie spędzić czas.
5: Ale pachnie!
4: Spróbować w czekolady.
6: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
5: O, wow!
4: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
7: Dom to więcej przestrzeni do życia. Zamieszkaj w inwestycji DE Concept Lisia Bojano. Bliźniaki z poddaszem użytkowym na dużej działce przy ulicy Lisiej w Bojano. Funkcjonalny projekt domu i atrakcyjna lokalizacja. Znajdź inwestycje Lisia Bojano na perum.pl lub zadzwoń po szczegóły. Biuro sprzedaży Barbara Pryczkowska 662 790 541 662 790 541. Lisia Bojano. Przestrzeń dla Twoich marzeń.
8: Po reklamie.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: Ja witam raz jeszcze z nami na łączeniu profesor Arkady Rzegocki, autor książki Dyplomacja Otwarta, czyli jak skutecznie realizować rację stanu. Panie profesorze, tuż przed przerwą mówił pan o tym, że zmienia się nasz wizerunek, zmienia się wizerunek Polski na zewnątrz i przytaczał pan chociażby przykład Wielkiej Brytanii, że zupełnie inaczej teraz patrzą na Polaków niż chociażby 10 lat temu, czy Czechów, którzy faktycznie, i też to dostrzegam, coraz więcej Czechów przybywa do Polski i zaczyna, można powiedzieć, w ogóle odkrywać Polskę i ją poznawać, ale idąc dalej w tym toku myślenia i rozważania, jak powinniśmy komunikować Polskę na zewnątrz, jak powinniśmy ją pokazywać, aby no, w zasadzie ten wizerunek zmieniać i wśród naszych sąsiadów, ale też dużo, dużo szerzej na świecie?
2: Przede wszystkim nie ma tej jednej odpowiedzi, bo każdy kraj jest inny, każdy naród jest inny, każdy naród ma trochę inną wrażliwość. Oczywiście trochę łatwiej jest w Europie, gdzie jesteśmy w ramach jednej cywilizacji i tych powiązań z Polską zawsze znajdziemy sporo, do których warto się odwoływać. Też warto pamiętać, że każdy naród się interesuje głównie sobą i to jest zupełnie, zupełnie naturalne. W związku z tym, jeżeli chcemy być skuteczni, to musimy znaleźć takie wątki, które będą przede wszystkim interesujące dla naszych gospodarzy, dla mieszkańców danego kraju i pokazać, że są jakieś wątki, które nas łączą. W Irlandii na przykład sporo energii włożyliśmy, żeby przypominać o Kazimierzu Markiewiczu, czyli o mężu wielkiej bohaterki narodowej Irlandczyków, czyli Konstans Markiewicz, kobiety, która w 1916 roku w Powstaniu Wielkanocnym walczyła z bronią w ręku w St. Stephen's Green, w tym parku w samym centrum Dublina, która zakładała scouting irlandzki, która była pierwszą kobietą wybraną do parlamentu brytyjskiego, która była pierwszym ministrem w historii w ogóle świata w rządzie, nie licząc rządów bolszewickich, no a której w samym Dublinie są dwa pomniki, a w wielu pubach w całej Irlandii są jej portrety albo murale. No ale właśnie niewielu Irlandczyków do niedawna kojarzyło ją z Polską, z polskim nazwiskiem. Więc przypomnienie właśnie o Kazimierzu Markiewiczu, pokazanie, co zrobił irlandzki z wybitnych historyk Patrick Quigley, że ona wiele idei dotyczących niepodległości, tego, że kobiety mogą odgrywać kluczową rolę, właściwie zaczerpnęła od Polek, które jeszcze wspominały powstanie listopadowe i powstanie styczniowe, przepraszam, i swoją aktywność wtedy, gdy ona odwiedzała właśnie majątek Markiewiczów na Ukrainie. Więc niezwykle ciekawe historie, ale właśnie poprzez Kazimierza Markiewicza świętowanie 150. rocznicy jego urodzin w najbardziej prestiżowych miejscach w Irlandii i potem zwieńczający to wszystko pokaz, właściwie jedyna wystawa obrazów Markiewicza na Zamku Dublińskim, to spowodowało, że elity irlandzkie już kojarzą Konstans Markiewicz z Polską i z Kazimierzem. Ale to jest jeden z wielu przykładów. Seamus Finney, właściwie zapomniano o tym, jak bardzo mocno był on związany z polską literaturą. Dobrze, że jego

0: żona żyje i może zaświadczać i udało się zorganizować chociażby spotkanie, dyskusję w bardzo prestiżowym Muzeum Literatury, które mieści się w tym pierwszym budynku katolickiego uniwersytetu, którego pierwszym rektorem był John Henry Newman. Zorganizować dyskusję wokół Hineya i ona tam przypominała, że słynny poemat Hineya poświęcony wielkiemu mistrzowi, zatytułowany The Master, był poświęcony jejcowi, nie jejcowi, tak jak myśleli wszyscy literaturoznawcy irlandzcy tam obecni, tylko Czesławowi Miłoszowi, a on był pod ogromnym wpływem nie tylko Herberta, ale też tłumaczył Treny Kochanowskiego razem z Barańczakiem, więc w ogóle całej polskiej poezji, literatury. Więc przypominanie o takich elementach, które tkwią, a znowu z Hineya wszyscy Irlandczycy są niezwykle dumni, jest to niezwykła postać, znowu w co drugim, co trzecim pubie jest jego portret. Więc to są takie rzeczy, które to na przykładzie Irlandczyków możemy pokazać, jak bardzo to ładnie otwiera Irlandczyków na Polskę i powoduje, że oni się czują bardziej zainteresowani naszym krajem, bo widzą, jak bardzo tu jesteśmy połączeni.
1: No, trafiamy, rozumiem, w jakiś ich kod kulturowy, coś, co jest łącznikiem. Pan profesor oczywiście mówi o Irlandii, jako były ambasador Polski w Irlandii, ale gdybyśmy rozszerzyli to, chociażby Maria Skłodowska-Curie. I tutaj myślę, że raz we Francji to jest bardzo, bardzo znana osoba. Cieszę się, że my możemy też poprzez naszą Polkę pokazywać, o czym też pan profesor wspominał, o kobietach, tak, że Polka, która otrzymała, pierwsza kobieta, która otrzymała Nagrodę Nobla w dziedzinie podwójną, w dziedzinie fizyki, w dziedzinie chemii. Natomiast to też pokazuje, że my mamy takie odcinki, które są do mocniejszego zagospodarowania, tak, żeby wykorzystywać właśnie w tym dyplomatycznym celu poprzez atuty tych osób. Jak poszliśmy już przez te osoby, ja muszę tutaj dotknąć Fryderyka Chopina. Fryderyk Chopin, który jest i konkurs chopinowski, znany już praktycznie na całym świecie. Ja mam takie odczucie, ale może się mylę, że Maria Skłodowska-Curie jeszcze jest za mało tutaj jakby odkryta, albo te walory jeszcze za mało wykorzystujemy do promowania Polski. Nie wiem, czy pan profesor jakie ma zdanie w tym zakresie, ale ja mam niedosyt, tak? Mam niedosyt, nie wiem, jak pan uważa.
0: Nie, tych niedosytów mamy chyba bardzo dużo, jest pełna zgoda, chociaż pamiętajmy, że rzeczywiście Maria Skłodowska-Curie jest dość dobrze znana w wielu, wielu krajach,
1: bo to
0: znowu jest bardzo różnie. W Wielkiej Brytanii dzieci się uczą w szkołach bardzo, bardzo mocno, tylko musimy przypominać o tym, że ona była Skłodowska-Curie. No i teraz jest wielkie wyzwanie przed naszą dyplomacją, żeby na nowych banknotach euro jednak było pełne, żeby były oba nazwiska. Bo na razie na projekcie zauważyłem w mediach, że niestety jest tylko Marie Curie.
1: No też, tak, to jest, ja tylko tak pozwolę tutaj też dopowiedzieć, że faktycznie ten temat jest dosyć istotny, tym bardziej, że w tamtym czasie, kiedy żyła Maria Skłodowska-Curie, nazwisko kobieta przejmowała po mężu i w zasadzie dla Francuzów ona była Maria Curie od Piotra Curie. Natomiast to, co jest istotne i myślę, że warto w tym miejscu podkreślić, to, że na tym pierwszym dyplomie Nagrody Nobla pojawiła się w ogóle ona, bo pierwotnie miał być tylko Piotr Curie. Piotr tam mocno zaprotestował, że nie była tylko jego jakąś pomocnicą, czy nie wiem, asystentką, ale tak naprawdę nawet głównym inspiratorem do tego odkrycia pierwiastka. I później, kiedy już w zasadzie Maria Skłodowska-Curie decydowała, to już na tym drugim dyplomie jest nazwisko podwójne, tak, Skłodowska-Curie. Ona bardzo mocno też zawsze podkreślała polskość. No widać to chociażby przy tej Nagrodzie Nobla. I to, co pan profesor mówi, no to jest też ta rola dyplomacji, tak? Jak to poprowadzić, żeby wybrzmiała ta polskość?
0: Dokładnie tak, to często są oczywiście bardzo trudne zadania, no tak, trudnym zadaniem było, żeby Brytyjczycy zaczęli dzielić się czy bitwą o Wielką Brytanię i żeby zaczęli mocniej przypominać o ważnej roli polskich pilotów. Czy jeszcze trudniejsze zadanie, no przez wiele lat trudno było się przebić nam z kodem Enigmy i z dotarciem nie tylko do szerszej opinii publicznej, ale w ogóle do elit brytyjskich, no z informacją, że to jednak Polacy byli pierwsi, którzy złamali kod Enigmy i to już w 1932 roku. To się udało, ale udało się dzięki Brytyjczykom, którzy nam tu mocno pomogli, no szczególnie Sir Dermot Turing, czyli bratanek Alana Turinga i Bletchley Park, czyli miejsce, gdzie Alan Turing działał, jedno z najbardziej strzeżonych tajnych miejsc w czasie II wojny światowej. I w tej chwili już właściwie trudno sobie wyobrazić, żeby pojawił się jakiś artykuł wspominający o Enigmie w Wielkiej Brytanii, gdzie nie wspomniano by, że to jednak Polacy byli pierwsi, a Brytyjczycy przejęli potem pałeczkę i rzeczywiście znakomicie rozwijali tę możliwość rozszyfrowywania tych tajnych depesz. Ale właśnie to jest czasami praca na lata, a czasami to jest właśnie ten niezwykle ważny element, który wymaga zrozumienia specyfiki danego kraju. No, w Anglii jest tak, że Anglicy przede wszystkim wierzą, jak to angielski historyk coś napisze, jak to Anglik podzieli się jakąś informacją i wtedy to zaczyna wchodzić do obiegu, jeszcze jeżeli to się dobrze rozpowszechni, to wtedy jest szansa, że rzeczywiście nastąpi pewna zmiana postrzegania rzeczywistości i te polskie elementy, wątki będą włączone, ale to jest ciężka praca i to wymaga właśnie no przede wszystkim wiary w to, że to jest ważne i wiary w to, że warto się o to upominać i że warto o to walczyć.
1: Ja jeszcze, ponieważ my już poruszyliśmy i świat nauki, kultury, możemy tak powiedzieć szerzej nawet sztuki, kulinaria i kuchnia. Wydaje mi się, że to jest temat, który jest bardzo głęboki, szeroki i na pewno go nie omówimy jakoś mocno. Natomiast poprzez kuchnię promowanie Polski to jest, uważam, też bardzo ważny wątek, tak? No jak poznajemy daną destynację, dany kraj, tak? Bardzo często właśnie poprzez kuchnię, tak? Danego kraju, danego regionu.
0: Pełna zgoda, oczywiście. No, zresztą są podróżnicy tacy właśnie wyspecjalizowani, którzy uwielbiają właśnie próbować dobrą kuchnię, dobre restauracje, a Polska jest tutaj niezwykłym krajem, no bo rzeczywiście ma i wiele znakomitych restauracji w pięknych miejscach i jeszcze do tego znakomite receptury. Też mamy kuchnię już z całego świata, ale też rzadko sobie uświadamiamy, że mamy tą kuchnię, tą polską kuchnię niezwykłą, bo mamy zarówno tą kuchnię bardziej pochodzenia wiejskiego, taką włosiańską, obecnie bardzo często przywoływaną przez te różne kasze i różne takie prostsze zwyczaje, ale mamy też tą kuchnię bardziej wysublimowaną, wyrafinowaną, kuchnię taką bardziej, byśmy powiedzieli, szlachecką, która obie kuchnie bardzo mocno czerpały z kuchni innych narodów Rzeczpospolitej, wielu narodów Rzeczpospolitej, także z wpływów obcych. No i dlatego ona jest tak bardzo różnorodna i tak bardzo, myślę, jeszcze wciąż nie do końca odkryta, ale mamy już też sporo sukcesów na tym polu.
1: My zachęcamy, żeby Państwo zostali z nami, bo może zgłodnieli przy opowiadaniu o kuchni. Za chwilę będziemy kontynuować naszą rozmowę.
2: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
3: Byłaś naprawdę fajną dziewczyną i było nam razem naprawdę mi

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: A ze mną na łączach profesor Arkady Żygocki, autor książki Dyplomacja Otwarta, czyli jak skutecznie realizować rację stanu. Panie profesorze, my już trochę opowiedzieliśmy i myślę, że moglibyśmy długo rozmawiać, ale czasu tak długo już nie mamy, o tym, że te obszary, które może wydają się takie nieoczywiste na pierwszy rzut oka, jak chociażby nauka, kultura, sztuka, kuchnia, one są też niezwykle ważne. To nie jest tylko albo aż polityka za zamkniętymi drzwiami, to nie są tylko te stosunki międzynarodowe, ale też tak naprawdę wszystko, czym żyjemy, co nas otacza. Dyplomacja otwarta. Kto odpowiada za tę dyplomację otwartą?
2: Nie, no to prosta jest odpowiedź, każdy obywatel. Każdy obywatel,
1: tylko,
2: któremu...
1: Tak, tylko każdy obywatel to czuje i rozumie, bo to jest pana wniosek też poparty doświadczeniem i wieloletnim działaniem, pracą w dyplomacji, ale czy każdy z nas ma tego świadomość, że tak naprawdę my wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za to, jak nas widzą, tak nas piszą?
2: A poza tym, że jedziemy wszyscy na jednym wózku, to znaczy, że to jest pewna wspólnota i rzeczywiście nasz sukces jest sukcesem wspólnym i wszyscy na tym korzystamy. Jeżeli Polska będzie lepiej postrzegana, lepiej znana, to się potem bardzo mocno przekłada zarówno na kwestie ekonomiczne, jak na kwestie edukacyjne, naukowe, możliwości współpracy, ale także to się mocno przekłada na naszą kulturę i na nasze bezpieczeństwo. Więc to trzeba pamiętać, że to są naczynia połączone i trochę jest tak, że my nie wierząc właśnie w Polskę, polską kulturę, polskie dziedzictwo, też nasze osiągnięcia, jesteśmy tutaj bardzo jacyś tacy skromni po komunizmie, zbyt skromni, bo tutaj nie chodzi o to, żeby być, popadać w pychę, ale właśnie chodzi o poczucie własnej wartości, no to przez to nie potrafimy jak gdyby pokazać tych naszych ważnych elementów naszego dorobku. No i przez to jesteśmy ciągle jeszcze za mało znani. Ta wiedza o Polsce jest stanowczo za mała. Mnie szczególnie niepokoi nawet nie nieobecność, czy zbyt mała obecność w krajach Europy Zachodniej, ale bardziej martwię się naszym regionem. Znaczy, tu mam ogromną pracę do wykonania. To już się zmienia oczywiście na naszych oczach, ale to jest zadanie, żeby Bułgarzy, Rumuni, Łotysze, Estończycy zawsze pamiętali, że oprócz Brukseli, oprócz Berlina, oprócz Paryża, Londynu jest Warszawa i że Warszawa jest bardzo ważnym punktem odniesienia dla nich.
1: No pan tutaj mocno podkreśla, że dyplomacja ma realny wpływ chociażby na bezpieczeństwo państwa, na gospodarkę, na handel, pozycję międzynarodową, budowanie sojuszu i przeciwdziałanie zagrożeniom. To są bardzo wymierne, realne korzyści, obszary, w których my funkcjonujemy. Nie wiem, czy my tak widzimy od razu ten link, tak, że tak jak właśnie jesteśmy postrzegani, odbierani na zewnątrz, to później to przekłada się chociażby na nasze bezpieczeństwo wewnętrzne, nasze bezpieczeństwo kraju.
2: Dokładnie, to właśnie jakby zrozumienie tego, że nawet to się przekłada na nasze portfele. To, że nam się nie udało jeszcze wypromować polskich brandów, polskich marek, mimo że nasze firmy są coraz bardziej obecne, że co roku właściwie mamy rekordy w eksporcie, no to się przekłada na to, że trochę mniej zarabiamy. To, że polska kultura, polski język nie jest tak popularny, jak mogłyby być, no to powoduje, że jakaś tam część Polaków nie pracuje za granicą, nie naucza polskiego. To, że jeszcze właściwie nie mamy, poza jakimiś drobnymi wyjątkami, sieci Polish Studies na uniwersytetach na świecie, tylko są Korean Studies, Irish Studies, American Studies, to jest rzecz do zrobienia i do nadrobienia. Ale tak jak mówię, no, ponieważ bardzo często się zdarza, że sami Polacy nie wierzą w to, że to jest ważne, że sami Polacy nie wierzą w to, że warto na przykład promować czy polski język, czy polską historię, to musimy też wykonać pewną pracę i sami siebie jak gdyby tutaj przekonać do tego, że to jest coś niezwykle ważnego i że tak samo jak my z miłą chęcią poznajemy, nie wiem, historię i współczesność Francji, czy Niemiec, czy Włoch, czy Austrii, to tak samo niezwykle fascynująca i ważna dla przyszłości Europy jest historia i współczesność Polski.
1: To jak my mamy wykonywać te prace, skoro tak samo jesteśmy odpowiedzialni, czy tak samo odgrywamy dużą rolę w tym postrzeganiu nas na zewnątrz, jak chociażby rząd, prezydent, ambasadorowie, tak, przedstawiciele dyplomacji. co my jako społeczeństwo powinniśmy robić, jak funkcjonować, żeby tak naprawdę jak najlepiej promować Polskę na arenie międzynarodowej?
2: To w pewnej mierze to się dzieje i możemy bardzo wiele dobrych przykładów pokazywać. Mamy 30 ponad lat doświadczeń wolnej Polski, więc no teraz na przykład jest Maj, który jest w Wielkiej Brytanii już od ładnych kilku lat dniami polskiego dziedzictwa, Polish Heritage Days, i to oznacza 150 imprez w całej Wielkiej Brytanii właśnie w maju, kiedy Polonia razem z Brytyjczykami świętują polskie dziedzictwo, i to jest właśnie bardzo fajna inicjatywa, która spowodowała, że wiele polskich środowisk, szkół sobotnich, stowarzyszeń zaczęła razem z Brytyjczykami świętować gdzieś w okolicach 3 maja, ale tak naprawdę przez cały maj, bo przecież cały maj jest bardzo mocno polskim miesiącem. W Kanadzie naszej Polonii, naszym dyplomatom udało się doprowadzić do tego, że najpierw poszczególne regiony, a później cały parlament kanadyjski uchwalił maj jako Polish Heritage Month. No i to można na YouTubie zobaczyć debatę na ten temat w kanadyjskim parlamencie, no, która była taką ponadgodzinną pochwałą Polski i wkładu Polaków w rozwój Kanady. I oczywiście nikt nie zagłosował przeciwko, tylko wszyscy uznali, że maj to jest Dzień Polskiego Dziedzictwa. I to jest oczywiście trochę zainspirowane Dniem Świętego Patryka i tym, jak ładnie Irlandia się promuje, właśnie Zielona Wyspa promuje się 17 marca. My mamy cały maj i warto, żeby na całym świecie wszyscy przyjaciele Polski coś biało-czerwonego robili i żeby właśnie promowali to nasze dziedzictwo, bo ono jest ważne z punktu widzenia nie tylko naszego regionu, ale w ogóle całej Europy.
1: Panie profesorze, oczywiście bardzo ładnie o tym opowiada i to są ciekawe przykłady, ale też ważnym wątkiem, ważnym tematem jest ten obszar bezpieczeństwa, który dla nas jest niezwykle kluczowy, kiedy patrzymy też na to, co dzieje się, no oczywiście raz za naszą wschodnią granicą, ale też w ogóle na arenie międzynarodowej i te kwestie geopolityczne, wojna Rosji przeciw Ukrainie, rywalizacja USA, Chiny, kryzysy migracyjne, dezinformacja internetowa. Jak tutaj duży walor ma dyplomacja w tym, abyśmy byli jak najbardziej bezpiecznym krajem?
2: No powiedzmy, że kluczowym, bo mamy w historii wiele przykładów takich, że udawało nam się wygrywać bitwy, a nawet wojny, a później dyplomatycznie przegrywać. Dyplomacja działa cały czas, taka szeroko rozumiana, ale też wąsko rozumiana jako służba zagraniczna, także w czasie prowadzenia działań wojennych, więc to jest niezwykle ważne. Ale mamy bardzo pozytywny przykład w postaci 2022 roku, kiedy rzeczywiście polska dyplomacja odegrała kluczową rolę w kwestii agresji rosyjskiej na Ukrainę. Jak twierdzą no zarówno analitycy zachodni, jak i rosyjscy nawet, już nie mówiąc o ukraińskich, no gdyby nie Polska i nie nasza determinacja do tego, żeby przekonać naszych najbliższych sojuszników do tego, że Ukraina może się obronić i że koniecznie trzeba jej pomóc nie za tydzień, nie za miesiąc, tylko tu i teraz, no to los Ukrainy mógł być zupełnie inny. A jak zobaczymy, jak wielka akcja była nie tylko pomocy polskiej, przecież nie tylko tutaj w kraju, ale i za granicą, jak wielka była akcja dyplomatyczna promująca wiedzę o agresji rosyjskiej, o historii Ukrainy, przecież Ukraina była jeszcze mniej znana na świecie niż Polska, no to pokazuje, że Polska może odgrywać bardzo podmiotową rolę. Co więcej, że jestem krajem first to help, jak ja tam piszę w książce, krajem, który nie tyle jest first to fight, co właśnie pierwszym, który pomaga i pomaga od razu i natychmiast. Polska zdobyła w 2022 roku bardzo duży prestiż wśród naszych sąsiadów i można powiedzieć, że część krajów Europy Środkowej no niestety dopiero wtedy zaczęły bardziej poważnie patrzeć w kierunku Warszawy. Tyle tylko, że to trzeba umocnić, bo ja mam takie wrażenie, postawię taką hipotezę, że my czasem potrafimy dokonywać niezwykłych rzeczy, takich na miarę wielkiego, pospolitego ruszenia, jak to było w 2022 roku. I wydaje nam się, że to jest tak wielka rzecz, no tak samo jak, nie wiem, Solidarność i Festiwal Solidarności i jeden z największych jedna z największych organizacji w ogóle w historii świata, 10-milionowa Solidarność 80-81, czy udział Polski w II wojnie światowej, że tego się nie da po prostu zapomnieć. No a niestety widzimy, że potem narracje innych państw często to przykrywają. Więc o tym 22 roku trzeba cały czas przypominać, trzeba umieć właśnie też tym się chwalić, bo dokonaliśmy wielkich rzeczy i pokazaliśmy, że możemy być państwem, które jest sprawcze i które rzeczywiście współdecyduje o losach naszego regionu.
1: To dyplomata XXI wieku, bo podkreśla pan wagę tej dyplomacji właśnie w tych kwestiach bezpieczeństwa, to bardziej powinien być ekspert, strateg, czy też osoba, która potrafi świetnie komunikować na zewnątrz, chociażby dokonania, sukcesy i to, co udało nam się osiągnąć.
2: No i jeszcze dodajmy osoba otwarta, bo tutaj pani znakomicie przedstawiła wszystkie właściwie cechy potrzebne. Dyplomata, taki dyplomata, który pracuje, bo ja tutaj oczywiście słowo dyplomacja traktuję jako bardzo, bardzo szeroko, jako ogół naszych działań na zewnątrz, a przecież te działania nie są już zmonopolizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, czy tylko przez nasze placówki, ale właśnie im bardziej nasze placówki, im bardziej MSZ jest otwarty na inne instytucje, na inne ministerstwa, ale także na samorządy, na dyplomację parlamentarną, akademicką, na działanie naszych obywateli, tym bardziej jesteśmy skuteczni. No i to jest moje wielkie marzenie, żeby nastąpiła taka synergia, gdzie na przykład polscy studenci, polskie organizacje studenckie współdziałają z naszymi ambasadami, z naszymi konsulatami, gdzie Polonia właśnie współdziała bardzo mocno, gdzie jak ma ktoś świetny pomysł, to w naturalny sposób stara się zainspirować nasze instytucje i na odwrót, jak ambasador albo konsul mają jakiś znakomity pomysł, no to on jest też z dużą chęcią przyjmowany przez ludzi dobrej woli, ludzi, którzy chcą promować Polskę, czyli jednym słowem, jak mówiliśmy od samego początku, są przyjaciółmi wolności i solidarności, tak jak właściwie można by parafrazować słowa Chestertona o Polsce.
1: Czy zatem jest pan optymistą, albo może nie, może pesymistą? Jak pan patrzy na naszą pozycję w świecie za, nie wiem, 10, 15, 20 lat? Jak Polska będzie postrzegana? Patrząc na to, co teraz się dzieje, co robimy, jaką mamy świadomość, na ile ona jest rozwinięta, gdzie my będziemy w takim postrzeganiu na świecie za przynajmniej 10, 15, 20 lat?
2: No i tutaj nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co będzie za rok, a już co dopiero za 5, czy 10, czy 15. Jakbyśmy sobie przypomnieli, jak postrzegaliśmy Polskę 10 lat temu, ja właśnie przypomniałem o tych artykułach w brytyjskiej prasie, ale ja przecież pamiętam moje rozmowy z Polakami, przecież do Wielkiej Brytanii jeszcze bardzo często od początku lat 90. No to jak komuś powiedziało się w 2015-16 roku, słuchaj, może by się rozważył powrót do Polski, no to był taki śmiech, to było tak absurdalne, że właściwie trudno było nawet podnosić tego typu temat. Dzisiaj Polacy mówią, że no nie tylko 400 tysięcy około Polaków wróciło do Polski, ale wręcz bardzo wiele osób się zastanawia nadal nad powrotem. I nie wynika to tylko i wyłącznie z tego, że sytuacja w Wielkiej Brytanii nie rozwija się dynamicznie, powiedzmy w ten sposób eufemistycznie. Także dlatego jest trudno cokolwiek przewidzieć, ale jeżeli uświadomimy sobie, że jest bardzo dużo w naszych rękach, że jeżeli będziemy od polityków wymagali, żeby oni działali w sposób dużo bardziej ambitny, podmiotowy, że będziemy dopingowali, żeby nasza dyplomacja, nasza służba zagraniczna została dofinansowana dużo, dużo bardziej i będziemy też od naszych placówek wymagali, żeby one były jeszcze bardziej profesjonalne, jeszcze bardziej otwarte. Sami będziemy przekonani, że Polska to jest, jak mówił pięknie Wyspiański, ważna rzecz i że powinniśmy się tym dziedzictwem podzielić z innymi i tymi naszymi sukcesami podzielić z innymi, no to wówczas możemy się zdziwić, no tak jak wiele razy już w historii się zdziwiliśmy, nawet ostatnich 30 lat, Więc tak, jest duża szansa na to i to właśnie dlatego musimy to zrobić, musimy działać dużo bardziej aktywnie, dużo bardziej dynamicznie, dużo bardziej właśnie otwarcie, odrzucając te różne ograniczenia, które na nas ciążą.
1: Ograniczenia i stereotypowe myślenie. Podoba mi się to zdanie, które pan powiedział, że wszystko jest w naszych rękach, a na pewno bardzo wiele jest w naszych rękach i od nas wiele zależy. Już teraz Polska jest krajem bardzo czystym, bezpiecznym, przyjaznym, mówią tak obcokrajowcy, a myślę, że świadomość i budowanie od najmłodszych lat tego, jaką wartością jest Polska w różnych obszarach, to jest chyba klucz i podstawa do tego, żeby no, przynajmniej za te kilka lat było jeszcze lepiej. Panie profesorze, ja bardzo dziękuję za rozmowę. Słuchaczy odsyłam do książki Dyplomacja Otwarta, czyli jak skutecznie realizować rację stanu. Wydaje mi się, że może to być taka lektura na, no, chyba dla każdego. I że tak powiem, na różnym etapie życia. Także bardzo dziękuję jeszcze raz za rozmowę.
2: Bardzo dziękuję. To jest lektura dla każdego, ale przede wszystkim to jest takie wezwanie do tego, żebyśmy podzielili się pozytywną wizją polskości z innymi, tak? Bo ta idea Rzeczypospolitej czasami nam umykała, czasami nie potrafiliśmy jej odczytać. Odczytajmy ją na nowo i podzielmy się nią z innymi.
1: Dziękuję jeszcze raz i za chwilę po 21:00 zapraszam na rozmowę z profesorem Władysławem Tomaszewiczem, synem Sergiusza Piaseckiego.
0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: ofertę Studio Magdaleny Szefernaker.
1: Dobry wieczór raz jeszcze. Dziś mamy taki profesorski wieczór. W pierwszej części profesor Arkady Rzegocki. A teraz łączymy się z panem profesorem Władysławem Tomaszewiczem, doktorem fizyki, wykładowcą Politechniki Gdańskiej, synem Sergiusza Piaseckiego. Dobry wieczór, panie profesorze. Czy się słyszymy?
2: Tak, słyszę panią dobrze. Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu.
1: Bardzo cieszę się, że pan profesor znalazł chwilę, znalazł czas, aby porozmawiać o pana ojcu, bo właśnie przeżywamy rok Sergiusza Piaseckiego. No, postać wielowymiarowa, postać wielowątkowa. Z jednej strony uczestnik wojny polsko-bolszewickiej z lat 1920-1921. Na początku lat 20. konspirator oddziału 2. Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, a w latach 20. również pospolity przestępca, awanturnik, odsiadujący wyroki w więzieniach II Rzeczpospolitej, ale gdy nadeszła II wojna światowa, Sergiusz Piasecki stanął bardzo mocno po stronie Polski i walczył też w AK i tak dalej. Zaraz będę pytała pana profesora Władysława Tomaszewicza o poszczególne etapy życia pana ojca. Natomiast pierwsze pytanie, które od razu gdzieś rzuca się chyba w uszy. Pan jest synem Sergiusza Piaseckiego, ale ma zupełnie odmienne nazwisko. Jak to się stało, panie profesorze?
2: Tak, proszę państwa. Mianowicie, rzeczywiście przedstawiam się jako Władysław Tomaszewicz, nie Piasecki. I Tomaszewicz, nazwisko Tomaszewicz, to po prostu był jeden z pseudonimów okupacyjnych ojca w czasie II wojny światowej, w czasie jego pobytu w Wilnie. I właśnie na to nazwisko Tomaszewicz były wystawione dokumenty repatriacyjne dla mojej świętej pamięci mamy, dla mojego ojca, no i dla mnie.
1: I został pan przy tym nazwisku Tomaszewicz.
2: I po prostu zostałem przy tym nazwisku, zgadza się.
1: Panie profesorze, ja mogę się tylko domyślać, ale to pan wie i czuje, jak jest najlepiej, bo pan w zasadzie no, nie za bardzo miał możliwość w ogóle poznać swojego tatę, kiedy no, on żył, tak? Był pan bardzo małym chłopcem, chyba około miał pan 2 lat, kiedy no, pana tata musiał wyjechać na emigrację.
2: Tak, proszę państwa, zgadza się. Ja urodziłem się w roku 1944, natomiast ojciec opuścił moją mamę i mnie i wyjechał potajemnie z kraju w roku 1946, także rzeczywiście miałem wówczas, gdy ojciec się z nami rozstał, około 2 lat. No i z tego powodu oczywiście ojca nie mogłem pamiętać.
1: Ale czy jakiś kontakt miał pan z tatą?
2: To znaczy, można powiedzieć, że tylko kontakt pośredni. Mianowicie moja mama, chociaż też groziło to pewnym niebezpieczeństwem ze strony Służby Bezpieczeństwa, utrzymywała z ojcem listowny kontakt. To znaczy, ojciec pisał do nas listy, w których się przedstawiał jako babcia Stefania, to znaczy moja druga babcia, bo pierwsza babcia mieszkała z nami. No i właśnie w ten sposób mama się mogła porozumiewać z ojcem.
1: Czy to były listy, czy jakieś może jeszcze inne tam przesyłki były? Czy bardziej
2: tak,
1: były
2: proszę.
1: To tylko listy?
2: Mhm. Nie, to znaczy były również paczki z żywnością, ze słodyczami, również z zabawkami dla mnie. Poza tym gdzieś tak pod koniec lat 50. w naszym mieszkaniu pojawiła się tak dość niespodziewanie dla mnie książka ojca, Zapiski oficera Armii Czerwonej. To było pierwsze wydanie londyńskie. W jaki sposób przedostała się ona przez cenzurę na granicy polskiej, tego nie mam pojęcia. W każdym razie tą książkę przeczytałem z zainteresowaniem, no ale była to jedyna książka ojca, jaką z którą mogłem się zapoznać przez dłuższy okres czasu. Pozostałe książki ojca już dopiero przeczytałem po roku 1989.
1: W zasadzie książki, o których pan wspomina, czy chociażby Kochanek Wielkiej Niedźwiedzicy, to chyba najbardziej znana książka, ale one chyba w dużym stopniu też miały takie wątki, mają wątki biograficzne, do których Sergiusz Piasecki, pana ojciec, odnosił się w tych swoich, no właśnie, różnych, no, zapiskach literackich.
2: Niewątpliwie to jest prawda. Większość książek ojca ma charakter autobiograficzny. Niektóre to wręcz chyba przedstawiają wszystkie te zdarzenia, w których ojciec brał udział, to w szczególności odnosi się do tak zwanej dylogii wileńskiej, to znaczy Człowiek przemieniony wilka i dla honoru organizacji, gdzie tam ojciec opisuje, jak przypuszczam, bardzo wiernie swoją działalność w Armii Krajowej. To znaczy tam występujące osoby mają zmienione lekko nazwiska, ale nawet można bez kłopotu większość z tych osób zidentyfikować. I wydaje mi się, że w ogóle większość książek ojca ma charakter autobiograficzny.
1: Sergiusz Piasecki urodził się na terenach dawnego Imperium Rosyjskiego i był w zasadzie od najmłodszych lat rusyfikowany. Języka polskiego nauczył się dopiero będąc w więzieniu. I tam też nastąpiła jego taka przemiana. Nie wiem, czy możemy ją nazwać duchową przemianą, ale na pewno nastąpiło tam przeobrażenie. A dwa, nauczenie się języka polskiego i tak naprawdę początek z pisarstwem, z pisaniem. Jak pan patrzy na to po latach, albo w ogóle analizując życiorys swojego taty? Co to musiał być za niezwykły też moment, że w zasadzie w więzieniu na Świętym Krzyżu, było to jedno z najcięższych więzień, wtedy, no, czy on opowiedział się po stronie Polski, czy sam wybrał, że właśnie Polska będzie takim jego najważniejszym kierunkiem, jego taką najbliższą mu po prostu naturą, sposobem funkcjonowania i życia, ta polskość?
2: Wydaje mi się, że ojciec, no, przez całe swoje dorosłe życie był przeciwnikiem komunizmu. Mianowicie ojciec mógł przypatrzyć się zdarzeniom w czasie rewolucji październikowej, rewolucji w Rosji, i już wtedy nabrał uprzedzenia w stosunku do komunizmu, do jego bezideowości, do jego okrucieństwa. I przy tej postawie właściwie cały czas trwał aż do końca swojego życia. Więc tutaj, jeżeli chodzi właśnie o poglądy ojca, to może one nie uległy specjalnej zmianie. Natomiast niewątpliwie podczas swojego długiego pobytu w więzieniach zrodził się w nim talent, może nie zrodził się, ale objawił się jego talent literacki. Rzeczywiście dopiero wtedy nauczył się języka polskiego. Ja po prostu uważam, że te powieści, które wówczas powstały w więzieniu, były po prostu przejawem jego talentu literackiego. On po prostu miał przymus pisania, te książki powstawały w bardzo trudnych warunkach.
1: No, to na pewno w bardzo trudnych warunkach. Proszę sobie wyobrazić, że teraz ktoś, będąc w więzieniu, zaczyna pisać książki, tak? Które później de facto pomagają mu przecież też uzyskać nie tylko popularność, ale też i wolność de facto, tak?
2: Tak, to przede wszystkim jest zasługa Marcina Wańkowicza, który właśnie zwrócił uwagę na powieści, które ojciec napisał w więzieniu, no i który w dużym stopniu przyczynił się właśnie do uwolnienia ojca z więzienia. Chyba między innymi właśnie Wańkowicz apelował do ówczesnego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej właśnie o uwolnienie ojca z więzienia. Zresztą nie on jeden.
1: Ja mówię o tej polskości, my mówimy też o tej walce z komunizmem, ale też to też warto powiedzieć, podkreślić, że matką, mamą Sergiusza Piaseckiego była Białorusinka, tak? Ojciec pochodził z ubogiej rodziny chłopskiej i tak naprawdę te jego lata, takie dzieciństwa, młodości były bardzo, bardzo trudne, więc ten język polski, tak, którego nauczył się w więzieniu, nie był taki oczywisty, tak? To nie było tak, że od maleńkości język polski był obecny w domu i naturalnie później, tak, w języku polskim się komunikował i pisał. Więc tutaj wydaje mi się, że jest taki gdzieś też punkt bardzo istotny, że tak jakby no opowiedział się, tak, świadomie wybrał polskość i świadomie wybrał też komunikowanie się w tym języku.
2: Zgadza się. Mi się wydaje, że po prostu nie miał alternatywy. Mianowicie on był zrażony do komunizmu, nie chciał mieć nic wspólnego z Rosją sowiecką. No i właśnie wybór Polski wydawał się w takiej sytuacji jak najbardziej naturalny.
1: Ale też życie nie było takie kolorowe, w ogóle było, nie było, znaczy było bardzo wielobarwne, jeżeli to słowo jest tutaj dobre. Przemytnik, więzień, przecież też no, szukając zarobku jakiegoś funkcjonowania, tak, agent wywiadu, to też pokazuje, że zanim gdzieś ta przemiana nastąpiła, wydarzyło się wiele, wiele, wiele rzeczy, które no, gdzieś nadają takie różne, też ciemniejsze kolorytu w tej całym życiorysie pana ojca.
2: No cóż, oczywiście, że w życiorysie ojca były ciemne plamy. Trochę ojciec tłumaczył się w książce Żywot człowieka rozbrojonego ówczesną sytuację, jaka miała miejsce po zakończeniu I wojny światowej. Ojciec został zdemobilizowany. Później po prostu nie miał stałego źródła utrzymania. No i rzeczywiście tam niektóre zdarzenia z jego udziałem no nie przynoszą mu zbytniej chwały.
1: Ale później, nie wiem, czy tak możemy powiedzieć, nastąpiła rehabilitacja, tak? Działania, które bardzo mocno nacechowane były na Polskę, na właśnie walkę z komuną, zapewne dlatego, że tak dużo zobaczył, ile komunizm potrafi wyrządzić zła.
2: Tak, proszę pani, zgadza się. To znaczy nie bardzo wiem, o którym okresie życia pani w tej chwili mówi, bo ojciec działał, był wywiadowcą tak zwanej dwójce przedwojennej wywiadzie Polski, a później brał udział w działalności AK, w wileńskim oddziale AK.
1: Mówię o tych czasach jeszcze przed, po prostu przed więzieniem, tak?
2: Rozumiem, no więc wówczas był wywiadowcą w tym drugim oddziale, tak zwanej dwójce. Oczywiście on znał dobrze ówczesne tereny pograniczne Polski i Białorusi. No i jak ktoś chyba napisał, bardzo udatnie łączył działalność wywiadowczą z przemytem, więc to był nie tylko działalność wywiadowcza, ale to było również no, źródło jego utrzymania, można powiedzieć.
1: A nie były to łatwe czasy, tak? I trzeba było no, szukać sposobu na przetrwanie.
2: I głównie właśnie o tych sprawach, o tych zajęciach ojca traktuje kochanek Wielkiej Niedźwiedzicy.
1: Panie profesorze, my za chwilę będziemy kontynuować naszą rozmowę. Zostańcie państwo z nami, wracamy już po przerwie.
0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
3: Reklama.

0: Ta i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Już 5 czerwca w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku wyjątkowy koncert. 10 tenorów dla Ciebie, mamo. Największe hity, orkiestra na żywo i niezapomniane emocje. Nie zwlekaj. Podaruj mamie niezapomniany wieczór. Bilety na kupbilecik.pl, bilety na PL, bilety24.pl. Agencja Brussa zaprasza.
2: Po reklamie.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: Witam raz jeszcze. Ze mną na łączach pan profesor Tomaszewicz. Łączymy się z Gdańska. Panie profesorze, rozmawiamy o pana ojcu Sergiuszu Piaseckim. Obchodzimy rok Sergiusza Piaseckiego, pisarza. Rozmawiamy też o jego powieściach i o tym, w jaki sposób

0: z pana otoczenia wspominają, czy może oceniają po latach pana ojca? Jakim był człowiekiem?
1: Proszę pani, na to pytanie trudno mi odpowiedzieć. Mianowicie moja mama, tak jak powiedziałam już wcześniej, w zasadzie obawiała się rozmawiać ze mną o ojcu i no niewiele się od mamy dowiedziałem. A jeżeli chodzi o moją rodzinę, to kilka lat temu zmarła moja ciocia. Żyje jeszcze moja siostra cioteczna. I od nich też niewiele się dowiedziałam. To znaczy one pamiętają ojca z okresu jego pobytu w majątku ziemskim Barcie pod Wilnem, ale, no, niewiele mogą o nim powiedzieć. To znaczy wspominają, że odwiedzał mamę właśnie w Barciach, że był bardzo wesołym człowiekiem, piękne piosenki śpiewał rosyjskie. I to jest prawie wszystko, co ja się dowiedziałem właśnie od mojej rodziny.
0: Czy pan, no nie mając w zasadzie takiego kontaktu bezpośredniego, tylko ten pośredni kontakt poprzez listy, paczki, miał jakieś, nie wiem, w sobie takie poczucie może żalu, może jakiegoś, no z takiego, takiej straty relacji z ojcem? Czy w pana takie nuty, takie po prostu jakieś refleksje, myśli pojawiały się?
1: To znaczy, gdy byłem młodszy, gdy jeszcze byłem w szkole podstawowej czy w szkole średniej, raczej nie. Po prostu wierzyłem, może to wydawać się naiwne, ale tak było, że listy, paczki pochodzą rzeczywiście od babci Stefanii, od mojej drugiej babci. Dopiero później zorientowałem się, że te wszystkie przesyłki pochodzą od mojego ojca. Także no, wówczas jeszcze w szkole raczej nie odczuwałem tego w ten sposób, że ojciec nas pozostawił. Dopiero może później już, można powiedzieć, w dorosłym wieku właśnie rzeczywiście żałowałem, że nasze życie potoczyło się tak, a nie inaczej.
0: Ale te listy i paczki też świadczyły o tym, o tej więzi, tak? O tej potrzebie kontaktu z synem. Co się w nich znajdowało? Czy może pan pamięta? Podejrzewam, że pamięta pan, tak? Albo co było w listach? Jakie tam były słowa?
1: To było w listach. Niestety za dużo nie pamiętam. Ja otrzymywałam od ojca, z tym, że ja wówczas jeszcze raz powiem i uważam, że to rzeczywiście są
0: od
1: listy
0: babci.
1: Od babci
0: tak,
1: Stefanii, tak? Ale otrzymywałam życzenia imieninowe. Jest na przykład taka kartka, ja dysponuję jej zdjęciem, której ojciec właśnie życzy mi wszystkiego najlepszego na imieniny i tłumaczy się w dopisku, że nie może w tym roku wysłać prezenty, ale że właśnie wyśle, znaczy tam pisało oczywiście, że babcia wyśle w przyszłym roku podwójny prezent.
0: I co, przysłała babcia podwójny prezent?
1: Tego już nie pamiętam.
0: Tego pan nie pamięta.
1: Prawdopodobnie tak, ale tego to nie pamiętam. Na przykład był taki list do mamy, bo to też pamiętam, który mama otrzymała, gdy ja się już wybierałem na studia, na fizykę do Warszawy. To ojciec radził mi oczywiście żartem, że może lepiej, żebym się zajął fryzjerstwem. No ja ojca nie posłuchałem, nie wiem czy słusznie, czy niesłusznie, no ale tak to się ułożyło. Ale jak powiedziałam, no ja bardzo długo jednak uważałam, że to są rzeczywiście listy, przesyłki od babci Stefanii, nie od ojca.
0: Pan wybrał fizykę.
1: Tak.
0: A nie fryzjerstwo, też na F.
1: Tak, wybrałem się też na F, ale to jednak trochę inne są dziedziny.
0: Trochę inne, ale też pan wraz ze córką przekazaliście do też archiwum IPN-u różne pamiątki.
1: Tak.
0: Co tam się znalazło w tych pamiątkach po Sergiuszu Piaseckim?
1: Proszę pani, to by lepiej mogła powiedzieć moja córka, bo ona te wszystkie pamiątki otrzymała od przyjaciela ojca, profesora Demla, świętej pamięci. Ja wiem, że tam były dwie maszyny do pisania, na przykład był taki zestaw fajek ojca, jego okulary, taka mapa Wilna, z której chyba korzystał właśnie przy pisaniu tych swoich

0: ostatnich powieści. No i więcej już nie potrafię rzeczy wymienić.
1: Wracając jeszcze do tego podejścia takiego bardzo takiego silnego, zaszczepionego, antykomunistycznego Sergiusza Piaseckiego do tego całego systemu komunistycznego. Czy teraz tak, jak z perspektywy czasu pan na to patrzy i sobie analizuje, czy można powiedzieć, że pana ojciec no jakby, nie wiem, przewidział, jak ten system działa? Jakie on zło i spustoszenie przynosi dla człowieka, co sieje w danym człowieku, w danej jednostce, patrząc też na to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Czy widać tutaj jakieś takie analogie?
0: Widać bardzo bliskie analogie, proszę pani, proszę państwa. Mianowicie ci żołnierze rosyjscy na Ukrainie zachowują się obecnie, zachowują się w podobny sposób, jak to ojciec opisywał w zapiskach oficera Armii Czerwonej. Też po prostu rabują wszystko, co im wpadnie w ręce. Nie umieją korzystać z niektórych zdobyczy cywilizacji, powiedzmy, że z toalet. Także wydaje mi się, że po prostu w Rosji czy w Związku Sowieckim no niewiele się zmieniło od czasów, kiedy właśnie ojciec napisał tą swoją książkę.
1: Wspominał też pan o tym, że no w zasadzie ten kontakt był bardzo, bardzo no, ograniczony wręcz, tak? Trudno było, mając 2 lata, czy będąc małym chłopcem, no jakoś zapamiętać ojca, ale zapewne w pana głowie rysuje się taki obraz taty. Jak pan by przedstawił nam obraz Sergiusza Piaseckiego?
0: Trudno mi powiedzieć, bo naprawdę no, ojca zupełnie niestety nie pamiętam.
1: No, ale książki czytał taty.
0: Książki oczywiście czytałem, no więc przede wszystkim to był człowiek bardzo odważny i również taki, który zawsze brał w obronę słabszych, pokrzywdzonych. To właśnie chyba jest taki bardzo charakterystyczny rys postaci występujących w jego książkach.
1: Ja tak przysłuchując się temu, co pan mówi i patrząc na te powieści, książki pisane przez pana ojca, na przykład, nie wiem, 7 pigułek Lucyfera. Nie wiem, czy nasi słuchacze czytali, ale może warto też pochylić się. Człowiek przemieniony w wilka. Jeszcze za bardzo ja nie widzę, nie zobaczyłam, żeby jakaś ekranizacja biografii życia Sergiusza Piaseckiego się pojawiła. Czy może czas jest już na ekranizację życia pana ojca?
0: Na pewno dobrze byłoby, gdyby taki film powstał. Znaczy ja może powiem o tym, że został w Polsce nakręcony film pod tytułem Przemytnicy. To jest na motywach właśnie Kochanka Wielkiej Niedźwiedzicy, chociaż tam zostały zmienione między innymi miejsce akcji zostało zmienione, ale ten film był raczej niezbyt udany. No i chyba naprawdę dobrze byłoby, aby właśnie powstał jakiś film o ojcu. Wiem również, że we Włoszech w latach chyba 80. został również nakręcony film na podstawie Kochanka Wielkiej Niedźwiedzicy. Oczywiście jego już nie mogłem widzieć, nie widziałem.
1: Na pewno pojawiły się biografie Sergiusza Piaseckiego. To chociaż mamy podstawę, tak, żeby na czymś zacząć budować. Oczywiście no, mamy książki przede wszystkim.
0: Oczywiście zostało już opublikowanych kilka biografii ojca, więc może taka najważniejsza to jest biografia autorstwa profesora Ryszarda Demla, ponieważ on znał osobiście ojca, był jego przyjacielem z okresu ich wspólnego pobytu w Hastings i tam jest przedstawionych wiele, wiele szczegółów z życia ojca. Poza tym jest też napisana biografia autorstwa Krzysztofa Polechońskiego. Jeszcze jest praca również poświęcona ojcu, tylko tu już muszę, przepraszam, ja muszę sięgnąć do tej książki.
1: Do biblioteczki, żeby przypomnieć.
0: To jest, przepraszam, praca Grzegorza Łukomskiego. Także już i podobno, jak ja się dowiedziałem prywatnie, jeszcze jedną biografię pisze aktualnie profesor Tomasz Balbus, który pracuje we wrocławskim oddziale IPN-u.
1: Czyli możemy się spodziewać kolejnej biografii, to nas na pewno cieszy, ale nie zadowala w pełni, jeśli chodzi o pokazanie obrazem postaci Sergiusza Piaseckiego, patrząc na to, jaki mamy świat, co nas otacza. No, obraz to jest to, co najlepiej dociera do odbiorców i to nie tylko młodszego pokolenia, ale też myślę do osób starszych. Zupełnie inaczej wtedy postrzegamy daną postać, więc może ktoś, kto nas słucha, może akurat zainspirujemy do tego, żeby powstał taki film biograficzny.
0: Na pewno bardzo bym tego pragnął, natomiast osobiście niestety jak dotąd nie słyszałem o planach właśnie nakręcenia tego rodzaju filmu o moim ojcu, ale tak jak mówię, bardzo bym się cieszył z tego powodu.
1: Tak, ja jeszcze tak dopowiem, że obecnie trwa konkurs, który został ogłoszony przez Kancelarię Prezydenta. Właśnie konkurs o Sergiuszu Piaseckim i bodajże chyba do końca czerwca, myślę, że to można na stronie Kancelarii sprawdzić, można zgłaszać prace konkursowe. Może być to też jakimś takim pobudzeniem wśród młodego pokolenia, żeby lepiej poznać historię i życiorys pana ojca.
0: Tak, bardzo się cieszę, że taki konkurs został ogłoszony przez Kancelarię pana prezydenta. No ja mam również nadzieję, że przyczyni się on jeszcze do spopularyzowania twórczości ojca wśród młodzieży. Wydaje mi się, że rzeczywiście jak na chwilę obecną właśnie książki ojca są właśnie wśród młodych czytelników mało znane. Dobrze, żeby to się chociaż trochę zmieniło.
1: My zaraz kontynuujemy naszą rozmowę. Zostańcie Państwo z nami.
2: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: My rozmawiamy z profesorem Władysławem Tomaszewiczem, doktorem fizyki, wykładowcą Politechniki Gdańskiej, ale przede wszystkim synem Sergiusza Piaseckiego, bo trwa rok Sergiusza Piaseckiego. No i też niezwykła historia, relacja z Józefem Mackiewiczem. Józef Mackiewicz takie słowa napisał o pana tacie. Był naprawdę człowiekiem odważnym. Nie jest blagą, co pisze. Zszedłem się z nim bliżej dopiero podczas okupacji niemieckiej Wilna, kiedy stanął na czele egzekutywy KDW Armii Krajowej. Bolszewików zawsze nienawidził. Był stale zagrożony z dwóch stron, a czasem trzech. Tak pisał Józef Mackiewicz. Przypomnijmy tę historię relacji Sergiusza Piaseckiego i Józefa Mackiewicza.
2: Jak pani wspomniała, Sergiusz Piasecki kierował tak zwaną egzekutywą KDW. To był oddział AK, który zajmował się wykonywaniem wyroków śmierci na zdrajcach, na kolaborantach. I między innymi został również wydany wyrok śmierci na Józefa Mackiewicza, w związku z tym, że on zamieścił kilka artykułów w Gońcu Litewskim, tak zwane w Gońcu Litewskim, a to była tak zwana godzinówka, pismo służące okupantowi niemieckiemu. I właśnie kierownictwo AK w Wilnie, oddział AK w Wilnie, wydało wyrok, w związku z tym wyrok śmierci na Józefa Mackiewicza, który ojciec odmówił wykonania tego wyroku. No jak się okazało później, słusznie. Między innymi Józef Mackiewicz był w Katyniu, gdzie asystował przy ekshumacji grobów ekshumacji żołnierzy pomordowanych przez Sowietów. I później napisał sprawozdanie z tej swojej wizyty. Także właśnie on, między innymi właśnie Józef Mackiewicz, przyczynił się do rozgłoszenia tej sprawy Katynia. Także na szczęście właśnie ojciec odmówił wykonania wyroku śmierci na nim, uratował go.
1: Uratował człowieka, który też później, to co pan powiedział, panie profesorze, przyczynił się do tych informacji, do tego, żebyśmy mogli poznać prawdę o Katyniu. Przejdźmy do najbliższych już nam momentów, lat. 29 września zeszłego roku na cmentarzu wojskowym na Powązkach w Warszawie odbyła się uroczystość pogrzebowa sprowadzonych do ojczyzny szczątków Sergiusza Piaseckiego z udziałem prezydenta Polski Karola Nawrockiego. To też niezwykły moment i wielkie przeżycie dla pana.
2: Zgadzam się z panią, ale ja może wyjaśnię jedną kwestię, bo to nie zostało tutaj w tej audycji wyraźnie powiedziane. Mianowicie rok 2024 został ogłoszony rokiem mojego ojca, Sergiusza Piaseckiego, z inicjatywy ówczesnego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Karola Nawrockiego, oczywiście obecnego prezydenta po Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast rok obecny, 2026, również został ogłoszony rokiem Sergiusza Piaseckiego, tym razem uchwałą Sejmu z końca ubiegłego roku.
1: Dokładnie, także z 26 września 2025 roku, tak jest.
2: Tak, a teraz jeszcze wracając do sprawy tego powtórnego pochówku mojego ojca w Warszawie, więc właśnie w czasie trwania roku Sergiusza Piaseckiego, tego 2024 roku, miałem okazję kilkakrotnie spotkać się i porozmawiać z ówczesnym prezesem IPN-u Karolem Nawrockim. I właśnie w trakcie jednej z takich rozmów prezes Nawrocki, ówczesny prezes Nawrocki, zaproponował nam, znaczy mnie i mojej rodzinie, przeniesienie grobu ojca z Hasli, gdzie spoczywał wcześniej ojciec, właśnie do kraju. I Ja początkowo miałam pewne obawy związane właśnie z tym, czy nie będę, czy nie spotkam się ze zbyt skomplikowanymi formalnościami, ale po naradzie z rodziną zdecydowaliśmy się jednak właśnie, że ojciec powinien ostatecznie spocząć w Warszawie. No i dzięki staraniom warszawskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej to właśnie przeniesienie szczątków ojca do kraju, jego powtórny pogrzeb na Powązkach mogły dojść do skutku.
1: I doszło do skutku.
2: Oczywiście to było dla mnie, dla mojej rodziny również duże przeżycie. Mianowicie ojciec został ponownie pochowany ze wszystkimi możliwymi honorami, przysługującemu tylko naprawdę wybitnym Polakom. I tą uroczystość uświetnił pan prezydent Nawrocki, który wygłosił właśnie w trakcie ceremonii pogrzebowej piękne przemówienie. Także naprawdę byliśmy bardzo usatysfakcjonowani, no i bardzo wzruszeni właśnie tym wydarzeniem.
1: Biografia pana taty, Sergiusza Piaseckiego, już mówiliśmy o tej wielobarwnej osobowości, o wielobarwnej postaci, ale też w moim odczuciu, nie wiem jak pan profesor się do tego stosunkuje, to jest też inspiracja, czy może być inspiracja dla osób, które gdzieś zagubiły się po drodze. Nie chciałabym aż iść w taki sposób, że to może być bardzo dobry, nie wiem, inspiracja dla jakichś programów resocjalizacyjnych i pracy z młodymi ludźmi, ale pana ojciec, jego historia pokazuje, że człowiek nawet w tych najtrudniejszych warunkach, mówimy tutaj o warunkach więziennych, może doznać przemiany. Może wykrzesić z siebie dobro, może zacząć wykorzystywać swoje talenty i tak naprawdę stawać się coraz lepszym człowiekiem.
2: Niewątpliwie ma pani rację, to ja może powiem jedną rzecz, mianowicie na tym ponownym pogrzebie ojca byli obecni więźniowie, już nie wiem z którego zakładu karnego i właśnie w swoim przemówieniu pan prezydent Nawrocki właśnie stawiał im mojego ojca jako przykład tego, że zawsze człowiek może zmienić się na lepsze, może stać się z powrotem wartościowym osobą w społeczeństwie.
1: Panie profesorze, nasz czas powoli już dobiega końca. Czy jeszcze może jakieś jedno, dwa zdania do słuchaczy Radia Plus, a wiem od pana, że bardzo lubi pan słuchać Radia Plus i jest to jedna z pana ulubionych radiostacji, więc może jeszcze jakiś krótki przekaz o pana ojcu do słuchaczy Radia Plus. Bo na pewno warto zgłębiać informacje i poznawiać biografię Sergiusza Piaseckiego, zwłaszcza kiedy mamy rok Sergiusza Piaseckiego, więc może jakoś zachęćmy.
2: Proszę państwa, może ja krótko powtórzę to, co powiedziałem właśnie na tym ponownym pogrzebie mojego ojca. Mianowicie ojciec został przez komunistów po zakończeniu II wojny światowej skazany na całkowite zapomnienie. Przez wielu lat nie wolno było wydawać jego książek, nie wolno było o nim pisać w prasie. Jednakże, jak się okazało, ojciec, można powiedzieć, powrócił do Polski, został pochowany ze wszystkimi możliwymi zaszczytami i został w pełni doceniony przez obecne władze Rzeczypospolitej Polskiej i sądzę, że również jest czy będzie doceniony w pełni przez jego czytelników.
1: Także zachęcamy do tego, żeby zapoznawać się z twórczością tego wybitnego pisarza Sergiusza Piaseckiego, człowieka wielowymiarowego z bardzo bogatą biografią. Ja jeszcze tylko przypomnę, że konkurs, bo wspomnieliśmy, że trwa konkurs, mogą zgłaszać się młodzi ludzie, uczniowie do tego konkursu. Na stronie Kancelarii Prezydenta jest też informacja, do 30 czerwca można nadsyłać pracę, napisać napisać opowiadanie inspirowane jedną dowolnie wybraną publikacją autorstwa Sergiusza Piaseckiego, więc wydaje się, że to bardzo ciekawe, ale też popularyzatorskie, jeśli chodzi o poznawanie tej bardzo ciekawej, ważnej postaci. Pięknie dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem był profesor Władysław Tomaszewicz, syn Sergiusza Piaseckiego. Panie profesorze, bardzo dziękuję, że ten wieczór spędził Pan razem z nami, z słuchaczami Radia Plus.
2: Dziękuję Pani, dziękuję Państwu. Dobranoc.
1: Dobranoc, ale ci, którzy jeszcze nie zasną, to zapraszamy po 23:00. Dziś Paweł Krzemiński w cyklu Echa Historii. Będzie o przewrocie majowym, Józefie Piłsudskim, a gościem będzie dr Krzysztof Jabłonka, historyk, dyplomata i publicysta, oraz profesor Piotr Kosiak, dyrektor Instytutu Witosa. Ja już kłaniam się i życzę Państwu spokojnej nocy. Pozdrawiam, Magdalena Szefernaker.
0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: Sofa.
1: Dwie minuty po godzinie 23. Paweł Krzemiński, kłaniam się nisko. Dobry wieczór, witam Państwa we wtorkowy wieczór i zapraszam na kolejne wydanie Nocnych Świateł. Spotykamy się po raz 2055. Nocne Światła od blisko 13 lat, o tej właśnie porze rozpoczynamy 4 razy w tygodniu. Od poniedziałku do czwartku spotykamy się co wieczór na 2 godziny. Dzisiaj też zapraszam, by wspólnie spędzić czas do pierwszej. A na Facebooku, na profilu Radia Plus, pod pierwszym postem od góry miejsce na Państwa komentarze, pytania, wątpliwości, refleksje, bo dzisiaj temat historyczny. Zanim jednak przejdę do meritum, to przypomnę, że na częstotliwościach lokalnych Radia Plus możecie nas Państwo odbierać w całym kraju przez radio, na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl. Dzisiaj trudno uniknąć tego tematu. W cyklu Echa Historii rozmawiać będziemy o przewrocie majowym, w setną rocznicę tego wydarzenia. Konieczność to była, czy porażka? I nie zapomnimy także o osobie, która tego przewrotu dokonała, bo dzisiaj 91. rocznica śmierci Józefa Piłsudskiego. Bohaterem był narodowym, czy jednak okazał się politycznym bankrutem, który popełnił bardzo gruby błąd. W studiu Państwa i mój gość, historyk, dyplomata, pedagog, publicysta, autor książek historycznych i batalistycznych, dr Krzysztof Jabłonka. Witam Cię serdecznie. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór. Witam Państwa, witam Ciebie, Pawle.
1: Zapowiadałem, że będzie z nami jeszcze profesor Piotr Kosiak, wykładowca na Uniwersytecie Civitas i dyrektor Instytutu Witosa. Niestety bieg wydarzeń dnia dzisiejszego, bo mnóstwo było wokół tej rocznicy przewrotu majowego wydarzeń, między innymi także organizowanych przez Instytut Witosa, Piotr po prostu poległ i bardzo prosił, żeby go zwolnić z dzisiejszej rozmowy. To też z wielkim żalem niestety to czynię. My natomiast w studiu będziemy się mierzyć z tymi wydarzeniami sprzed 191 lat. No i dalej, no bo jednak Józef Piłsudski to nie była postać, która zaznaczyła się tylko i wyłącznie w okresie przewrotu majowego i później rządów sanacji. Właściwie trzeba postawić na początku to pytanie, które pozwoli nam spojrzeć na to wydarzenie sprzed 100 lat baczniejszym okiem. Co my właściwie dzisiaj świętujemy? Bo mnóstwo było przeróżnych wydarzeń, które miały wręcz rangę uroczystości.
2: Pytasz mnie, rozumiem.
1: Ależ oczywiście.
2: Przede wszystkim świętujemy to, że nie wybuchła z tego wojna domowa, a mogła.
1: No ale przecież przewrót majowy był wojną domową, aczkolwiek niedługo.
2: Nie, na szczęście nie był. Nie, wojna domowa to niestety...
1: Ludzie strzelali do siebie.
2: To jeszcze nie jest wojna.
1: Ubrani w mundury, ci sami, to był przewrót, pucz.
2: To był przewrót.
1: Pucz, mający charakter krótkiej, acz treściwej wojny domowej. Zginęło około 100 osób, 17 oficerów.
2: Więcej zginęło. Dokładnie 300. Mówię
1: o żołnierzach.
2: Znaczy to z jednej strony, z drugiej też.
1: Tak, ale mówię o żołnierzach tych, którzy bronili Belwederu.
2: Tak, tak. 95 dokładnie. Tak.
1: 95, w tym 17 oficerów. Ale ofiar było dużo więcej, bo jeszcze ginęli cywile. Którzy albo zabłąkane kule ich dosięgły, albo po prostu byli albo byli zbyt ciekawi. Niestety.
2: Ale to kilkunastu.
1: Żywot ludzki nie mierzy się liczbami.
2: Masz tu rację, tylko obawiałem się, że idziemy, że tak powiem, w wielkie liczby. Nie, wojna domowa to mimo wszystko nie była. To jest tutaj zgoda historyków, których ja znam, bo to na czym innym polega. No proszę się przyjrzeć, co się w Rosji działo. To jest przede wszystkim wszyscy przeciw wszystkim. Tutaj się to rozegrało w mikroskali, ale nie należy tego oczywiście bagatelizować. Można śmiało powiedzieć, dobrze, że już skoro musiało, to dobrze, że w tej mikroskali i nie zrobiła się z tego makroskala, a najgorsze, nie pękła Polska na dwie Polski, na Kresy, gdzie zdecydowanie Piłsudski dominował, i na środek, i na zachód, gdzie z kolei dominowała endecja, no i nastroje, można powiedzieć, antypiłsudskie. Natomiast świętujemy być może gojenie rany. Aczkolwiek to, co dzisiaj słyszałem na Placu Zamkowym, to było coś bardzo śmiesznego, ale i jak to śmieszno i straszne, jak to mówią, mianowicie, aby błoną podłości się nie za... i tam, i tak dalej. No i w tym momencie, no co tu kryć, no dobrze, że to było śmieszne. No pękło mi dobre mniemanie. Jako historyk staram się trzymać równe odległości do obydwu stron, bo taka jest rola historyka. Nie może być sympatykiem w tym przypadku. To nie futbol, bo tutaj i wszystkim naród oczekuje od historyka rzetelności. Natomiast no, zarówno dołowanie strony rządowej i wytykanie, że ciemni i ślepi, jak i przypisywanie Piłsudskiemu właśnie choćby puczu. Pucz na czym innym polega. Gdyby to był pucz, to nie byłoby ofiar, bo on by od razu zaatakował wojskiem i tam by się nikt nie ruszył do tego momentu. Wtedy nikt by prawie nie zginął, może poza jednym czy drugim zabłąkanym turystą. Natomiast to była bardziej skomplikowana gra i do dzisiaj cały sztab historyków zastanawia się, co to była za gra. No i nasza rola tutaj kolejno odsłaniać.
1: No, mam poczucie, że trochę upraszczasz mimo wszystko. Ja jestem bardziej krytyczny wobec tego wydarzenia.
2: Nie, no wolno ci być krytyczny, tylko pamiętaj, ja jestem historykiem.
1: No wiem, ale ja też
2: nie,
1: mam...
2: Nie, wolno. No, nie, jestem... nie wolno być za bardzo po żadnej stronie. To jest oczywiście bardzo trudne, ale trzeba mieć dobrą wolę, no.
1: No dobrze.
2: No ale będzie polemika między nami.
1: Tak, jestem wszystkim, myślę, bardzo istotny element, który pomijamy, patrząc z perspektywy 100 lat na dwudziestolecie międzywojenne. Bo wydaje nam się, i często taka opcja jest, taka optyka jest lansowana, że to był okres niesamowitego rozwoju i tylko rozwoju. Pomija się natomiast bardzo istotny fakt, że było to odradzanie się również narodowych waśni, które na czas zaborów jakoś zostały, można powiedzieć, spłycone wszystkie podziały, raczej różne opcje ze sobą współpracowały przeciw zaborcom. Natomiast kiedy przyszła wolność, to również przyszła z tym no bardzo, powiedziałbym, zróżnicowana optyka dotycząca polityki i kierunku rozwoju naszego kraju.
2: Tak, wróciły stare konflikty, tu masz rację. Owszem. I to, żeby było śmieszniej, wrócił 905 rok, kiedy do siebie strzelano. No tam masz przecież też mikrowojnę domową w okresie, no jakby nie było powstania czerwcowego w Łodzi, no a w Warszawie były pewne odpryski tego, no i bojówki PPS-owskie z endeckimi, no po prostu do siebie strzelały, tak trzeba to powiedzieć. Która z nich miała rację? Moim zdaniem żadna, no ale to już, to akurat odłóżmy na potem. Tu natomiast, no zderzyły się aż trzy bardzo silne tendencje, no to, tego zderzenia to rzeczywiście, no mało kto by wytrzymał. Mianowicie pierwsza taka istotna rzecz to jest wycofanie się Józefa Piłsudskiego z polityki. No wszyscy dobrze wiedzieli, że to jest czysto teoretyczne, że on śledzi, jest takim słynnym sfinksem właśnie w Sulejówku. Niemniej pamiętajmy o jednej podstawowej rzeczy, której ja sobie dopiero w ostatniej chwili zdałem sprawę. Właśnie czytając oświadczenie Piłsudskiego, odpowiedź Wincentemu Witusowi na jego wywiad z 9 maja, że wojsko nie brało udziału w wyborach. My to dzisiaj pomijamy, bo bierze udział. Każdy ma prawo, może sobie pójść. Nie wolno agitować wojsku oczywiście. Ale wtedy właśnie, żeby nie było agitacji i rozbicia politycznego wojska, to z tego powodu od razu, to zresztą była praktyka europejska niektórych państw, wykluczono wszystkich podległych, no bo mógł wezwać dowódca i powiedzieć, chłopcy, głosujecie na tego i tego, bo ja tak chcę. No i oni by musieli wykonać rozkaz. No więc wszystkich będących pod rozkazem odsunięto od urn wyborczych. A to pamiętajmy, to było prawie 200 tysięcy ludzi. To nie w kij dmuchał, jak mówią fleciści. A zatem ta grupa się wypowiedziała. Oczywiście po obu stronach, no ale jak zaczęto liczyć, to jedna miała więcej. Natomiast, no to już odkryliśmy tą pierwszą kartę. Drugą kartą jest niewątpliwe przeciąganie liny. Wielu się zastanawia, dlaczego Piłsudski dopiero wtedy wystąpił. Przecież powinien o wiele wcześniej, bo bałagan już sejmowy był straszny. Zresztą wynikał on z pewnej procedury przyjętej przez konstytucję marcową. Gdyby trzeba szukać przyczyn tego błędu konstrukcyjnego, który doprowadził do takiego impasu, bo to była próba przełamania impasu. Impas już był wcześniej. To byśmy powinni go znaleźć przy konstruowaniu, przy dwóch czynnikach. Konstruowaniu konstytucji marcowej, od razu sobie powiedzmy na kolanie. Ale dlaczego? Bo zbliżał się plebiscyt śląski. I trzeba było udowodnić, przecież myśmy zapłacili ogromną cenę, właściwie 30 milionów rubli w złocie, które miała nam zapłacić Rosja, bo nie uzgodniono mechanizmu zwrotu. Przyznali oczywiście Rosjanie wszystko pod jednym warunkiem, że nic nie weźmiemy. I to na to wyszło. Tego mechanizmu nie było w traktacie ryskim i w konstytucji również nie było takich zabezpieczeń, które by na przykład pozwoliły wybranemu rządowi po prostu rządzić. Byli odwoływani ministrowie niekiedy z dnia na dzień, a całe rządy zmieniały się prawie co roku. Morał był taki, skąd to wynikało? Po pierwsze wzorowano się na Francji. Całkiem niepotrzebnie, bo mogliśmy wypracować własne strukturę. Na przykład bardzo dobrze austriackie systemy funkcjonowały. No i większość naszych parlamentarzystów to się tam wychowała. Właśnie Witos, Daszyński, inni. W dużej mierze Piłsudski też. Natomiast niemiecki się oczywiście mniej nadawał, chociaż miał pewne mechanizmy dobre, a o Rosji już w ogóle lepiej nie mówić. Natomiast myśmy przyjęli system francuski, który został wprowadzony po obaleniu i o próbach przywrócenia królestwa Napoleona III. I wtedy twórcy tej III Republiki Francuskiej strasznie się bali, że chłopi pójdą do wyborów, bo wtedy już powszechne prawo zaczęto stosować, a nie kurialne, czyli tam stopniowanie. No i znowu wybiorą tego Napoleona. No i co wtedy zrobić? No więc ograniczono do minimum przyszłego prezydenta, że w zasadzie miał on wyłącznie przecinać wstążki i ściskać ręce. No i tak to, i to Dubanowicz był takim właśnie macherem. I konstruowano ściśle pod, a właściwie przeciw Piłsudskiemu. Kompletnie niepotrzebne, bo wiadomo było, że nawet gdyby był prezydentem, to po nim będzie następny. I ta konstytucja już była zwichnięta dokładnie w tym miejscu. Piłsudski wtedy odmówił. Właściwie wszyscy odmówili z nieszczęsnym Gabrielem Narutowiczem na czele. No ale że się Endecja wtedy uparła wystawić Maurycego Zamoyskiego. Prawdopodobnie mu to obiecano w Komitecie Narodowym Polskim, że jak będzie Rzeczpospolita, to on będzie jej pierwszym, w cudzysłowie, królem, reprezentantem, czyli prezydentem. No, gdyby było królestwo, byłby królem, gdy republika, no to prezydentem. No i mówiono Endecji, no niech kogo innego wystawi, to chłopi zagłosują, ale oni wierni przyrzeczeniom, czy tak zwanym poufnym zapewnieniom, uparli się. No i wtedy chłopi przeważyli PSL, wyzwolenie, Narutowicz, zabójstwo. I gotowy konflikt.
1: No to jest, owszem, to jest rzeczywiście zarzewie takie bardzo konkretne. Ale ja bym wrócił nawet do momentu odzyskania niepodległości, a nawet trochę wcześniej, jeszcze czasów, kiedy rządy przejęła Rada Regencyjna, bo przecież oni ustanowili Rozwadowskiego zarządcą sił zbrojnych. No a tutaj...
2: Szefem sztabu, tak.
1: Tak, szefem sztabu. A tutaj z Magdeburga przyjeżdża przecież Piłsudski.
2: No tak, oni sobie zdawali sprawę, że też Piłsudski
1: moment, ma ale tutaj już mamy konflikt, powiedziałbym, taki, który można zaliczyć do politycznego w pewnym sensie, ale na pewno jest to konflikt na czele armii, który już dobrze nie zapowiada. No, wiadomo, że armia musi być
2: jednolita.
1: Mhm. Tutaj, jeśli mamy taki konflikt kompetencyjny, to tym bardziej dla mężczyzn jest, a jeszcze tych, którzy są odziani w mundury, no wręcz afront, jeżeli ktoś przejmuje władzę ustanowioną przez jedyny legalny wtedy aparat, organ władzy, jakim była Rada Regencyjna. Mhm. No i tutaj to był chyba moment, w którym ja widzę jakiś początek problemów, który być może został zbagatelizowany, ale jeżeli spojrzysz na dalszy bieg wypadków, no to ja bym tego nie lekceważył.
2: Nie, słusznie. Znaczy do momentu istnienia, końca istnienia Legionów, a pamiętajmy, one skończyły swój żywot w 1916 roku, a nie w 18, kiedy to Piłsudski w zasadzie kazał im się dać internować. No, wycofano je z frontu, była piękna defilada w Warszawie i tak dalej. Potem wtedy przyjechał Piłsudski kolejny raz do Warszawy. No, zresztą scenę z tego grudniowego przyjazdu 1916 roku często pokazywano jako przyjazd z Magdeburga. No, ale takie oszustwa wtedy były nam na porządku dziennym, to dopiero później żeśmy to porządkowali. Rzecz jest w czym? Że proweniencja obych panów jest kompletnie inna. Piłsudski to jest Sybirak, to jest człowiek nie tylko z zaboru rosyjskiego, on jest z ziem zabranych, czyli tych najbardziej uciśnionych. A z kolei Tadeusz Jordan Rozwadowski jest właściwie adeptem wszystkich możliwych szkół austriackich. To jest feldmarszałek austriacki, zresztą genialny w rozstrzygnięciu słynnej bitwy gorlickiej, którą zresztą ustanowił 3 maja, wiemy dlaczego, i w której wał ogniowy odegrał gigantyczną rolę. Notabene Piłsudski z Rozwadowskim akurat się lubili. Do pewnego momentu byli to bardzo lojalni ludzie wobec siebie, a przede wszystkim wobec Polski. Całkiem odwrotnie niż Włodzimierz Ostoja Zagórski. Ten nienawidził Piłsudskiego od samego początku. Trudno powiedzieć dlaczego, nie znam dokładnie życiorysu tego pana, ale on jest dla mnie bardzo obrzydliwy i donosił na niego równo w Austriakom. Notabene wszystkie te donosy, kilka czytałem, są laudacją wbrew woli. To tak mi przypomina biblijną sytuację, gdzie tam któryś prorok wbrew woli prorokował, no nie tak jak powinien.
1: Balaam.
2: Tak, tego Balaama, tak. I to samo tutaj, ponieważ mówi, że on jest ukrytym patriotą, że on w ukryty sposób Polskę będzie i na pewno wystąpi przeciw Austrii, co zresztą było prawdą. Natomiast obrzydliwe było to, że Polak donosi na Polaka, że jest Polakiem. I to był główny nerw całości, który spowodował zbrojną część przewrotu. Pamiętajmy, tam mamy do czynienia z kilkoma akcjami jednocześnie, do których zresztą chyba dojdziemy. Natomiast weź pod uwagę, że ta właśnie legalnie działająca Rada Regencyjna ustanowiła Józefa Piłsudskiego po powrocie szefem całego wojska.
1: Krótką przerwę zrobimy.
2: Wolno jej było.
1: Owszem, wolno było, ale Rozwadowski pewnie nie był zadowolony.
2: Nie, on poszedł bronić Lwowa, nie miał tu pretensji. On był zresztą szefem sztabu, a nie wodzem naczelnym, więc...
1: No, nie było takiego stanowiska.
2: Mogło jeszcze być. Znaczy, Rada Regencyjna go takim ustanowiła. On był wodzem naczelnym od 11 listopada.
1: Wrócimy do państwa za chwilę. Dzisiaj rozmawiamy o przewrocie majowym, w setną rocznicę tego wydarzenia i również będziemy wspominać i oceniać działania i przekrój jego politycznej aktywności. Mowa o Józefie Piłsudskim, który dzisiaj również wspominamy go z okazji 91. rocznicy śmierci. To w ramach cyklu Echa Historii Państwa i moim gościem jest dr Krzysztof Jabłonka, historyk, dyplomata i publicysta. Wracamy za moment na Facebooku pod pierwszym postem od góry. Państwa komentarze, refleksje i pytania.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Nocne Światła.
1: Dzisiaj w Nocnych Światłach cykl Echa Historii, przewrót majowy. Dyskutujemy o tym wydarzeniu sprzed 100 lat i wspominamy Józefa Piłsudskiego, 91. rocznica śmierci dzisiaj. Doktor Krzysztof Jabłonka, historyk, pedagog, publicysta, dyplomata, jest w studiu Nocnych Świateł Państwa i moim gościem. Na Facebooku, jeżeli Państwo chcecie dodać swoje refleksje, komentarze, pytania, to pod pierwszym postem od góry na fanpage'u plusowym, tam jest na to miejsce. Rozmawialiśmy o okresie Rady Regencyjnej, czyli właściwie przełomie między zaborami a kształtowaniem się nowego porządku państwowego, ale przez prawie nawet więcej niż cały rok dyskutowaliśmy o historii korony polskiej. Raz w miesiącu spotykaliśmy się, by dyskutować. Tak. No i tutaj bym chciał. Tak, i tutaj bym chciał wrócić i zaraz powiem dlaczego. Do czasów Zygmunta III Wazy, no i także do Jana Kazimierza.
2: No to bardzo daleko.
1: Tak, tak. Ale dlaczego? Otóż to były czasy za ich panowania, kiedy doszło do bardzo poważnych rokoszy przecież.
2: Tak,
1: za Zygmunta III to był
2: Sandomierski ze Brzydowskiego,
1: a za Jana Kazimierza
2: Lubomirskiego.
1: ZUS mi to wyjął.
2: Tylko nie wiem, gdzie był.
1: Nowy Wiśnicz. No w każdym razie oni zbuntowali się przeciwko koronowanej głowie i nic im się za to nie stało.
2: Bo legalna była właśnie forma rokoszu. Pamiętajmy, jus resistendi miała tylko Katalonia i Rzeczpospolita.
1: No,
2: można tak, było ich oczywiście jednak powiesić po tym.
1: No, bez względu na to. Ja nie mówię, że wieszać od razu, ale dla przykładu ukarać jednak. Bo co by nie mówić, to były też wydarzenia, które pociągnęły za sobą rozprzężenie społeczne, ale także świadomość tego, że przeciw legalnej koronowanej władzy można się buntować bezkarnie. Bezkarnie. Nie pociąga to ze sobą żadnych konsekwencji.
2: Konsekwencje były na rzecz
1: wolności szlacheckiej. No, jaki był tego skutek? Oni po prostu ugruntowali wolność szlachecką, która doprowadziła do upadku Rzeczpospolitej w dużej mierze.
2: Nie, to nie wolność szlachecka doprowadziła, tylko zaborcy. Gdyby oni nas nie napadli, to byśmy istnieli dalej przez XIX.
1: Ale proszę cię, ale ktoś musi się bronić, kiedy ktoś napadnie. No,
2: ale jak ci trzech napadnie, wybacz, nie da się. To pamiętajmy, że to było aż trzech zaborców. No bo pomstowanie na naszą demokrację, no ona była jaka potrafiła, ona taka zła nie była w sumie, bo potrafili się ogarnąć. Rokoszan, przynajmniej tych pierwszych, którzy przegrali pod Guzowem, no dotknęły represje, bo ich po prostu przegoniono. Większość z nich poszła Moskwę podbijać.
1: No dobrze, ale nie o szczegóły mi tutaj chodzi. Ja wracam do tych wydarzeń z XVII wieku, właśnie po to, żeby unaocznić pewien ciąg myśli, która zakorzeniła się w społeczności i później właściwie przez czas zaborów no, była usprawiedliwiona wręcz, jako że przeciw zaborcom trzeba się buntować. Pytanie, które chcę sformułować, dotyczy właśnie tego, czy ta myśl w gruncie rzeczy nie zaowocowała w roku 1926. Czyli, no uwaga, skoro byli bezkarni buntownicy, no to dlaczego ja na przykład nie mogę się zbuntować, bo uważam, że powinienem?
2: Nie ma tutaj Jungtim. Myślę, że się Piłsudski nie zastanawiał nad jednym czy drugim rokoszem. No, w końcu Lubomirski musiał oddać buławę i został wygnany.
1: Nie chodzi mi o to, czy się zastanawiał, ale generalnie mógł tak myśleć, prawda? No,
2: Teoretycznie. On przede wszystkim myślał o państwie. To była podstawowa rzecz. Dla niego państwo było szczytem i on w ogóle się dziwił, że jeszcze partie istnieją polityczne, kiedy mamy państwo.
1: No
2: partie
1: dobrze.
2: Były, jak nie było państwa, to trzeba było się organizować. To był zastępnik. I zarówno Endecja, jak i Esdecja, czyli socjaldemokracja, były zastępstwem ojczyzny. Ale kiedy jest ojczyzna, to się na nią głosuje i w niej. No a te zaszłości były bardzo silne. Zresztą tak jak jego w pierwszej brygadzie, czy jego wojskowe zaszłości. No i te jedne zaszłości partyjne z zaszłościami wojskowymi się zderzyły.

0: sowiecką, w której po pierwsze anulowano sobie wzajemne długi, co już otworzyło drogę, a po drugie, co ważniejsze, rozpoczęła się gospodarczo-militarna współpraca. I Locarno natychmiast miało przełożenie, i to akurat nasz wywiad świetnie odkrył, bo był najlepszy z europejskich wywiadów na terenie Rosji, że dochodzi do bardzo głębokich porozumień, do których zresztą Hitler szybko nawiąże. Ale wtedy robiła to właśnie Republika Weimarska, która była równie wściekła na fakt istnienia Polski, jak potem faszyści.
1: No, tutaj trochę poboczny wątek. Nie zgodzę się z tobą, że wywiad nasz był najlepszy, bo...
0: No, nie, nie.
1: Momencik, bo dowodem na to jest chociażby to, że o traktacie Ribbentrop-Mołotow, mówię, to jest skok do przodu duży o 13 lat. Wcześniej wiedział wywiad estoński niż polski, a polski ambasador w Rosji lekceważył całe wydarzenie.
0: Znaczy tutaj jest pomylenie dwóch rzeczy. Nam Turcja przekazała to od razu. Sokolnicki od razu nam przekazał, turecki minister pokazał mu cały ten traktat Ribbentrop-Mołotow i myśmy wiedzieli wcześniej niż Grzybowski. Domyślano się tego, ale to była za straszna rzecz, żeby można było tak ją przyjąć bez dowodów. Natomiast Turcy nam pokazali te dowody. Estonia się domyśliła w zasadzie z ruchów wojsk, że to właśnie tak wygląda. I też wszyscy nas zawiadamiali, że prawdopodobnie tak jest. I myślę, że w sztabie wiedziano świetnie, że no, nie przypuszczano jednej rzeczy, że Rosjanie na tyle ogłupieją, że się dogadają z kimś, kto życzy im zguby. No ale oni nie pierwszy raz wybrali własną zgubę na własne życzenie.
1: No dobrze, ale to wróćmy do przewrotu majowego, no bo pytanie, czy musiało do niego dojść, to jest coś, co właściwie przez te 100 lat nie zostało jednoznacznie określone. Tak, bo jeżeli prześledzić już konkretne wydarzenia polityczne, które bezpośrednio poprzedzały przewrót majowy, no to trudno nie zauważyć jednej rzeczy. Narastał kryzys instytucjonalny aparatu państwowego.
0: I to znaczne.
1: Bardzo poważny. Niestabilność rządów, ostre konflikty.
0: Utrata prestiżu międzynarodowego.
1: Tak,
0: to
1: no
0: było.
1: I wielka słabość mechanizmu władzy wykonawczej. To trzeba powiedzieć.
0: Znaczy, podcinana nieustannie przez rozpolitykowany Sejm, który no zamiast ustawy, to zabrał się zarządzenie.
1: Tak, no utrata można powiedzieć, zaufania do systemu parlamentarnego.
0: No trójwładza została po prostu nie tylko zachwiana, ona w zasadzie rozmontowana.
1: Ale jest jeszcze jedna rzecz. No, nie można nie zauważyć tego, że no Piłsudski, co by nie mówić, był wrogiem numer jeden dla endeków. No.
0: Znaczy trudno powiedzieć wrogiem, no było, endecje były różne.
1: To ale nie był bardzo spolaryzowane to było
0: tak,
1: przecież.
0: Oczywiście, że była taka część endecji, która nie tylko była wroga Piłsudskiemu, ale i się dogadywała z Wojkowem i z innymi ambasadorami rosyjskimi i tu się świetnie rozumieli, zachowały się zresztą protokoły. Nasz wywiad śledził. Natomiast jest jakby jedna rzecz. Piłsudski zresztą wyrwał dużą część endecji, no przede wszystkim konserwatystów, którzy nagle odkryli, że przy Piłsudskim da się w porządnym państwie, to ich interesy są w miarę zabezpieczone. No i warto postawić jednak na pozapartyjność. Nie wiem dlaczego, ale pomija się cały czas tą pozapartyjność Piłsudskiego, który, jak to mówił, wysiadł na przystanku Niepodległość z czerwonego tramwaju. Rzeczywiście się posługiwał socjalizmem. Zresztą bardzo słusznie, bo to była jedyna partia, która dążyła do konsekwentnego rozwalenia państwa rosyjskiego. No i tu był sojusznikiem wszystkich rosyjskich, a jak wiemy, rosyjscy się rozpadli i ci więksi, nazwano ich mniejszewikami, przegrali z mniejszością, która się nazywała bolszewikami.
1: Wręcz przeciwnie.
0: Tak. Dokładnie na odwrót. No tam wszystko kłamstwem było. Tak. Ich było na jakimś zjeździe więcej, bo oszukali tam przeciwnie. Problem jest, nas to tutaj może mniej interesuje, Piłsudski wysiadł na przystanku Niepodległego i co najważniejsze, trzeba dopowiedzieć, został na tym przystanku i on z tego przystanku się nie ruszył, nie wsiadł do żadnego innego tramwaju i delikatnie mówiąc chyba regulował tym ruchem po prostu. No, zachował się jak policjant z pałką, który pokazywał nie po to, żeby bić, tylko żeby pokazywać drogę, żeby tam się te wszystkie tramwaje tych czterech naszych potężnych ruchów, przypomnę, narodowa demokracja,

0: socjaldemokracja, ludowa demokracja, no i pracownicza demokracja, czyli Stronnictwo Pracy. Chadecja dokładnie. No i, a w tym wszystkim zaczął wytwarzać piątą grupę, czyli bezpartyjną. No i na tym to polegało zderzenie się. Tam jeszcze kilka rzeczy się zderzyło. Piłsudski jest reprezentantem Rzeczpospolitej Wielonarodowej. I on ciągle to podkreślał. A endecja skurczała się i w dużej mierze ruch ludowy. Do naszych polskich spraw Wincenty Witos, z całym szacunkiem dla niego, bo był rzeczywiście wielkim człowiekiem, mówił, no po co nam to Wilno? No, nie pasuje nam to. Oddać to Litwie i tak dalej. No Piłsudski by coś takiego nie wypowiedział, bo chciał wielonarodowej. No był po prostu dziedzicem innej tradycji. No i to się wszystko, inna rzecz, że to się nie zderzyło wcześniej. I tutaj zasługa właściwie obu stron, że umiały jeszcze jakoś wymanewrować. Drugi etap, o którym mówisz, pierwszy się zdarzył rzeczywiście 18-19. Wtedy zresztą Rozwadowski nie miał nawet ochoty, tak powiem, sprzeciwiać się. On był troszeczkę też z dala od endecji. On bardziej do ruchu ludowego by pasował jako ziemianin. Natomiast trafił do Francji i tam wykazał się niesamowitą prężnością w załatwianiu polskich spraw. Świetnie po francusku mówił. I znaczy z swoim bratem, znaczy nie, z innymi swoimi braćmi, to szeptycy rozmawiali po francusku, a Żeligowski, przepraszam, Żeligowski to z kolei ktoś inny, Rozwadowski, wrócił błyskawicznie i spodobał się Francuzom, rzeczywiście przede wszystkim Foszowi, za jego ofensywność. On go widział tam. I jak tylko go Francuzi, tak powiem, namaścili, to natychmiast został szefem sztabu. Ale na wszystkich, prawie wszystkich, bo wszystkich chyba nie znamy, dokumentach jest adnotacja osobista Rozwadowskiego, tak jak postanowił marszałek, tak jak postanowił wódz naczelny. Więc nie ma tu konfliktu między nimi, oni się dopełniali. W wielu wypadkach Piłsudski akceptował pomysły, bo od tego był szef sztabu, ale nie żeby zastępować wodza. Ale były sytuacje, w których się sprzeciwił. Na przykład Rozwadowski chciał przy okazji bicia bolszewika w bitwie niemeńskiej wpaść do Litwy, zrobić od południa na północ taki manewr. Piłsudski zrobił odwrotnie od północy. Ledwo przeleciał przez kawałek Litwy. Litwini zresztą strzelali do niego, on się pukał w głowę. Przecież my was ratujemy od ruskich. I okrążył bolszewika od północy, zatrzasnął ich tam gdzieś nad Niemnem. Problem w tym, że to Piłsudski miał rację akurat w tym przypadku, jak i przy bitwie warszawskiej.
1: Stawiamy tutaj na razie przecinek. Wrócimy do państwa za moment. Tego wieczora w setną rocznicę przewrotu majowego analizujemy to, co się stało w maju 1926 roku, ale także wspominamy Józefa Piłsudskiego, bo dzisiaj 91. rocznica jego śmierci. Wracamy za chwilkę. W studiu państwa i mój gość, dr Krzysztof Jabłonka, historyk, dyplomata, publicysta. Państwa też zapraszam na Facebook, profil Radia Plus. Pod pierwszym postem od góry jest miejsce na komentarze.
2: Radio Plus. Nocne światło. Nocne światła.

0: Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Dzisiaj cykl Echa Historii. W setną rocznicę przewrotu majowego zastanawiam się, czy była to konieczność, czy jednak fatalny błąd ze strony Józefa Piłsudskiego, którego dzisiaj też wspominamy. W 91. rocznicę jego śmierci dr Krzysztof Jabłonka jest Państwa i moim gościem. Historyk, pedagog, dyplomata, publicysta. Facebook, miejsce na Państwa komentarze pod pierwszym postem od góry na fanpage'u Radia Plus. Pytanie, które trzeba postawić, to jest też pytanie o pewną katastrofę, o której już wspomniałeś. No bo jeżeli ginie prezydent z ręki zamachowca, to przecież no, trudno inaczej nazwać niż katastrofą społeczną i polityczną. Do czego jeszcze potem no, przyłożył się Stanisław Stroński. To był poseł endecki, który przecież zapoczątkował no, całą tą, całe to napięcie tym artykułem ich prezydent. Dość powiedzieć, że chyba potem poczuł już po śmierci Narutowicza
2: ciszej nad tą
1: strumną. Ciszej nad tą strumną. To też są jego słowa. No, chyba tak, zobaczył, co narozrabiał. Ale no, jest tutaj, mimo że to jest rok 1922, prawie 4 lata, no 3,5 roku przed przewrotem majowym, to jednak mówi to o tym, że napięcie od tego momentu już coraz bardziej zaczęło narastać. To jest taki, no można powiedzieć...
2: Skończył się szacunek.
1: Tak jest, dokładnie. To jest, mimo że Niewiadomski został skazany na karę śmierci, to przecież w więzieniu pisał, że on w ogóle żadnej skruchy nie okazał. On pisał, że on występował w imieniu narodu polskiego, on ratował Polskę.
2: Nie, zdrowej części narodu polskiego.
1: Zdrowej, no
2: przecież. Całą resztę uważał za zgniłych.
1: No tak, więc wiesz, no gdzie
2: ale
1: tutaj skrucha człowieka,
2: Pawle, który... To był, no nie, no, on był opatrznościowy, ten Niewiadomski. Domski. Problem jest w czym?
1: A za takiego się uważał.
2: Że on chciał zabić Piłsudskiego. I wyraźnie to powiedział, że się szykował na Piłsudskiego, no ale jak Piłsudski ustąpił i w ogóle powiedział, że jedzie na wakacje, w cudzysłowie oczywiście, to przeniósł to jakby automatycznie na Narutowicza, Bogu ducha winnego. On zresztą powiedział wyraźnie, ja nic nie mam przeciwko panu Gabrielowi. Nawet się tam w Petersburgu przecież spotkali na moście litiejnym. Jeden drugiemu tam chyba wtedy, jak opisywał to jeden z nich, jeden mu ustąpił miejsca, czyli Niewiadomski. Ale jak już wspomniałeś Niewiadomskiego, moim zdaniem bardzo istotna jest rzecz, która w stulecie tegoż morderstwa wyszła na jaw. Wcześniej w ogóle nie brana pod uwagę. Elokwencja Niewiadomskiego była tak ogromna, a stenografowano no, każde jego słowo. 3 stenotypistki tam pracowały, że zamuliła cały, wszyscy się jakby na tym skupiają, cały ten obraz. Tam jest jeden fakt. W jego portfelu, który mu oczywiście odebrano po aresztowaniu, znaleziono kartkę z jego imieniem, nazwiskiem, nie jego charakterem pisma napisaną. I na tej podstawie wysnuto przypuszczenie, bardzo prawdopodobne z wielu powodów, że on został wylosowany do tego przedsięwzięcia przez jakiś konwektykl tajny, który się gdzieś tam zebrał. No i tu poszukiwania szlachetnego memoriału poszły, czy nie były to po prostu rozkazy GRU, które przez taką grupę właśnie, która nawet samej endecji się wymknęła. To było coś gorzej niż endecja, ale posłuszne. Pamiętajmy, no GRU potrafiło fantastycznie się przepoczwarzać. No właśnie, wy tu nieszczęśliwi, proszę bardzo, wylosowali Niewiadomskiego do tego właśnie zadania. I to by pasowało.
1: No, jest to jakaś hipoteza, ale... Czy tak w istocie było, tego nie wiemy.
2: Jak otworzymy archiwa rosyjskie.
1: Tak, no właśnie, ale...
2: To wnuki nasze odklostrzymy.
1: No musimy jedną rzecz powiedzieć, że po tym wydarzeniu nastąpiło no, gwałtowne przesilenie polityczne i tutaj kryzys pogłębiły rządy Jana Piasta.
2: Tak, rzeczywiście. I pewna nieudolność tych rządów, no mówiąc krótko, następna prowokacja na strzelanie, to nie było dzieło robotników, bo ci wyraźnie chcieli pokojowo, no ale wśród nich się znalazł ktoś, kto udawał robotnika. Kilku nawet strzeliło do policjantów w Krakowie, a ci odpowiedzieli, no już mieliśmy ofiary, no i już rząd był zbrodniczy. Ale tutaj jeszcze jedną rzecz, nie byłoby to, bo pamiętajmy, prezydentów zabijają po całym świecie, od Lincolna zaczynając, no, i nie ma takich awantur, gdyby wcześniej nie było tak gigantycznie zmasowanej propagandy, no, opluwającej Narutowicza. Narutowicz początkowo, zresztą jak to sam napisał, mówi, był gotów ustąpić, powiedzieć, nie, no to jak skoro endecja tu tego, to jeszcze raz zróbmy głosowanie, może coś wyjdzie. Ale jak się dowiedział, że przepędzić go jak psa niegodnego tego urzędu, no to powiedział, o sorry, to tu mnie wybrał naród, ja stanę na straży. I wcale nie żadne mniejszości go wybrały, jak się do tej pory kłamie, tylko wybrali go chłopi. To Witos dał wolną rękę i ci przerzucili głosy w całości. On był chyba czwartym czy piątym kandydatem, jak się zaczynała ta cała loteria wyborcza. To, jak wiemy, ona polegała na tym, że ostatni odpadał. No i za siódmym głosowaniem już zostało dwóch. Cały czas był ten właśnie Maurycy z ogromną ilością, ale niewystarczającą. No i 20 kilkoma głosami, czy 30 przeszedł w końcu. Wszyscy inni się przerzucili na Rutowicza. No i cóż, no i trzeba byłoby to zaakceptować. No ale pamiętajmy, no słynne powiedzenie, ten Nawrocki ma swoją genezę, ten Narutowicz, żaden prezydent, co on tu robi, w ogóle i tak dalej. Gdyby tego nie było, to sam fakt zabójstwa jeszcze by nie rozjątrzył. Tylko byłby, no, tragedią narodową, na pewno, ale dającą się, no wszyscy by się nad nią, a tu... No tu przede wszystkim.
1: No tak, no to już...
2: To było świetnie dopisane zakończenie, to, którego co... nie przewidywali ci, którzy moralnie go zabijali. No to ktoś go wreszcie fizycznie zabił, no.
1: No i rzeczywiście bardzo poważne konsekwencje polityczne to miało, no bo Hienopiast dwukrotnie rządził, no ale te drugie rządy już były wręcz przez PPS opisywane jako krwawe rządy Hienopiasta czy faszyzmu Bram. I no nie wiem, jaki jest twój stosunek, ale właściwie większość historyków jest zgodna, że to utworzenie rządu Hienopiasta, drugiego Hienopiasta w 26 roku, to właściwie stało się bezpośrednią przyczyną.
2: Nie, no to już było wypowiedzenie wojny. To tyle tylko, że wydawało się, że to się da zrobić łagodną metodą, właśnie nie puczem. Pucz polegałby na tym, że o 6 rano wpadłaby banda piłsudczyków do Belwederu, aresztowała jeszcze w pościeli, aresztowała prezydenta i wszystkich innych i nie byłoby żadnych ofiar, tylko byłby od razu, że tak powiem, przystawienie pistoletu do lufy do czoła. No tak jak się dzieje to wszystkich innych, no jak myśmy mieli stan wojenny, no o której godzinie, prawda? Druga w nocy. No więc tego nie było. Była normalna procedura. Zresztą jest ciekawy pamiętnik tutaj, którym się warto posługiwać, Aleksandry Piłsudskiej, Szczerbińskiej, która mówiła, zapisała, że mąż powiedział, że no na obiad, po trochę późniejszy obiad będzie, no jadę załatwić ze świecą, jak on mówił, czyli z Wojciechowskim pewną sprawę. No, to musi ustąpić, nie da rady. Mam za sobą armię i nie pozwolę, żeby tą armię rozpiżono.
1: Dobrze.
2: Dlaczego? Dlatego, że tak by było. Oni nie mieli wątpliwości, że najpierw w gonieniu Piłsudczyków rozbito by wszystkie korpusy, a potem zaczęto by dopiero formować. Tyle tylko, że Rosjanie już by nie czekali na te formowanie.
1: No dobrze, ale spójrzmy na to, czy jakie były główne właściwie zarzuty Piłsudskiego wobec tej demokracji parlamentarnej? Co on konkretnie wypunktował, że mówię, chłopaki, idziemy na Warszawę?
2: Nie, on się demokracji parlamentarnej nie czepiał. On mówił, że ona jest źle stosowana. Stawianie partyjnego interesu, załatwianie sobie nawzajem, no to co i teraz się dzieje, załatwianie sobie posad partyjnych, a nie kierowanie się merytoryką, czego on w wojsku pilnował. I trzeba przyznać.
1: O proszę cię, ale potem za sanacji to już właściwie, jeżeli ktoś nie był Piłsudczykiem, to kariery nie zrobił.
2: A co robił Anders? No przecież to był szef sztabu. Został. Co robił Kleberg? Też został. Kukiel się nawet uchował. Wpadli do więzienia tylko 4. Z tego 3 wyszło żywych. No, 4. ktoś, zresztą za jego zbrodnie, gdzieś tam dopadł, do dziś nie wiemy jak. Problem polega na czym, że... to samo mogło się stać bez tej całej strzelaniny. Ktoś oszukał Wojciechowskiego. Wojciechowski zresztą był skłonny, powiedział, no dobra, ten bajzel trzeba rzeczywiście ukrócić, bo nas Zachód już zdradził, a teraz nas zdradzą sąsiedzi. Natomiast czy niezręczność Piłsudskiego, opisał to Wojciechowski tak, że wyszedł na bohatera, jak on tutaj broni honoru Rzeczpospolitej. Piłsudski też bronił honoru swoich żołnierzy i uważał, że armii nie wolno demontować z powodów partyjnych. O, tak by to ująć. Tym bardziej, że armia na szczęście w owym czasie jeszcze była bezpartyjna.
1: No, poczekaj, ale to w takim razie a propos jeszcze Wojciechowskiego i tych wątków, które on wziął na poważnie i się fochnął. Czy w takim razie konflikt Piłsudskiego z elitami politycznymi, a szczególnie z Wojciechowskim, był bardziej osobisty, czy jednak ideowy?
2: Ideowy z Wojciechowskim w ogóle nie był. Oni byli jednolici ideowo. Obaj wyszli z socjalistycznych grup, potem się troszeczkę przeniósł się Wojciechowski do ludowców, potem się stał społecznikiem, spółdzielcą. Zresztą bardzo ładnie potem żył, aczkolwiek był rzeczywiście dołowany, aż wstyd, umarł przecież w Domu Starców w 1953 roku. To kto wtedy o nim słyszał? Nawet najmniejszej wzmianki nie było w żadnym, że to prezydent Rzeczpospolitej odszedł z tego świata i nawet nie wiadomo do tej pory, znaczy może wiadomo, gdzie jest pochowany. Powinien być przecież w katedrze. No ale nie jest, tam jest tylko pamiątkowe miejsce po nim. Trzeba by to kiedyś naprawić. No ale wróćmy do tematu. Przypuszczam, inny jest opis, Piłsudski nie zostawił opisu. On to zamknął męską ręką, powiedział tu żadnych plotek, ale ci, co widzieli Orlicz, Drescher, Stamirowski, którzy stali obok, no to nie wyglądało tak wesoło. Piłsudski rzeczywiście go chwycił za rękę, ale Wojciechowski mówi, strzopnąłem jego rękę, tak jakby mu tam żaba wskoczyła. Tymczasem nie. Wojciechowski się wyrywał i coś tam innego mówił niż podał później. Przede wszystkim był wyraźnie żywił uraz do Piłsudskiego za coś, o czym Piłsudski pojęcia nie miał. Piłsudski jednak podszedł do niego jako stary towarzysz. Mówię, stary, zrozum sytuację. A on uważał, że Piłsudski nim manipuluje, że jest w jego ręku marionetką. Ktoś mu musiał tak naopowiadać, co zdradził syn Stanisława Wojciechowskiego, że Piłsudski go wyśmiewa za plecami i tak dalej. Ktoś jaką intrygę. Tego nie było. Ale rzeczywiście Piłsudski potem powiedział, ja cię zapaliłem, bo tak było. To przecież Piłsudski wysunął Wojciechowskiego na prezydenta zamiast siebie. Piłsudskiego dwukrotnie wybrano na prezydenta. A dwukrotnie powiedział, sorry, ja jestem od armii, niech tu będą lepsi. I rzeczywiście za drugim razem nie wchodził w drogę Mościckiemu. Mościcki go słuchał oczywiście, bo robił tak, jak po to był powołany, ale nigdy nie uwłaczył, jakby to powiedzieć, powadze prezydenta. Nigdy nie był najpierw on, a tam gdzieś z tyłu za nim Wojciechowski, Mościcki, tylko najpierw był prezydent, a Piłsudski był gdzieś w tle. Tak pilnowała to zresztą bardzo nasza, że tak powiem, dyplomacja, czy protokół dyplomatyczny. Problem, ktoś zwichnął tą właśnie równowagę pomiędzy Wojciechowskim a Piłsudskim i przeciągnięto go, przekonując, że takie siły posiada strona antypiłsudczykowska, bo to już nie była rządowa, już bardziej anty była, niż sam Piłsudski, że Piłsudski to jest w ogóle tutaj bankrut, on już wtedy go ogłoszono emerytem. No i był to błąd. I to pięknie widać w ostatnim dniu tegoż przewrotu, który stał się zamachem, kiedy nagle wybuchł, kiedy przychodzi Maciej Rataj, który mediował pomiędzy Piłsudskim, mówił, dobrze, ja ustąpię, nie będę napierał, załatwcie to tak, żeby to wszystko jakoś wróciło do normy. Rzeczywiście likwidować trzeba to szybko. I wtedy Maciej Rataj to opisał, Wojciechowski wybuchł straszną nienawiścią, czy też pretensją do tych generałów, którzy dalej chcieli walczyć, oni dalej chcieli ofiary, nieważne, musimy tutaj zdołować tego faceta. I powiedział, wyście mnie oszukali. No to znaczy, że mu obiecali. No i co? No i się nie udało. No, konfrontował, przecież pamiętajmy, przewrót majowy, który przemienił się w zamach, był jednym wielkim plebiscytem. za czy przeciw? Naród wyraźnie powiedział za. Tu nie ma nikt wątpliwości, choćby bardzo kochał endecję i praworządność.
1: Postawmy tutaj średnik, bo pół metek nocnych świateł minął nam przed chwilą, to też warto zrobić krótką przerwę, bo dużo emocji mamy wokół tego, o czym dzisiaj rozmawiamy. W cyklu Echa Historii analizujemy przewrót majowy w setną rocznicę tego wydarzenia. Zastanawiamy się, czy była to konieczność, czy jednak fatalny błąd Piłsudskiego, który dzisiaj też jest osobą wspominaną przez nas. Stawiamy pytanie z kolei, czy był bohaterem narodowym, czy jednak właśnie zbłądził człowiekiem, który roztrwonił ten wielki polityczny kapitał, jaki miał i stał się bankrutem na koniec życia, bo dzisiaj również, a właściwie już wczoraj, bo mamy minutę po północy, była 91. rocznica śmierci Józefa Piłsudskiego, naczelnika państwa. Gościem państwa i moim dzisiaj jest dr Krzysztof Jabłonka, historyk, pedagog, publicysta, dyplomata. Wracamy za chwilkę pod pierwszym postem od góry. Miejsce na państwa refleksje, komentarze, pytania. Tam, gdzie zwykle od prawie 13 lat, czyli Forum Wymiany Myśli dla Świetlików, czeka na państwa myśli i słowa, które też są dla nas istotne, bo bardzo często państwo macie swój wkład w to, o czym dyskutujemy. Państwa pytania, komentarze są dla nas też taką myślą przewodnią niejednokrotnie. To też zapraszamy.
0: Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: światła.
1: Od 7 minut mamy środę, 13 maja. W kościele wspominamy Matkę Bożą Fatimską. A wczoraj, jeszcze przed północą, minęło 100 lat od przewrotu majowego. To też w Nocnych Światłach jeszcze przez godzinę zastanawiamy się nad tym wydarzeniem. Debatujemy, analizujemy przewrót majowy, zastanawiając się, czy był koniecznością, czy jednak porażką, błędem politycznym Józefa Piłsudskiego, którego również wczoraj rocznica, niestety smutna, kolejna 91. rocznica śmierci. No, przewrót majowy też nie jest wesołą żadną rocznicą, bo jednak ludzie ginęli. I
2: 365 osób.
1: Zawsze kiedy ludzie giną, kiedy krew się leje, to trudno trudno jakoś się weselić, trudno mieć jakąś taką pompę, podniosłość. No tutaj tym bardziej, że wątpliwości wokół tego wydarzenia są nadal, no bo sam przecież Piłsudski doskonale zdawał sobie z tego sprawę, że łamie prawo. Że owszem, to jego słynne zdanie, cóżeście z tym państwem uczynili, można powiedzieć, że było tym asumptem do tego, żeby tych lojalnych żołnierzy wobec niego jakoś zorganizować i ruszyć na Warszawę, ale no przecież sam tutaj powiedziałeś, że można było uniknąć konfrontacji, można było ten przewrót zrobić w formie
2: puczu.
1: No
2: tak zrobili Finowie.
1: No w formie puczu, tak, prawda?
2: A nie, no to można go było na dwa sposoby ominąć.
1: Ale widzisz, no jednak spotkał się z Wojciechowskim na moście. Pytanie, czy to nie było za późno, no.
2: Tak, tu masz rację, to było za późno. Dlatego Wojciechowski z rana wyjechał do Spały. Przecież go stamtąd zwołano. On powinien być na miejscu, tam i się dogadali w Belwederze, bo o 10 rano już Piłsudski był u niego. Zresztą z powodu swojej żony, która mu zrobiła śniadanie i powiedziała, no chociaż zjedz coś przed wyjazdem, bo on chciał już z samego rana go tam złapać niemalże w kapciach. A w tym czasie, chyba wiedząc już, że jedzie Piłsudski z tego Sulejówka, no ile się jedzie z Sulejówka, 45 minut, godzinę, wskoczył do swojej limuzyny i wyjechał do Spały. I dopiero go stamtąd, już pod groźbą rzeczywiście rewolty wojskowej, zaczęto przywoływać. No i wtedy nabrał odwagi, stanął na moście. No i było to, co było. Pamiętajmy, że po tej rozmowie Piłsudski de facto się załamał.
1: Są świadectwa, świadectwa. My znamy te słynne zdjęcia, prawda, z Mostu Poniatowskiego, kiedy idzie z grupą oficerów na spotkanie z prezydentem Wojciechowskim.
2: Ale, no to jeszcze ma nadzieję.
1: Ale świadkowie tego wydarzenia mówili, że był nieprawdopodobnie zdenerwowany, wręcz roztrzęsiony. Był roztrzęsiony, bo wiedział, no co za chwilę się stanie, jeżeli się nie dogadają. No tutaj... a był chyba przekonany, że się jednak nie dogadają.
2: Znaczy trudno powiedzieć, bo jakby był przekonany, to by nie szedł, tylko jego wojska by szły. Przecież po moście Poniatowskiego szybciej było do Belwederu trafić. I gdyby ono, te wojsko ruszyło, no nie wiem, 3 godziny wcześniej, zanim się ustawiły tam jeszcze wojska rządowe, no to by weszły do Belwederu, tak powiem, w kapciach. Tymczasem taki śmieszny zdarzył się przypadek. Z Rembertowa wyrusza grupa, jak mówisz, na Warszawę. Chociaż oni są w Warszawie. Zamiast armat ciągnął orkiestrę.
1: Ale Rembertów wtedy jeszcze nie był wtedy, w Warszawie, nie tak, w granicach Warszawy.
2: Ale wiesz, no to żartuję, ale to wiesz, nie gdzieś z daleka, to nie ciągnął jak Hannibal ze słoniami przez Alpy na Kraków, tylko z orkiestrą idą do Warszawy, bo będzie uroczyste wejście. No i się okazało, że nie będzie uroczyste. Na szczęście zadziałał tutaj takim prawdziwym właściwie kontrzamachem kierował Gustaw Orlicz-Drescher. Ten się zorientował,
1: tak, no wierne,
2: że
1: przecież
2: trzeba natychmiast... Pamiętajmy, Piłsudski występuje w 3 rolach naraz.
1: No i Żeligowski też jego...
2: No Żeligowski trzymał, nie oddał na szczęście tego wszystkiego, na szczęście dla tej grupy. Mianowicie i tu właściwie trzeba było się dogadać, gdyby nie ta grupa sztabsalterów. Ja ich najbardziej tu oskarżam, bo to byli ludzie zdecydowani do wojny domowej. Po stronie Piłsudskiego nikt nie był zdecydowany, nie dam do wojny, nawet do tego, co było. I dlatego z trudem, trochę z opóźnieniem te wszystkie ataki, wypieranie. Przecież to można było zdmuchnąć pierwszego dnia i nie byłoby żadnych strzelaniny. Problem jest w tym, że nie chciano tego. a kiedy zechciano, no to już było za późno, żeby załatwić w sposób, jakby to powiedzieć, cywilizowany. Przy tym pamiętajmy, Piłsudski nie wydał wyroku, Wojciechowski, Rozwadowski, Jaźwiński czy inni, żywi lub martwi. Rozwadowski wydał. I wielka szkoda. Przeżył, ale został już za to, no, mówiąc delikatnie, mocno sposponowany. Na honorze poniósł szkodę, ale taki rozkaz poszedł. I to ze sztabu generalnego, no, z tego, na którym wywieszono dziś tablicę.
1: No dobrze, to zanim jeszcze przejdziemy do opisu tych wydarzeń, bo trzeba im się przyjrzeć, skoro rozmawiamy o przewrocie majowym, to trzeba powiedzieć, jak to wyglądało. Ale ja bym jednak na moment skoczył trochę do przodu, myśląc o konsekwencjach tego wydarzenia, bo właściwie warto się przyjrzeć sanacji po przewrocie majowym. Już nie mówię o tym, że bez względu na to, czy się było fachowcem, czy nie, to jednak lojalność wobec bloku Piłsudskiego była podstawą do tego, żeby awansować lub zostać zagradowanym społecznie. Ale patrzę na samą formację polityczną. Czy ona zachowała jakąś ideowość? Czy oni po prostu nie stali się, nie zasadzili się na pozycji oportunistów w pewien sposób?
2: Nie. Tak akurat nie, to na czym innym polega. Oportunizm to masz w Republice
1: Francuskiej.
2: No dobrze,
1: no to pragmatycy. No.
2: Po pierwsze, podałeś jakby dwa przykłady, awansu i degradacji. Nie degradowano ludzi świetnie rządzących. Ja mam taką kartę, gdzie są wypisane osoby, które kierują jakimiś nadrzędnymi i kilka co najmniej pasków przeskakuje 26 rok. No nie wszystkie oczywiście, i widać wyraźnie, że tu prawie się urywa. Natomiast przy awansie, owszem, czy był wierny, gdzie się podziewał, no ale masz przykład co najmniej 10 generałów, którzy powinni polecieć, a nie polecieli. No, Sasnkowski się rozstał z Piłsudskim niestety za swoją próbę samobójczą. To była rzeczywiście tragiczna. On był neutralny, no, ale neutralny z najbliższym przyjacielem. Przecież oni 20 lat no, przeżyli ręka w rękę. To był właściwie, Sasnkowski był jakby synem, to jakby Brutus wobec Cezara. No.
1: Ale czy jakaś inna myśl polityczna się rozwijała? No bo przecież
2: gdyby tak, rozwijała się.
1: No, byli...
2: Tyle, że przegrała.
1: No właśnie, ale spójrzmy na to, jaka była alternatywa. No bo oprócz sanacji właściwie można zauważyć tylko pączkujące partie komunistyczne, no i partie żydowskie, które miały charakter no, po prostu mniejszościowy, bo...
2: Nie, one miały własny tryb, tam byli socjaliści
1: tak.
2: I...
1: No tak, ale generalnie tak, im chodziło, im bardziej nie chodziło o państwo, a bardziej o społeczność żydowską.
2: Tak, ale oni się świetnie w tej konstrukcji państwa mieścili. I jedna z interpretacji mówi, ja muszę ją zacytować, bo była, nie powiem, żebym był jej entuzjastą, że byłby zamach endecki. Ej, wtedy mielibyśmy Polskę narodowo. No może nie socjalistyczną, ale na pewno czystą narodowo. No i tego się na przykład Żydzi strasznie bali, dlatego kochali Piłsudskiego. Rzeczywiście trzeba potwierdzić, że on przywiązał Żydów nie do narodu, co robili endecy, a do państwa. I to jest ta różnica. On Ukraińcom powiedział, bądźcie dalej Ukraińcami, my nie chcemy z was zrobić Polaków, tylko szanujcie to państwo, które was obroniło od tego, co się z waszymi rodakami dzieje po drugiej stronie zbrucza. I 60-80% Ukraińców to zrozumiało. Przecież początkowo OUN, który już istniał od 29 roku, zabija Ukraińców, którzy poszli na współpracę z Polakami. Polacy no ale, się znaleźli w drugim
1: no
2: szeregu.
1: Dobrze, to ja idę jeszcze dalej, bo przecież mamy tak znaczące postaci dla niepodległości, jak Ignacy Jan Paderewski i Sikorski, generał Sikorski, którzy, no, ich inicjatywa jest Front Morsz, prawda, w roku 1936, a więc jest to jakaś alternatywa dla sanacji, tak. Tylko że w gruncie rzeczy niewiele to wpłynęło na tutaj sytuację w Polsce.
2: Już nie mogło, bo to już szło ku wojnie i wszyscy to przeczuwali. Ja rozmawiałem z przyjaciółmi mojego dziadka, który był profesorem w Krzemieńcu i wszyscy powiedzieli, od 1937 roku już wiedzieliśmy, że będzie wojna. Tylko kiedy?
1: No, w 1937 roku Stronnictwo Pracy, można powiedzieć, ukonstytuowało się na bazie programu Front Morsz.
2: Tak, ale Front Morsz dlaczego powstaje? Umarł Piłsudski, skończył się autorytaryzm Piłsudskiego. I to był świetny moment na przebudowanie. Tyle tylko, że każdy bał się tej przebudowy, bo no, sam rozumiesz, każda przebudowa rozpoczyna się od rozmontowania systemu. A ten system nieźle działał, jeśli chodzi o robienie wrażenia na zewnątrz.
1: A jak społeczeństwo reagowało na to całe napięcie polityczne?
2: No, zależy, które tutaj w takim poradniku, jak się pomocniku historycznym polityki, no, rozpisane są właśnie na wszystkie te grupy społeczne. Ja się posługuję jeszcze relacjami ludzi, z którymi się spotykałem. Na przykład rozmawiałem z ministrem Juliuszem Poniatowskim. To był przyjaciel mojego dziadka, więc mnie bardzo miło przyjął. Chyba paręnaście godzin, w kilku rzutach. I on mi naświetlił w ten sposób. On był z tak zwanej grupy naprawy, czyli ci, którzy chcieli rozmontować sanację i już mówi, przejść do normalności. Tylko on mi powiedział krótko, panie Krzysiu, ale myśmy nie wiedzieli, co to jest ta normalność, jak ona ma wyglądać. Wrócimy z powrotem w koryto tej rzeczywistości. No, zmieniono konstytucję na kwietniową, typowo piłsudczykowską, tylko że Piłsudski umarł. No i byliśmy, tak powiem, armia bez wodza. I każdy się bał od tego momentu demontować to, bo mówi, no chociaż to, co mamy, niech będzie, bo jak zaczniemy to rozbierać, to się to wszystko rozleci i nas napadną Ruscy od razu, a już o Niemcach nie mówiąc. W pewnym momencie już Niemcy zaczęli być groźni, czyli już się zbliżał przecież 38 rok. I Rosji się przede wszystkim bano. I słusznie. To, co...
1: No tak, doświadczenia 1920 roku ewidentnie to wskazało. No,
2: nie tylko 20. Oni przekładali atak na Polskę z roku na rok do 26 roku. Jedną z ofiar przewrotu, oczywiście w cudzysłowie, jakąś taką odpryskową jest Feliks Dzierżyński, który jeszcze zdążył napisać tuż po maju, znaczy tuż po 12 maja, odłożyć ad acta plany wojskowe, ponieważ wrócił Piłsudski. No to już wiadomo było, że naród się zjednoczy. Naprawdę Piłsudski był w stanie zjednoczyć naród. I oni to wiedzieli. No i wkrótce potem trafił go zawał. No a jak wiemy, w Rosji zawał to kawał, grypa to lipa. Nie wiemy jak, ale skończył żywot. No, padł na podłogę i Feliks Edmundowicz... ma portret, znaczy ma popiersie na Kremlu, w murze kremlowskim skończył. Problem jest w czym? Że dwie tendencje są i my do tej pory nie umiemy ich wyważyć. Wewnętrzna, no gdzie rzeczywiście posunięcie Piłsudskiego mogło utorować drogę podobnym wybrykom, tak jak mówisz, tym rokoszanom, to był roko, rzeczywiście. Tyle tylko, że w Polsce rokosz był legalny dłuższy czas. A zewnętrznymi, które wyraźnie na wszystkich falach nadawały, Niemcy z Rosją mogą nas zgnieść. No, z faszyzmem było tak, że był wrogi komunizmowi, ale to byli konkurenci, no tak, a nie przeciwnicy.
1: No tak, jest taki byli, mem.
2: I ci byli socjal, tylko jedni byli
1: narodowi, a drudzy naziści, internacjonaliści.
2: A drudzy internaziści.
1: No tak,
2: i to
1: tak,
2: byli
1: tak,
2: jednakowi
1: tak.
2: Naziści.
1: No, a propos 9 maja, niedawnej rocznicy, to taki mem krąży po internecie, że 9 maja rocznica zwycięstwa Kołymy nad Buchenwaldem.
2: O! No dokładnie, tak. To tak.
1: No owszem, można ale to wiesz powiedzieć. Co jeszcze, a propos Rosji, no to moim zdaniem, myślę, że nie tylko moim, no bo w gruncie rzeczy opartym na materiałach historycznych, które czytałem, no to kwestia rozegrania pokoju ryskiego jednak była dużym błędem.
2: Demokratycznym.
1: No właśnie.
2: Właśnie, gdyby tam zabrakło ręki, niestety władzę wyszarpnięto Piłsudskiemu po 20 roku, po jego, nawet zawarcie tego rozejmu było kompletnie niepotrzebne. Trzeba było przynajmniej Białoruś uratować i tą Białoruś jakoś zrekonstruować. No ale po co zawarto pokój przeciw Piłsudskiemu? Tak naprawdę. I mówi, no, wygrałeś wprawdzie, ale wcześniej przegrałeś. No, jak Sojuz rzucił, przecież ten Rosja Sowiecka rzuciła wszystko, co miała. Nawet spod Taszkentu wyciągnięto oddziały. Przecież ten korpus Gajhana, Brzyszkiana, to gdzieś spod Kaukazu do nas przyszedł. No to przepraszam bardzo. Kto by wytrzymał taki atak? No, dzisiaj wytrzymuje Ukraina, ale to Europa z Ameryką jej pomagają, a nam wtedy nikt nie chciał pomóc. Z trudem Francuzi nam pomogli, to trzeba przyznać. Rzeczywiście Foch dwukrotnie, bo pomogli nam oczywiście w uzbrojeniu, Węgrzy oddali wszystko.
1: No Foch tutaj przecież uczestniczył w dowodzeniu.
2: No ale Foch, znaczy nie, u nas nie dowodził, ale postawił armię.
1: No był sztabowcem. Był sztabowcem przecież Foch.
2: To nie Foch, no coś ty, to był marszałek Francji.
1: Nie, ale on przecież tutaj...
2: Nie było go w Polsce. On dopiero w 23 dostał tytuł marszałka Polski. Foch to jest dowódca całej Antanty.
1: No, zdaję sobie z tego sprawę, ale przecież...
2: Weiganta masz na myśli.
1: A, oczywiście, przepraszam, no tak. Bije się w piersi.
2: Nie, Foch to nie ta skala, ale on postawił 2-milionową armię francuską i powiedział Niemcom, jeden ruch, jakieś tam poznańskie i ja natychmiast wkraczam. No i oni przez to nas nie napadli wtedy, a przecież mieli ochotę ogromną. No ale i to miało właśnie cały czas za uszami zarówno ci rządowcy, jak i teraz rozgrywać z Piłsudskim i mordować go, przepraszam, po raz drugi, bo pierwszy raz próbowano go tam spacyfikować w 23 roku. On się wtedy uniósł honorem, powiedział, ja tych panów bronił nie będę i wystąpił z armii, ale był marszałkiem. I teraz robić na niego po raz drugi, no to już było jasne, że po prostu, pamiętajmy, to była korporacja 250 tysięcy mężczyzn, którzy mają rodziny, a te rodziny mają rodziny, no to jest milionowa armia. I uderzyć w nich tak głupio, jak to zrobiono przecież 11 czy 10, powołując kopię rządu poprzedniego, ale z zapleczem tych sztabsalterów, których tu wymieniłem. Gdyby ich nie było, to może by Piłsudski się jakoś tam dogadał. Ale w tej sytuacji mówią, no panowie, cofnijcie się, to wtedy armia idzie, o. No a oni się nie cofnęli, no i zderzyły się armie ze sobą. Ale pamiętajmy, rządowcy mieli tylko 2,5 tysiąca w Warszawie, on miał 8,5.
1: No to za chwilę do tego przejdziemy właśnie, jak wyglądały te wydarzenia w trakcie przewrotu majowego. O tym dzisiaj właśnie rozmawiamy, a także wspominamy i analizujemy działania i drogę polityczną Józefa Piłsudskiego, jako że 100 lat minęło wczoraj od przewrotu majowego, a również 91 lat od śmierci naczelnika państwa. Doktor Krzysztof Jabłonka jest z nami, historyk, publicysta, dyplomata. Państwa zapraszamy na Facebook pod pierwszym postem od góry na fanpage'u Radia Plus. Jest miejsce na komentarze.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Sofa.
1: Tego wieczora w Nocnych Światłach analizujemy przewrot majowy i wspominamy Józefa Piłsudskiego. 100 lat temu przewrót majowy się rozpoczął, a Józef Piłsudski zmarł 91 lat temu. Doktor Krzysztof Jabłonka dzisiaj jest Państwa i moim ekspertem w studiu Nocnych Świateł. Cykl Echa Historii, rzecz jasna, bo inaczej być nie mogło. No i przechodzimy do tego, co jak wyglądał wokół bieg wydarzeń. Jak wyglądały te 3 dni walk majowych? To jest kwestia całego opisu, bo mówimy tutaj, że to najkrótsza wojna domowa. Tak, no, czy siak, no, nieistotne.
2: Wojenka,
1: czy przewrót, czy wszystko jedno. Jak to wyglądało? Te 3 dni walk w Warszawie, które pociągnęły za sobą kilkaset ofiar.
2: No, zatrzymaliśmy się na moście Poniatowskiego, gdzie dzisiaj zresztą szwoleżerowie złożyli swoje, że tak powiem, kwiaty, chociaż cichutko.
1: No dobrze, ale to już powiedzieliśmy, że było za późno to spotkanie, tak. Ale jaką rolę odegrało jednak to spotkanie Piłsudskiego z Wojciechowskim?
2: No, tą rolę, że do 18:30 dano ultimatum. I to wyraźnie zostało powiedziane Piłsudczykom, tym, którzy byli z Piłsudskim. Już nie wiem, kto jeden z dowódców. A prezydent, że tak powiem, zaakceptował to. Do 18:30 macie możliwość się cofnięcia. No, ale wojska, wtedy ruszono mostem Kierbedzia. No, ten zablokowany, całe wojsko przerzucono tam.
1: Czyli
2: no
1: obecnym Śląsko-Dąbrowskim.
2: No, on już nie jest Śląsko-Dąbrowski, ale jest i jeden, i drugi. No, w każdym razie trzecim mostem, jak wtedy mówiono. No i tym trzecim mostem rzeczywiście prosto, pamiętajmy, wtedy się wchodziło zjazdem pancera prosto na plac zamkowy. Dzisiaj tam jest trasa WZ i w ogóle można sobie najwyżej ruchomymi schodami zjechać. No i co, oni nie jechali ruchomymi schodami. Po prostu tamtędy wchodzili. I u wejścia tegoż właśnie pancera zjazdu stała tankietka. Taka francuska, czyli taki mały czołg, bez lufy oczywiście, ale za to miał dość duży właz. No i w tym włazie major Edward Szymański obserwował to wejście i on naruszył ten rozejm o 18, próbując zaatakować tychże żołnierzy. Ale w pewnym sensie to, co się wydarzyło, symbolicznie pokazuje no, całą rządową stronę i jej dzieje, i jej los. Mianowicie postanowił o 18 obrzucić granatami, albo przynajmniej jednym granatem, tych nadchodzących żołnierzy Piłsudskiego. A zatem odbezpieczył granat, potężnie się zamachnął, ześlizgnął się z klamry, na której stał i wpadł do środka razem z tym granatem. Granat wybuchł i go zabił. I tak wyglądał pierwszy strzał. I tak powiem, pierwszy wybuch tegoż
1: samobójczy niestety.
2: Właśnie nie był samobójczy, dlatego samobójstwa nie zamierzał popełnić.
1: Był samobójczy.
2: Ale dlaczego ci zwróciłem uwagę? Bo myśmy jako historycy i to właśnie w grupie jeszcze Muzeum Józefa Piłsudskiego wymyślili na to nową nazwę. Jest to samozabójstwo. Karkołomne, ale oddające treść. No i ci żołnierze weszli wtedy od góry pięknie, od dołu ku zamkowi i wtedy o 18:15 bodajże odpaliła do nich armata obsługiwana przez korporacjonistów, czyli mówiąc delikatnie partyjna armata. Endecka.
1: No tam tak, byli, no, nie mieli prawa mieć
2: posiadać
1: broni.
2: Armaty.
1: Tak,
2: no, a strzelili, wydali sami sobie tutaj rozkaz. Możliwe, żeby się to jakoś inaczej, bo żeby nie doszło do takiej strzelania. No, oczywiście tamci armaty nie mieli, ale mieli karabiny. No i odpowiedziała druga strona i padło 5 korporacjonistów, filistrów, jak to dzisiaj przeczytałem na szarfie, Andrzejowi Glińskiemu, filistrowi Sarmacji złożyła obecni korporacjoniści. No, była to w końcu wojna w takim razie korporacjonistów, można powiedzieć. Strzelców Piłsudskiego z tymi filistrami. Początek był właściwie bardzo łagodny, bo to już zmierzch się zbliżał i zdążono zająć, powiedzmy, starą część. Zdumiewająca rzecz się stała w Cytadeli. Mianowicie tam był bardzo prorządowy generał Modelski, któremu zbuntowała się cała Cytadela i go aresztowała. I w związku z tym no, wydawało się, że z Cytadeli uda się wyrzucić ze starówki Piłsudczyków, a tymczasem żołnierze zrecydowali inaczej. I front się ustabilizował gdzieś na granicy Placu Saskiego, jeszcze nie Piłsudskiego. Także sztab generalny i gmach w nocy przeszedł z ręki do ręki. I to też śmiesznie wyglądało, bo do siedziby sztabu weszli Piłsudczycy, siedli naprzeciwko tych drugich, a ci drudzy wstali i wyszli. No i nie było strzelania do siebie w takiej nienawiści, tylko patrzono, jak się rozstrzyga dookoła. I 13, czyli ten dzień, którego dzisiaj obchodzimy setną rocznicę, był rozstrzygający. Wtedy rzeczywiście doszło do największych starć zbrojnych, ale nie tylko zbrojnych, starć niewinnych z uzbrojonymi. I to zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie. No najbardziej takim wstrząsającym, ale dla mnie moralnie obrzydliwym, była postawa właśnie Włodzimierza Ostoi Zagórskiego, który był szefem lotnictwa i postanowił zbombardować ten obrzydliwy tłum, co tutaj śmie wiwatować na cześć Piłsudskiego. Bo niestety tak zwana Warszawka, czyli cywile warszawscy, stanęli po stronie ewidentnie. Nie ma ani jednego zbiorowiska, które by chciało, nie wiem, piersiami chronić rządu. No, żadnych demonstracji przed Belwederem nie było, a tu były. I wtedy pilot odmówił, podobno według przekazu późniejszego, tutaj się trzeba strzec prowokacji, Zagórski go zastrzelił. Po czym wsiadł sam i poleciał i zrzucił 10 do 12, tego nikt do końca nie ustalił, bo nie wiemy, ile było w samolocie, takich dość prymitywnych wtedy bomb, one były takie długie,

0: Właśnie, a 165 było ofiar cywilnych, czyli na te przypadkowe kule zostaje nam 16. Tak było i to, że on potem zaginął w jakiś sposób, prawdopodobnie skuteczny, czyli śmiertelny, może być zemstą kogoś, kto ten fakt zanotował, bo to opisali wszyscy, którzy wtedy byli na lotnisku. No to mamy takie właśnie przykłady. No i 13 się przesiliła sprawa, ale ponieważ to lotnisko było groźne, no to 14 poszło uderzenie w kierunku Mokotowa i prosto na Belweder. No i po południu cały rząd, łącznie ze sztandarem i z prezydentem, na piechotę do Wilanowa się przemieścił.
1: Ale
0: po drodze uciekło połowę...
1: Prymas Kakowski próbował przecież negocjować, tak. I marszałek Rataj.
0: Głównie marszałek Rataj tutaj spełnił swoją rolę, rzeczywiście. On ostatecznie przeważył. Kakowski wbrew pozorom był stronnikiem Piłsudskiego. Aczkolwiek tu oczywiście się zachował jak kapłan.
1: No, ale próbowali
0: nie strzelać się do siebie, tak.
1: Mówiąc, no.
0: Tylko że Kakowski nie miał narzędzi, a Rataj z faktu, że był, przypomnijmy, marszałkiem Sejmu.
1: No, marszałkiem.
0: Posiadał te... I on w końcu przekonał Wojciechowskiego. No, jak mówisz o nieszczęśliwym Piłsudskim, to dodaj i nieszczęśliwy Wojciechowski, bo on zapłacił za to moralną cenę. Właściwie moralnie go uśmiercono. Żył długo, ale w absolutnej niesławie. Winą go obarczono. No nie jest jego winą, że bronił to, co mu się należało. No ale sposób bronienia... oskarżano go za to, że nie zrobił tego, co Finowie. Czyli nie dogadał się jakoś. Powinien zablokować ewidentną prowokację, jaką było odtworzenie rządu Hienopiasta. Sam rząd Hienopiasta jeszcze nie był groźny dla Piłsudskiego. Groźni byli ci, których powołano w armii. Piłsudski rzeczywiście traktował armię jako swój twór. No bo to był jego twór w dużej mierze. No, Halerczycy,
1: no tak,
0: inni.
1: No 14 już w nocy przybyły kolejne oddziały z Wilna.
0: Właśnie, ale nie przybyły z Poznania. Dlaczego? Bo robotnicy kolejowi rozkręcili szyny pod Ożarowem. I cała ta brygada musiała się wyopakować. Co ważniejsze, na Dworcu Zachodnim zbombardowano tych, co z Konina przyjechali, czy z Kutna, przepraszam, mylę te miejscowości. I to właśnie zrobił, jeżeli nie osobiście, pozostałymi tymi cygarami. No tam przecież walono po peronach, jak wysiadało to wojsko. No bez sensu. No i dopiero 14 przeważył. Rzeczywiście 15 już było unormowanie, ale...
1: No tak, Haller, Rozwadowski, Anders...
0: Stanisław, dodaj, tu imiona jest potrzebne, bo tak. Józef Haller nie brał w tym udziału.
1: Tak, no, ale wycofali się w stronę Wilanowa.
0: Tam, znaczy, nie tylko się wycofali, ale zostali bardzo łagodnie aresztowani. Nie tam, żeby zaraz ich tam mordować, bić czy upokarzać, tylko po prostu nałożono na nich areszt prewencyjny, wywieziono do Antokolu, no i tam się dopiero zaczęły. No największą cenę zapłacił Jaźwiński, bo go po prostu moralnie przetrącono. No, Rozwadowski też był, aczkolwiek nie jest prawdą, że go jakoś tam uśmiercono, no po prostu obrażono go, honor jego został tutaj nadwyrężony. No o Zagórskim to już nie wspominam, bo to te jego rozgrywki, to on w ogóle odstawał od tej całej grupy. No i był trzeci jeszcze Malczewski, który był ministrem. Jedna rzecz jest ciekawa, że Piłsudski, jak już dostał tekę ministra spraw wojskowych, to w zasadzie z nią pod pachą umarł. Nie odpuścił, dlatego że uważał, że on tym najlepiej reguluje. Ale dlaczego? Dlatego, że jego słuchano. I to słuchali go i ci. I nie wyrzucił na zbitą głowę, żeby nie powiedzieć gorzej, tych, którzy przeciwko niemu walczyli. Nawet Rola Rzymierski się uchował tam, chociaż został wyrzucony za potworne malwersacje z maskami gazowymi. No, o Andersie nie wspomnę, którego bardzo cenił. I Sikorskiego jako jedynego wymienił, jako no, który może go zastąpić na funkcji wodza naczelnego. Także pamiętajmy, niemściwość, no ja nie wiem, jakby było, gdyby wygrała inna sprawa. Piłsudski co najmniej by skończył w więzieniu, jeśli nie na, tak powiem, przed plutonem.
1: A jak uważasz, czy zwycięstwo Piłsudskiego było przesądzone?
0: Chyba tak. Jak już pamiętaj, no 4/5 armii stanęło po jego stronie. Nie wszyscy. I tu bym chciał wspomnieć Mieczysława Więckowskiego, Wiązkiewicza, przepraszam, który popełnił samobójstwo, który dostał dwa sprzeczne i powiedział, ja nie mogę w tej sytuacji, i oddał życie honorowe samobójstwo, czyli takie, którego nie wolno potępiać. bo znalazł się pułkownik

0: wojska specjalnej grupy w Chełmnie. Ja nie wiem, czy on już był w Warszawie, czy jeszcze był w Chełmie, ale faktem jest, że tak zaprotestował. No, innym protestem był ksiądz Panaś, słynny kapelan Legionów, który wyrwał te wszystkie ordery, rzucił je koncertowo tutaj przy w kościele Szwoleżerów, który dzisiaj jest polsko-katolickim, przy ulicy Szwoleżerów. Natomiast ja początkowo powiedziałem, no, to był kapłan, który groźny. Ale potem się okazało, że on to już odczynił wiele wcześniej. Tam austriackimi medalami rzucał, już miał taką wprawę. To był trzeci jego tego typu wybryk i przestałem to poważnie traktować jako protest.
1: No tutaj kwestia legalności i moralności na pewno jest największą przeszkodą do tego, żeby uznać to wydarzenie jako wyższą konieczność państwową. O, tak bym to nazwał.
0: Znaczy, albo jedno, albo drugie. Pamiętajmy o jednym, że nie było konsekwencji przewrotu najgorszych w takiej sytuacji, dlatego to nie jest wojna domowa. Bo nie rozliczyły się. W wojnie domowej niestety zabijają się do końca. No patrz Rosję. Albo inny jakiś przykład wojny domowej. To było rzeczywiście starcie dwóch na ostro. Nie powinno w ogóle mieć miejsca i była, Finlandia, tylko kto tam u nas po fińsku umiał zobaczyć, jak się takie rzeczy omija i jak można z Mannerheima zrobić wspaniałego współpracownika państwowego, a nie wroga. Pamiętajmy, Piłsudski został ogłoszony wrogiem publicznym numer jeden przed zamachem, a nie po. To on wtedy już był groźny. Dlaczego? No dlatego, że się właśnie wypisał z tego wszystkiego i że za nim stała armia. Więc uciąć głowę Hydrze, czyli Piłsudskiego, a armia będzie posłuszna. Nie, wtedy by się armia zbuntowała i mielibyśmy wojnę wschodnio-zachodnią. Pułki wileńskie biłyby się z pułkami poznańskimi. Może być coś gorszego w historii? No, widzisz sam.
1: Za chwilkę wrócimy do Państwa na ostatnie minuty dzisiejszego spotkania. Przypomnę, że tego wieczora rozważamy wydarzenia sprzed 100 lat. Wczoraj minęła 100. rocznica przewrotu majowego. Również wczoraj 91 lat upłynęło od śmierci Józefa Piłsudskiego. Doktor Krzysztof Jabłonka jest gościem Państwa i moim w cyklu Echa Historii. Także zapraszam Państwa do dzielenia się swoimi komentarzami i refleksjami. Ostatnie minuty na to na Facebooku, na fanpage'u Radia Plus pod pierwszym postem od góry.
2: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Za 13 minut minie godzina pierwsza. Niespełna kwadrans pozostał do końca dzisiejszego wydania Nocnych Świateł. Wspominamy wydarzenia sprzed 100 lat, analizujemy przewrót majowy, zastanawiając się, czy był koniecznością, czy też porażką. 100 lat temu od wczoraj minęło. Również wczoraj minęło 91 lat od śmierci Józefa Piłsudskiego. Bohater narodowy, czy jednak człowiek, który popełnił, można powiedzieć, duży błąd, który przekreślił jego zasługi wcześniejsze. Doktor Krzysztof Jabłonka jest z nami. Historyk, dyplomata, pedagog, publicysta. Jeszcze przez paręnaście minut będziemy dyskutować o tym, co wydarzyło się 100 lat temu. Czy przewrót majowy osłabił polską demokrację? Czy można zaryzykować taką tezę, biorąc pod uwagę to, że jednak przez następne lata mieliśmy na scenie politycznej rządy autorytarne, by nie powiedzieć dyktaturę. No.
2: Nie, do dyktatury to jeszcze było daleko. Naprawdę szkodliwą rzeczą, jak już od tego końca zaczynamy, to był kult Piłsudskiego, który był, ale po jego śmierci. Jest taka świetna scena, autentyczna zresztą, kiedy major Grochowski był adiutantem, no ale on był z rodziny oczywiście arystokratycznej i endeckiej, no i raczył zameldować marszałkowi, ale panie marszałku, czuję się w obowiązku powiadomić pana, że nie jestem Piłsudczykiem. Marszałek podniósł swoje krzaczaste brzwi, spojrzał na niego, powiedział, wie pan, ja też. Więc to trochę tak wyglądało. Przenieśmy to sobie na inną sprawę. Piłsudski nie był Piłsudczykiem. I nie wiem, czy by się cieszył z tego, co mu zafundowano, że go tam pod nieba, że tam dziadek Piłsudski z nieba patrzy, dzieci musiały śpiewać na jego cześć. Co najśmieszniejsze, ten cały kult, oczywiście obrzydliwy i śmieszny, nie zaszkodził Piłsudskiemu. Nie zaszkodziło mu również odwrotnie, potępianie, wdeptywanie w ziemię, no trochę tak jak z ziarnem, no im bardziej w ziemię się wdeptuje, tym lepiej rośnie. I komunę przetrzymało, przecież co się za komuny działo, że Piłsudskiego w ogóle nie można było wspomnieć.
1: No to może właśnie dzięki komunie on się tak umocnił. Ale wiesz co, ja chcę spojrzeć jeszcze trochę dalej w takim razie, bo jednak... Co by nie mówić, po śmierci Piłsudskiego zostało już tylko parę lat do wybuchu II wojny światowej. Jeżeli mówiliśmy tutaj o traktacie w Locarno, to faktycznie no, trzeba spojrzeć także na to, co było krótko po nim, czyli ten układ o przyjaźni i neutralności między Związkiem Sowieckim a Niemcami, który był no, pół roku później, po Locarno.
2: To jest, świetnie ująłeś, tak, rzeczywiście, to jest, przecież to jest kwiecień.
1: To jest kwiecień.
2: I to jest właśnie realizacja zmowy przeciwko tej rozpadającej się Polsce.
1: Trzy tygodnie przed przewrotem majowym.
2: No i masz puentę, no to jest przyczyna.
1: Dobra, okej. Okay. Ale spójrzmy
2: ja to
1: jeszcze...
2: zapomniałem, dzięki ci, że przypomniałem.
1: No ale spójrzmy jeszcze na rzecz następującą, która no, też... No warto rozpatrzeć, czy nie była pewną konsekwencją, bo zadajmy sobie pytanie, czy bez maja 1926 roku Polska byłaby lepiej przygotowana do wojny?
2: Ja myślę, żeby jej nie było. Że by nas już w lipcu, w sierpniu Rosjanie załatwili. Bo by się dalej ten system, przede wszystkim rozpoczęłoby się bardzo ostre prześladowanie, bo to zapowiadał Malczewski, no z nienawidzącym Piłsudskiego osobiście Zagórskim. I ci nie mieliby skrupułów w rozgromieniu całej armii i ściganie Piłsudczyków wszędzie, gdzie by się tam... Bo takie były zapowiedzi i zresztą nie kryli się z tym za bardzo. I to była właśnie... To zaostrzyło sprawę. No więc sobie wyobraźmy teraz taką armię po prześladowaniach, która by się do niczego nie nadawała.
1: No to spójrzmy w takim razie na sytuację po przewrocie majowym, który właściwie... No możemy powiedzieć, że sanacja stworzyła sprawne państwo, ale...
2: Sanacja się trochę później łączy z takim hasłem, przez przypadek zresztą, że trzeba zrobić sanację obyczajów. No i nagle nazwano ich sanacją.
1: No tak, no bo jeżeli...
2: Oni się sami nie nazwali.
1: No to w pewnym sensie autorytet jednej osoby już jest swego rodzaju kultem, ale spójrzmy plusy i minusy, za i przeciw. No, jakie były największe sukcesy obozu sanacyjnego, a jakie największe porażki według ciebie?
2: Przede wszystkim gospodarczo. Taka była prosperita aż do wielkiego kryzysu do 29 roku, że takiej w ogóle nie było. W ogóle ja myślę, że wtedy ocalała Rzeczpospolita. My słabo znamy sytuację, no, uratowaliśmy się złotówką od potwornej hiperinflacji. No, przecież Niemcy przeszli jeszcze gorszą i dlatego mieli faszyzm. Natomiast u nas to jakoś się rozwinęło. Patriotyczność społeczeństwa powodowała, że w sytuacjach naprawdę groźnych racjonalnie się zachowali nasi przodkowie i tak szczerze mówiąc, no to jest troszeczkę jak z wymianą dyrygenta. No, ważna jest orkiestra, jak ona gra. A dyrygent, no owszem, Piłsudski zresztą nie pchał się. Właśnie on się nie kreował na dyktatora. Chociaż de facto, można powiedzieć, nim był. Wszyscy się liczyli z jego zdaniem przede wszystkim. Ale w niektórych sytuacjach on mówił, panowie, decydujcie sami, ja się na tym nie znam. I tak było na przykład w dziedzinie kultury, gdzie do śmierci nie ma w ogóle kultu Piłsudskiego, aczkolwiek tam sypanie kopca i tak dalej, to wszystko wybuchnie później. Były próby, ale próby, których on nie popierał, no to one gasły lub tam gdzieś sobie egzystowały na boku. Natomiast pilnował wojska przede wszystkim i jakiejś prawości w wojsku. No i wykreowany przez niego jego ukochany adiutant, no i nie ukrywamy, całkiem niezły generał.
1: Wieniawa Długoszowski
2: powiedział, że
1: postać się różni... moralnie dwuznaczna jednak, co by
2: znaczy, nie dwuznaczna, tylko moralnie... Znaczy, takie były wtedy czasy. Znaczy, inaczej powiem, oni nie byli hipokryci. Jeżeli on robił jakąś tam wielką wystawę, czy wjechał koniem na schody...
1: Do Adrii,
2: no to wjechał i on nie sztuszowano tego, nie mówiono nie, przyszedł z krzyżykiem i tam się modlił. Tylko tak się zachowywał, bo taką miał fantazję. I on wyraźnie
1: mówił.
2: No ale
1: mówił, marnie skończył. No.
2: A do dziś nie wiemy jak.
1: No, mówi się, że popełnił samobójstwo w Stanach. No.
2: Znaczy popełnił samobójstwo. Wypadł przez okno.
1: No wypadł, no z balkonu.
2: Tak, ale to jest czas, kiedy znowu mamy rozhulane wywiady i po prostu mógł go ktoś wyrzucić. I taką wreszcie wzięto pod uwagę, że taka istnieje też hipoteza. Bo wcześniej ogłoszono, ona jakby kończyła sprawę. On z entuzjazmem przyjął wtedy nominację na ambasadora na Kubie. Wcale nie zabił się z powodu tego, że nie został generałem w armii. Nie za bardzo miał powody wyskakiwania aż z tak wysokiego piętra. No ale zostawmy to, że tak powiem, przyszłości, opatrzności. Problem jest z Piłsudskim troszeczkę inny. Próba wyobrażenia sobie armii bez niego była samobójcza z istoty, jak ten granat tego Edwarda Szymańskiego, co mu w rękach wybuchł. I pójść na coś takiego, no trzeba było bardziej nienawidzieć Piłsudskiego niż kochać ojczyznę. Piłsudski powiedziałbym odwrotnie, no bardziej dbał o ojczyznę niż nawet o siebie samego, a tych ludzi potraktował ostro, ale wszyscy przeżyli.
1: No właśnie, bo tutaj...
2: No jeden nie przeżył.
1: Użyłeś takiego sformułowania, że wojna domowa to idzie po prostu bij za bij do ostatniego.
2: Tak, to jest cecha jej podstawowa.
1: Okej, dobrze, no to powiedzmy, że...
2: I to masowo.
1: Przeciwnicy ocaleli, ale jednak Bereza, Kartuska...
2: A to całkiem inne zagadnienie, słuchaj. No do Berezy trafili Polacy w pierwszej kolejności.
1: Ale trafili, no.
2: No ani tak, ale to było po zabójstwie, wiesz, jednego z przywódców i to tylko na rok było. No ale ponieważ Piłsudski umarł, no to zostało. Także to jest taki... To nie jest sztandarowy przykład. To nie Auschwitz, nie Kołyma.
1: No pewnie, że nie Auschwitz, ale wiesz, kiedy do dzisiaj roztrząsamy internowanie w opozycji demokratycznej za czasów stanu wojennego, to dlaczego mamy zapomnieć o Berezie Kartuskiej?
2: No. Nie trzeba zapominać, tylko trzeba ją widzieć taką, jaką była.
1: No dobrze, zaczęliśmy od tego, że chaos w państwie i podziały i coraz większy upadek obyczajów politycznych również doprowadził w dużej mierze do przewrotu, ale czy sam przewrót majowy też podzielił Polaków, czy,
2: tak,
1: jednak,
2: oczywiście.
1: Czy jednak uzdrowił? No.
2: I jedno i drugie, dlatego że oczywiście zapiekła się endecja, ale funkcjonowała sobie świetnie, można było ONR-y zakładać i mig temu, i to nawet już nie była endecja, to już było gorzej niż endecja. Endecja nie była czymś złym, była bardzo porządnym, prawidłowym nurtem społecznym, tak jak zresztą ludowcy, którym się należał ten ruch, pięknie, że stworzyli jeden z najlepszych w Europie. Bułgarzy mają, Węgrzy, tych drobnych rolników. I porównujmy na świecie, jak tam, znaczy przynajmniej naszą Europę, no bo inne kontynenty to w ogóle inna cywilizacja. I my wcale źle nie wypadamy z tym wszystkim. No szkoda, że tu mamy przykład, żeśmy się nie umieli sposobem fińskim wymknąć, że przecież Mannerheim jest rówieśnikiem co do miesiąca Piłsudskiego. No, a proszę bardzo, był prezydentem i tak dalej. I żyło wiele dłużej. No, kombinował z Hitlerem.
1: Tam.
2: Kombinował z Hitlerem, ale nigdy nie stał się hitlerowcem. No, Finlandia nie weszła. Jednego miała pecha ta biedna Finlandia, tak już na marginesie wspomnę. Po prostu mieli błękitne swastyki, tylko w odwrotną stronę. No i to zrobiło z nich faszystów. No to, ale to jest typowe przegięcie. No całkiem niepotrzebnie. Mogli sobie po prostu mieć błękitne, białe kółka i to też by wystarczyło. Natomiast jakby to określić, ostatecznie wypadamy całkiem nieźle. Państwo się skonstruowało, rządy wreszcie były całkiem, że tak powiem, stabilne. No, kombinacje z konstytucją oczywiście były niepoważne, co sam Piłsudski powiedział, że tylnymi drzwiami wnieśli mu tą konstytucję. No i już była spóźniona, bo on przecież miesiąc później umiera i właściwie wtedy konstytucję trzeba było zmieniać i stworzyć to, co robiła naprawa. Tylko naprawa powoli przygotowywała, tutaj Juliusz Poniatowski mi się przypomina, i rzeczywiście się dogadała z frontem Morsz, jak wpuścić te grupy do normalnego parlamentaryzmu. No ale pamiętajmy, parlamentaryzm, czy w ogóle demokratyzm powszechny, czyli wszyscy mają prawo głosu, działa wtedy, kiedy na pewnym poziomie, to tak jak z fruwaniem, no musi być pewna szybkość, żeby cokolwiek pofrunęło. No i tego nie było, no to zamienialiśmy się w samochodzik. I to była przyczyna, dla której autorytaryzm był wyjściem z tej sytuacji. To jest zawsze awaryjne wyjście. I w tych wszystkich republikach bałtyckich i bałkańskich państwach, bo to też nie były republiki.
1: No ale wspomniany przez ciebie Mannerheim nie poszedł tą drogą. No, a jednak ale... też jest bohaterem narodowym, bo dał łupnia Sowietom podczas wojny zimowej.
2: A żeby zimowej, on dał łupnia w 20 roku, w 19.
1: No, swoją drogą.
2: No swoją drogą przede wszystkim, a w wojnie zimowej ocaleli, tak, rzeczywiście w Finowie, pięknie.
1: No Karelię
2: dał jeszcze w drugiej
1: oddać,
2: wojnie
1: ale...
2: zimowej też dał tak. łupnia. No i w porę zawarto układ, że Sowieci nie pożarli tej Finlandii, mieli na to ochotę. No ale tu się akurat alianci sprawdzili.
1: No Karelią się wykupili, no.

0: political fiction. Gdyby Piłsudski nie zrobił przewrotu, to co mogłoby się wydarzyć?
1: Byłby 17 września. Zdecydowanie po tych aktach, które musiał przywiózł z Moskwy, ja już nie mam wątpliwości. Wcześniej można było domniemywać. Naprawdę oni mieli gotowy, a czekali tylko na Niemców. I Stresemann im się po prostu nawinął i to coś wspomniał. Układ jakiej neutralności? Oni nawet nie graniczyli ze sobą. Co znaczy neutralność u nich? Agresję. I mielibyśmy 17 września 26 roku. Jak w banku. Tylko scentralizowanie armii i zrobienie wrażenia na Zachodzie. Przecież kto się ucieszył z tego przewrotu? Ferdynand Foch powiedział, no wreszcie jakiś mężczyzna w tym gronie się znalazł. Nie wiedząc zbytnio tych wszystkich polskich niuansów, natomiast jedno wiedział. Wreszcie zacznie działać armia i Ruscy się przestraszą. I tak było.
0: To tytułowe pytanie, które postawiliśmy, przewrot majowy, konieczność czy porażka, konieczność. Czy błąd nawet. Konieczność czy fatalny błąd?
1: Bardziej bym postawił na... Znaczy, błędem było to, że tak wypadło, że Piłsudski się nie zdecydował na pucz, właśnie o którym wspomniałeś, czyli od razu napaść i wtedy nie byłoby strzelaniny i nie byłoby pretensji do niego. Może by, jak mówiłem, 2-3 osoby, jak zamach na Belweder, no, 2 osoby zginęły i to jedna przez przypadek. Natomiast zdecydował się na poważne traktowanie i na demonstrację zbrojną, a nie na zamach. Zamach wykonano na niego, wykorzystano sytuację. O, ruszył się. No, to już go teraz załatwimy razem z całą jego ekipą. No i wtedy był kontrzamach Orlicza Dreschera, którego tutaj skrzętnie pominięto, który odpowiedział tym samym. No i potem kolejno spychano, aż doszło z Belwederu do Wilanowa i sprawa się wróciła do punktu wyjścia. No tak by było, gdyby Wojciechowski powiedział, dobra, no przesadziliśmy z tym rządem, zmieniamy, co ty na to. No i on mówi, okej, to ja się cofam. No i byłoby to, co na moście się nie stało. To, co się stało w Wilanowie, powinno stać się na moście. Nie byłoby tego wszystkiego pomiędzy. I nie płakalibyśmy nad ofiarami i sanacją i tym wszystkim. Pamiętajmy, sanacja również rozbestwiła drugą stronę, która uważała, że im gorzej się postępuje z tymi, którzy nie chwalą marszałka, patrz, uchwała o ochronie jego czci. Aczkolwiek muszę przyznać, że to, co ja czytałem, że Żydówkę wziął za żonę, która mu tam z Izraela przekazuje dane. No to horror dosłowny. No,
0: no to przecież nie było Izraela wtedy jeszcze.
1: To już tam pomijam, ukryty Izrael, masoneria. Przecież Piłsudski wyśmiał masonerię, powiedział, panowie, do mnie z masonerią. A żona akurat, żeby było śmieszniej, była bardziej pochodzenia tatarskiego. Myśmy miała takie piękne, czarne oczy, ale Żydówką nigdy nie była i nie miała, nawet gdyby chciała, to by nie mogła. No i na to nie zwracano uwagę. To rzeczywiście, no a przy tym jest jeden bardzo ciekawy szczegół. Piłsudski w swojej odpowiedzi na zdanie Wincentego Witosa, że gdyby ten miał siłę, to by to zrobił i się nie przejmował, odpowiedział, że na niego próbowano robić zamachy. Rzeczywiście są ślady tego. Tutaj specjalny szwadron mu został przydzielony, ale prawdopodobnie nie dotyczą one naszych stronnic. To są zamachy komunistyczno-sowieckie.
0: Ostatnie pytanie dzisiejszego wieczora. Józef Piłsudski. Bohater czy człowiek, który pobłądził?
1: I jedno i drugie. Czy pobłądził? No, gdyby się dało inaczej, to pewnie by zrobił inaczej. Natomiast jednego mu nigdy nie zarzucono. On zarzucał rzeczywiście, że dla grosza i tak dalej. Nigdy mu nie zarzucono, że ukradł choćby złotówkę. Chodził w pognieconych spodniach, był ebnegad, że tak powiem, dekoracyjny. Z trudem go do fotografii jakoś tam doprowadzano. Żona łatała sweterki swoim dziewczynkom. No w ostateczności on brał, jak widział, że już nie ma za co, to wywiad, udzielę 500 zł. I słuchaj, płacili te 500 zł, bo wiedzieli, że nakład może być 4-krotnie większy. Wszyscy kupią. Taką miał wtedy popularność. No nie dziwmy się, że przełożyło się to na poparcie przewrotu, a potem kontrzamachu, którym już pokierował Orlisz Drescher, no, Stamirowski i inni. Piłsudski raczej już tylko z daleka, on się włączył 13 rzeczywiście, kiedy zarządził, żeby atakować nocą i wtedy zdobyto lotnisko, a nie w dzień, bo giną cywile.

0: Ale to było po tym bombardowaniu, które przeprowadził Włodzimierz Zagórski, nie wiadomo po co. No, jak przegrywać to z honorem? Ostatecznie przecież nie obalił konstytucji, tylko ją zreformował, uzbroił, wybrano go prezydentem, ustępuje. I tu się uznał za niegodnego, po zamachu. Bo wtedy wyszedłby rzeczywiście na powinien wziąć władzę, wszystko co możliwe, trzymać to twardo jak Łukaszenka i się nie przejmować, co o nim myślą. Nie zrobił tego. Mościcki był z autorytetem. Tu jest różnica z Wojciechowskim. Wojciechowski był znany, ale nie był autorytetem. Mościcki miał wspaniałe wynalazki za sobą. I nigdy nie próbował go ani na trochę zdominować. Czego obawiał się Wojciechowski i z powodu którego stanął przeciwko niemu? Że jest pacynką, że jest marionetką w jego ręku.
1: Zamykamy dzisiejsze spotkanie. Trochę przeciągnęliśmy, ale temat do dzisiaj, mimo upływu 100 lat, budzi emocje. Rozważaliśmy przewrót majowy, wydarzenia, które miały miejsce 100 lat temu. Była to konieczność, czy jednak fatalny błąd. Również wspominaliśmy twórcę tego wydarzenia, jego inicjatora, a zarazem osobę, która zmarła też 91 lat temu, zapłaciła 12 życie. Maja. Bohater narodowy, czy człowiek, który pobłądził? Józef Piłsudski. To w cyklu Echa Historii dzisiaj przez minione 2 godziny. Razem z Państwem i moim gościem rozważaliśmy. Historyk, dyplomata, pedagog, publicysta, autor książek historycznych i batalistycznych, dr Krzysztof Jabłonka, był z nami tego wieczora. Dziękuję serdecznie.
0: Państwu, ale nie Piłsudczyk.
1: Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję Państwu za uwagę, za wspólnie spędzony czas, za wszystkie myśli, którymi Państwo się podzieliliście na Facebooku. Przepraszam, jeżeli nie przeczytałem tego, co tam się znalazło. Zapraszam do Nocnych Świateł od poniedziałku do czwartku. Spotykamy się tuż po 23:00. Na 2 godziny, czasami z małym bonusem, tak jak dzisiaj. Zapraszam do słuchania nas przez radio, na częstotliwościach lokalnych Radia Plus w całym kraju, a na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl. W środowy wieczór cykl, bo tak nas wychowano, rozmawiać będziemy o tym, czego wymagać od dzieci i jak robić to skutecznie i bezkonfliktowo. Jutro naszymi gośćmi będą Korina Bulenda, politolog społeczny, coach i trenerka mocnych stron w Instytucie Galupa i Wincenty Pipka, psycholog, coach i trener komunikacji. Paweł Krzemiński, dziękuję za uwagę. Kłaniam się nisko. Dobrej nocy. Zostańcie z Bogiem. Do usłyszenia.
2: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.